0: średnicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
1: Pracodawca może otrzymać dopłatę maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. Program obejmuje też poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Urząd podkreśla, że środki są, ale zainteresowanie naborem pozostaje na razie umiarkowane.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: 44-latek z Sosnowca mocno wydłużył swoją i tak już bogatą kartotekę kryminalną, stając się obiektem kolejnego śledztwa sosnowieckiej prokuratury. Mężczyzna, który w przeszłości wielokrotnie odpowiadał już przed sądem za ciężkie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za czyny przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, usłyszał właśnie 6 nowych zarzutów. Do listy jego dotychczasowych przewinień doszła napaść w zakładzie fryzjerskim dla zwierząt, gdzie wulgarnie zwymyślał 2 kobiety, po czym zaatakował je, rozpylając im w twarz gaz pieprzowy. Agresor odpowie również za pobicie ukraińskiego chłopca oraz napaść i znieważenie kolejnego Ukraińca w sklepie spożywczym, którego zaatakował tylko dlatego, że usłyszał obcy język. Ponieważ dotychczasowe zatargi z prawem Krzysztofa B. wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnych przestępstw, a także ryzyko ucieczki lub matactwa, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm. 22-latek został deportowany, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Mężczyzna farbą pomalował mur treściami i symbolami nazistowskimi. 22-latek został przesłuchany w tej sprawie, przyznał się do zarzuconych mu czynów. Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję, na podstawie której musi on opuścić Polskę. Decyzja jest przymusowa i została już zrealizowana.
1: Mężczyzna nie będzie mógł wrócić do Polski i innych krajów strefy Schengen w najbliższych 8 latach. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.
4: W Tatrach Wysokich na Słowacji zginął polski turysta. Spadł z wysokości około 200 metrów w rejonie Czarnego Szczytu.
5: O zdarzeniu poinformowali ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Na miejsce wezwała ich partnerka, 40-letniego Polaka. Para poruszała się poza wyznaczonym szlakiem w trudnym, wspinaczkowym terenie, bez odpowiedniego sprzętu oraz asekuracji. Podczas wejścia na Czarny Szczyt mężczyzna spadł do Doliny Dzikiej. Do akcji ratunkowej włączono śmigłowiec, jednak 40-latkowi nie dało się już pomóc. W wyniku upadku z dużej wysokości mężczyzna odniósł śmiertelne obrażenia. Ratownicy ewakuowali partnerkę zmarłego, a jego ciało przetransportowali do Starego Smokowca i przekazali policji. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: Pomarańczowe i żółte alerty dla południowo-wschodniej Polski. IMGW ostrzega przed ulewami i burzami. W nocy mogą wystąpić na południu województwa lubelskiego, Podkarpacia, wschodniej części Małopolski, województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza, mówi dyżurny synoptyk IMGW Anna Gryczman.
6: Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu o natężeniu ulewnym oraz nawalnym. Możliwe, że będą im towarzyszyć także burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50, lokalnie do 70 mm na 12 godzin, co niestety może skutkować lokalnymi podtopieniami i zalaniami.
4: Synoptycy ostrzegają, że niebezpieczne burze mogą pojawić się także dziś po południu. Rośnie liczba zgłaszanych aktów agresji na Ukraińców w Polsce, uważa szef Fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W weekend w internecie opublikowano nagranie, na którym 2 ukraińskie nastolatki są znieważane przez mężczyznę w autobusie w Bielsku-Białej. Prezes Fundacji Konrad Dulkowski, który zgłosił sprawę do prokuratury, uważa, że śledczy w takich sprawach często są bierni.
7: Bardzo często prokuratura zachowuje się tak jak ci ludzie w autobusie, gdzie każdy z nich najwyraźniej myślał, żeby ktoś obok jednak zareagował i ostatecznie nie zareagował nikt na zachowanie tego człowieka.
4: W tym przypadku sprawcą okazał się kierowca miejskiej spółki komunikacyjnej. Firma już zapowiedziała, że 54-latek straci pracę. Komisja Europejska wstrzymuje finansowanie Biennale Sztuki w Wenecji. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale, które odbyło się 9 maja. Decyzję o wstrzymaniu finansowania ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 w Brukseli. Kultura i wsparcie nie mogą stać się narzędziami wybielania agresji. Unijne dofinansowanie wynosiło około 2 milionów euro.
8: To są aktualności jedynki.
4: Plany budowy metra w Krakowie nabierają tempa. Miasto ogłosiło kolejny przetarg i szuka firmy, która przygotuje dokumentację niezbędną do opracowania finalnego projektu budowlanego. A w przyszłym miesiącu urzędnicy chcą poznać ofertę firm zainteresowanych przeprowadzeniem badań geologicznych na trasie obu linii metra.
9: Jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa na badania geologiczne, które pozwolą określić warunki pod ziemią na trasie metra. To jednak nie wszystko.
10: Bardzo byśmy również chcieli otworzyć jeszcze w tym roku oferty na prace przedprojektowe.
9: Wyjaśnia Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta. Równolegle Kraków szuka finansowania dla budowy metra, które ma kosztować co najmniej 15 miliardów złotych.
11: Zarówno środki funduszy europejskich, budżetu centralnego, no i oczywiście wkład własny miasta. Nie wykluczamy finansowania prywatnego.
9: Mówi Rafał Solecki, dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
4: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: W nocy pogodnie i bez opadów na Pomorzu. Na pozostałym obszarze więcej chmur, na wschodzie kraju burze z silnym deszczem. Temperatura minimalna od 13 stopni na Podhalu, 16 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy układ niskiego ciśnienia z nad Rosji utrzymuje się, rozległy wyż z centrum w rejonie Wysp Owczych umacnia się i rozbudowuje na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 4, na zachodzie przechodzący w zmienny 2 do 3. W skali Beauforta stan morza 1 do 2, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków północnych 4 do 5, na wschodzie początkowo w porywach 6, słabnący stopniowo na 3 do 4, na wschodzie okresami 5, stan morza 3 do 4, później 2 do 3, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr północno-wschodni 3 do 5, słabnący na 2 do 4, stan morza 2 do 3, później 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr północny do północno-wschodniego 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków północnych 4 do 5, stan morza 3, widzialność dobra. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków północnych 2 do 4, na zachodzie zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków północnych 3 do 4, na wschodzie okresami 5.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas wakacyjnych spacerów zadbać o przyrodę? W lecie z radiem dowiemy się, jak rozpoznać rośliny inwazyjne oraz jak je skutecznie i bezpiecznie usuwać. Odwiedzi nas także Paweł Stasiak z

0: Minęła 23. Nikt nie został poszkodowany w wyniku zawalenia się oficyny na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej przeszukała zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo w niej nie znaleziono. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów przez kandydatów do liceum do pobliskiej biblioteki. Oficyna, która runęła, znajduje się po prawej stronie za bramą wjazdową z ulicy. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Częstochowski magistrat od kilku lat szykował się do inwestycji na terenie pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego. Zamierzał zburzyć dwupiętrowy budynek frontowy, w którym mieściła się niegdyś bursa miejska. Dziś po wizji lokalnej zdecydował o przyspieszonej rozbiórce oficyny lub jej części, która jest fragmentem dawnej bursy w najgorszym stanie technicznym. Zakres prac rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. W ramach programu Aktywni bez metryki pracodawcy mogą dostać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie kobiet po 60 albo mężczyzn po 65 roku życia. Jak powiedziała dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
0: Pracodawca może otrzymać dopłatę maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. Program obejmuje też poradnictwo zawodowe.

0: i pośrednictwo pracy. Urząd podkreśla, że środki są, ale zainteresowanie naborem pozostaje na razie umiarkowane.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 44-latek z Sosnowca mocno wydłużył swoją i tak już bogatą kartotekę kryminalną, stając się obiektem kolejnego śledztwa sosnowieckiej prokuratury. Mężczyzna, który w przeszłości wielokrotnie odpowiadał już przed sądem za ciężkie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za czyny przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, usłyszał właśnie 6 nowych zarzutów. Do listy jego dotychczasowych przewinień doszła napaść w zakładzie fryzjerskim dla zwierząt, gdzie wulgarnie zwymyślał 2 kobiety, po czym zaatakował je, rozpylając im w twarz gaz pieprzowy. Agresor odpowie również za pobicie ukraińskiego chłopca oraz napaść i znieważenie kolejnego Ukraińca w sklepie spożywczym, którego zaatakował tylko dlatego, że usłyszał obcy język. Ponieważ dotychczasowe zatargi z prawem Krzysztofa B. wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnych przestępstw, a także ryzyko ucieczki lub matactwa, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm. 22-latek został deportowany, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
2: Mężczyzna farbą pomalował mur treściami i symbolami nazistowskimi. 22-latek został przesłuchany w tej sprawie, przyznał się do zarzuconych mu czynów. Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję, na podstawie której musi on opuścić Polskę. Decyzja jest przymusowa i została już zrealizowana.
0: Mężczyzna nie będzie mógł wrócić do Polski i innych krajów strefy Schengen w najbliższych 8 latach. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.
3: Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami. Jak informują lokalne władze, na południu miasta zapaliły się 2 magazyny. Elementy zestrzelonej rakiety spadły też na zaparkowane samochody, które stanęły w płomieniach. Nikt nie został poszkodowany. Natomiast 11 osób zostało rannych w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne. Z kolei w ataku rosyjskich dronów na okolice Charkowa rany odniosło 6 osób. Alarm przeciwlotniczy nadal obowiązuje we wschodnich i południowych regionach kraju. Ukraina planuje zakup 16 francuskich myśliwców oraz francusko-włoskich systemów obrony powietrznej, poinformował o tym prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Podczas szczytu Ukraina oraz 9 państw europejskich ogłosiły również powołanie antybalistycznej koalicji rakietowej.
4: Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że samoloty Rafael i systemy obrony powietrznej mają trafić na Ukrainę w latach 2028-29. Sojusznicy Kijowa zapowiedzieli rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych w państwach sąsiadujących z Ukrainą. Manewry mają być elementem przygotowań do rozmieszczenia wielonarodowych sił, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu zawieszenia broni z Rosją. W skład powołanej podczas szczytu w Paryżu antybalistycznej koalicji rakietowej weszły Ukraina, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. W spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu uczestniczyło około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentował premier Donald Tusk, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
3: A dzisiaj przywódcy państw koalicji chętnych będą w Paryżu obserwować paradę wojskową z okazji francuskiego święta narodowego. Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie miasta i porty leżące nad cieśniną Ormuz, informuje amerykańskie centralne dowództwo. To 3. noc z rzędu ataków wojsk USA. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział dziennikarzom, że poprzez ataki Stany Zjednoczone starają się uniemożliwić Iranowi prowadzenie działań ofensywnych. Dodał, że celem ostrzału są wojskowe instalacje w rejonie cieśniny Ormuz. Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o ENA, tłumacząc, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że szanuje wyrok sądu, ale nie zgadza się z taką interpretacją prawa.
5: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie

0: lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen. Zatem rozważymy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania.
1: Ostatniej decyzji sądu nie da się zaskarżyć, stąd pomysł ponownego wniosku. A były minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówił w Polskim Radiu 24, że polskie władze powinny się raczej skupić na ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA. Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował kontrolę w szpitalach i aptekach w pierwszym kwartale tego roku. Placówki w całym kraju mają zwrócić ponad 54 miliony złotych lub zapłacić kary. Na Dolnym Śląsku skontrolowano 5 szpitali, 2 kontrole dotyczyły placówki w Legnicy. Jak mówi rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału NFZ Anna Szewczuk-Łebska, szpital będzie musiał zwrócić kilkaset tysięcy złotych.
2: Pierwsza kontrola dotyczyła SOR-u, druga kontrola, weryfikowane było sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w zakresie pediatrii i sprawozdawanie chorób układu krążenia.
1: Dyrektor szpitala Maciej Leszkowicz tłumaczy, że SOR nie mógł pracować w tym czasie inaczej.
3: Kara dotyczy tego, że szpital niewystarczająco szybko przekazywał z SOR-u pacjentów na oddziały szpitalne, a Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i służby wojewody bardzo dobrze wiedziały, że oddziały wszystkie szpitalne są pełne.
1: Kontrole na Dolnym Śląsku nie wykazały tak poważnych nieprawidłowości jak na Podkarpaciu. Na przykład szpital w Rzeszowie będzie musiał zwrócić prawie 4 miliony złotych.
4: To są aktualności jedynki.
1: Podczas prac ziemnych w Centrum Pakości koło Inowrocławia natrafiono na ludzkie szczątki. To prawdopodobnie pozostałości dawnego cmentarza. Na miejsce wezwano policję, prokuratora i archeologów.
5: Odkrycia dokonano na ulicy Barcińskiej w bezpośrednim sąsiedztwie pakowskiego ratusza. Na miejsce przybyła policja, prokurator oraz archeolodzy z Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Skąd pochodzą szczątki?
6: To ślad dawnego cmentarza, który funkcjonował od średniowiecza po czasy nowożytne wokół najstarszego kościoła, dzisiaj już nieistniejącego w Pakości, kościoła świętego Jakuba.
5: Mówił dyrektor Muzeum w Inowrocławiu, archeolog Marcin Woźniak. Co ciekawe, szczątki już raz były odkryte podczas prac kanalizacyjnych w latach 70. ubiegłego stulecia.
6: Natomiast nikt nie poinformował archeologów i władz o zaistniałej sytuacji i zostały bez żadnego szacunku wrzucone z powrotem do wykopu.
5: Szczątki zostały zabezpieczone i w porozumieniu z władzami Pakości będą złożone na miejscowym cmentarzu. Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy pogodnie i bez opadów na Pomorzu, natomiast na pozostałym obszarze więcej chmur. Na południowym wschodzie kraju burze z silnym deszczem. Temperatura minimalna od 13 stopni na Podhalu, 16 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas wakacyjnych spacerów zadbać o przyrodę? W Lecie z Radiem dowiemy się, jak rozpoznać rośliny inwazyjne oraz jak je skutecznie i bezpiecznie usuwać. Odwiedzi nas także Paweł Stasiak z zespołu.

0: się.
1: A ja mówię:
0: tutaj lepiej widzę ciebie.
1: A ja mówię:
0: nie wiem kiedy miałem lepszy sen.
1: A ja mówię:
0: jeśli w nocy jestem pewien.

0: Minęła 23. Nikt nie został poszkodowany w wyniku zawalenia się oficyny na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej przeszukała zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo w niej nie znaleziono. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów przez kandydatów do liceum do pobliskiej biblioteki. Oficyna, która runęła, znajduje się po prawej stronie za bramą wjazdową z ulicy. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Częstochowski magistrat od kilku lat szykował się do inwestycji na terenie pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego. Zamierzał zburzyć dwupiętrowy budynek frontowy, w którym mieściła się niegdyś bursa miejska. Dziś po wizji lokalnej zdecydował o przyspieszonej rozbiórce oficyny lub jej części, która jest fragmentem dawnej bursy w najgorszym stanie technicznym. Zakres prac rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. W ramach programu Aktywni bez metryki pracodawcy mogą dostać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie kobiet po 60 albo mężczyzn po 65 roku życia. Jak powiedziała dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
0: Pracodawca może otrzymać dopłatę maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. Program obejmuje też poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Urząd podkreśla, że środki są, ale zainteresowanie naborem pozostaje na razie umiarkowane.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 44-latek z Sosnowca mocno wydłużył swoją i tak już bogatą kartotekę kryminalną, stając się obiektem kolejnego śledztwa sosnowieckiej prokuratury. Mężczyzna, który w przeszłości wielokrotnie odpowiadał już przed sądem za ciężkie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za czyny przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, usłyszał właśnie 6 nowych zarzutów. Do listy jego dotychczasowych przewinień doszła napaść w zakładzie fryzjerskim dla zwierząt, gdzie wulgarnie zwymyślał 2 kobiety, po czym zaatakował je, rozpylając im w twarz gaz pieprzowy. Agresor odpowie również za pobicie ukraińskiego chłopca oraz napaść i znieważenie kolejnego Ukraińca w sklepie spożywczym, którego zaatakował tylko dlatego, że usłyszał obcy język. Ponieważ dotychczasowe zatargi z prawem Krzysztofa B. wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnych przestępstw, a także ryzyko ucieczki lub matactwa, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm. 22-latek został deportowany, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Mężczyzna farbą pomalował mur treściami i symbolami nazistowskimi. 22-latek został przesłuchany w tej sprawie, przyznał się do zarzuconych mu czynów. Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję, na podstawie której musi on opuścić Polskę. Decyzja jest przymusowa i została już zrealizowana.

Mężczyzna nie będzie mógł wrócić do Polski i innych krajów strefy Schengen w najbliższych 8 latach. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże. Bez opadów, temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.

lecie w Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda jak sądzę, że oddajesz się angielskim.

0: Minęła 23. Nikt nie został poszkodowany w wyniku zawalenia się oficyny na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej przeszukała zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo w niej nie znaleziono. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów przez kandydatów do liceum do pobliskiej biblioteki. Oficyna, która runęła, znajduje się po prawej stronie za bramą wjazdową z ulicy. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Częstochowski magistrat od kilku lat szykował się do inwestycji na terenie pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego. Zamierzał zburzyć dwupiętrowy budynek frontowy, w którym mieściła się niegdyś bursa miejska. Dziś po wizji lokalnej zdecydował o przyspieszonej rozbiórce oficyny lub jej części, która jest fragmentem dawnej bursy w najgorszym stanie technicznym. Zakres prac rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. W ramach programu Aktywni bez metryki pracodawcy mogą dostać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie kobiet po 60 albo mężczyzn po 65 roku życia. Jak powiedziała dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
0: Pracodawca może otrzymać dopłatę maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. Program obejmuje też poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Urząd podkreśla, że środki są, ale zainteresowanie naborem pozostaje na razie umiarkowane.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 44-latek z Sosnowca mocno wydłużył swoją i tak już bogatą kartotekę kryminalną, stając się obiektem kolejnego śledztwa sosnowieckiej prokuratury. Mężczyzna, który w przeszłości wielokrotnie odpowiadał już przed sądem za ciężkie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za czyny przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, usłyszał właśnie 6 nowych zarzutów. Do listy jego dotychczasowych przewinień doszła napaść w zakładzie fryzjerskim dla zwierząt, gdzie wulgarnie zwymyślał 2 kobiety, po czym zaatakował je, rozpylając im w twarz gaz pieprzowy. Agresor odpowie również za pobicie ukraińskiego chłopca oraz napaść i znieważenie kolejnego Ukraińca w sklepie spożywczym, którego zaatakował tylko dlatego, że usłyszał obcy język. Ponieważ dotychczasowe zatargi z prawem Krzysztofa B. wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnych przestępstw, a także ryzyko ucieczki lub matactwa, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm. 22-latek został deportowany, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Mężczyzna farbą pomalował mur treściami i symbolami nazistowskimi. 22-latek został przesłuchany w tej sprawie, przyznał się do zarzuconych mu czynów. Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję, na podstawie której musi on opuścić Polskę. Decyzja jest przymusowa i została już zrealizowana.
0: Mężczyzna nie będzie mógł wrócić do Polski i innych krajów strefy Schengen w najbliższych 8 latach. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.

0: Za znieważenie dwóch ukraińskich dziewczynek odpowie sprawca ataku w Bielsku-Białej. W weekend mężczyzna w autobusie wyzywał i zastraszał dwie nastolatki oraz pasażerkę, która stanęła w ich obronie. Poszkodowana 12-letnia dziewczynka nagrała zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
1: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
0: Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. W trakcie zajścia nie pracował, był na zwolnieniu lekarskim. Spółka już zapowiedziała, że 54-latek straci pracę. Amerykańskie giełdy spadły po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił, że ponownie wprowadza blokadę irańskiej żeglugi przez cieśninę Ormuz. Spowodowało to wzrost cen ropy naftowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że to Waszyngton będzie pobierał opłaty tranzytowe w cieśninie.
2: We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent ogłosił, że Stany Zjednoczone zostaną strażnikiem cieśniny Ormuz i będą za to pobierać opłatę w wysokości 20% wartości ładunków. Przywrócona zostaje również blokada irańskich portów. Wszystkie pozostałe państwa będą mogły korzystać z cieśniny w sposób swobodny i na uczciwych zasadach. Cieśnina Ormuz jest otwarta i pozostanie otwarta z Iranem lub bez niego, napisał Donald Trump. Jak wyjaśnił, pobierana opłata ma pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w tym regionie. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło natomiast, że podejdzie surowo do wszelkich zakłóceń w przepływie statków handlowych przez cieśninę Ormuz ze strony USA, poza wyznaczonym szlakiem Iranu i bez zgody sił zbrojnych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Dodał, że równolegle rozwijany jest ukraiński system obrony Freya i zaprosił inne państwa do współpracy. Ukraiński przywódca wziął udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
3: Zaraz w Ukrainie bywa tak, że my nie mamy.
0: Rzeczywistość na Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową. Wymaga ona koordynacji pomiędzy ciałami politycznymi, rządowymi oraz przemysłowymi. Chodzi o to, aby uruchomić dostawy pocisków na dużą skalę. Nazwaliśmy ten program Freya i teraz miało miejsce pierwsze posiedzenie przedstawicieli państw w nim uczestniczących. A Rosjanie nieustannie atakują Ukrainę. Późnym wieczorem wysłali rakiety na Kijów. Na południu miasta zapaliły się dwa magazyny. Wcześniej 11 osób zostało rannych w Zaporożu, na południowym wschodzie kraju, gdzie rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne. Z kolei w ataku rosyjskich dronów na okolice Charkowa rannych zostało 6 osób.
4: To są aktualności jedynki.
0: Wyższe o 10% wsparcie na termomodernizację, bardziej efektywne źródła ciepła czy łatwiejszy dostęp do programu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zmiany w programie Czyste Powietrze. Zaczną one obowiązywać od 20 lipca. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego uważa, że choć propozycje są ważne i potrzebne, to na razie wyglądają bardziej na kosmetyczne.
5: Trochę argumentów zarówno strony pozarządowej, jak i samorządów zostało uwzględnionych w dzisiejszej reformie, ale czekam na to, co będzie dalej, ponieważ jest to zbyt mało, żeby ten program ruszył z taką siłą, z jaką pracował w 2024 roku.
0: Głównym postulatem gmin w Polsce jest darmowy bon na audyt energetyczny. Narodowy Fundusz zapewnił, że bon pojawi się prawdopodobnie jeszcze w tym roku po dodatkowych konsultacjach. Udało się schwytać pumę, która przez kilka ostatnich dni błąkała się w lasach niedaleko Koszalina. Trafiła już do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, mówi Remigiusz Koziński z tamtejszego zoo.
6: Jest cała zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie jakiejś hodowli.
0: Puma przejdzie badania i kwarantannę, a później rozpoczną się poszukiwania nowego domu, ogrodu zoologicznego lub azylu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: We wtorek na Pomorzu

0: I nad Zatoką Gdańską będzie słonecznie, w innych regionach kraju dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, na południu i w centrum również burze, a na południu zapadami gradu. Temperatura wyniesie od 20 stopni nad morzem, przez 28 w centrum do 29 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burz porywy osiągną nawet 70 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas wakacyjnych spacerów zadbać o przyrodę? W Lecie z Radiem dowiemy się, jak rozpoznać rośliny inwazyjne oraz jak je skutecznie i bezpiecznie usuwać. Odwiedzi nas tak.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę.

0: Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie.

0: Minęła 23. Nikt nie został poszkodowany w wyniku zawalenia się oficyny na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej przeszukała zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo w niej nie znaleziono. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów przez kandydatów do liceum do pobliskiej biblioteki. Oficyna, która runęła, znajduje się po prawej stronie za bramą wjazdową z ulicy. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Częstochowski magistrat od kilku lat szykował się do inwestycji na terenie pierwszego liceum imienia Juliusza Słowackiego. Zamierzał zburzyć dwupiętrowy budynek frontowy, w którym mieściła się niegdyś bursa miejska. Dziś po wizji lokalnej zdecydował o przyspieszonej rozbiórce oficyny lub jej części, która jest fragmentem dawnej bursy w najgorszym stanie technicznym. Zakres prac rozbiórkowych jest uzgadniany przez miasto oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ze specjalistami. Cieszyński Urząd Pracy zachęca osoby starsze do aktywności zawodowej. W ramach programu Aktywni bez metryki pracodawcy mogą dostać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie kobiet po 60 albo mężczyzn po 65 roku życia. Jak powiedziała dyrektorka cieszyńskiej placówki Anna Stefaniak-Bacza, warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Wystarczy być jako osoba poszukująca pracy. Pracodawca musi mieć chęć zatrudnienia takiej osoby. No i wystarczy, że spotkają się dwie strony, a my jako pośrednicy, czyli urząd, który może współfinansować wynagrodzenie tych osób. No bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby to się udało, żeby pokazać, że jest to możliwe.
0: Pracodawca może otrzymać dopłatę maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia. Program obejmuje też poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Urząd podkreśla, że środki są, ale zainteresowanie naborem pozostaje na razie umiarkowane.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 44-latek z Sosnowca mocno wydłużył swoją i tak już bogatą kartotekę kryminalną, stając się obiektem kolejnego śledztwa sosnowieckiej prokuratury. Mężczyzna, który w przeszłości wielokrotnie odpowiadał już przed sądem za ciężkie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za czyny przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, usłyszał właśnie 6 nowych zarzutów. Do listy jego dotychczasowych przewinień doszła napaść w zakładzie fryzjerskim dla zwierząt, gdzie wulgarnie zwymyślał dwie kobiety, po czym zaatakował je, rozpylając im w twarz gaz pieprzowy. Agresor odpowie również za pobicie ukraińskiego chłopca oraz napaść i znieważenie kolejnego Ukraińca w sklepie spożywczym, którego zaatakował tylko dlatego, że usłyszał obcy język. Ponieważ dotychczasowe zatargi z prawem Krzysztofa B. wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego kolejnych przestępstw, a także ryzyko ucieczki lub matactwa, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy. Straż Graniczna zatrzymała w Rybniku obywatela Ukrainy, który promował nazizm. 22-latek został deportowany, powiedział porucznik Straży

0: Straży Granicznej Szymon Mościcki.
1: Mężczyzna farbą pomalował mur treściami i symbolami nazistowskimi. 22-latek został przesłuchany w tej sprawie, przyznał się do zarzuconych mu czynów. Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję, na podstawie której musi on opuścić Polskę. Decyzja jest przymusowa i została już zrealizowana.
0: Mężczyzna nie będzie mógł wrócić do Polski i innych krajów strefy Schengen w najbliższych 8 latach. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy.
2: Za znieważenie dwóch ukraińskich dziewczynek odpowie sprawca ataku w Bielsku-Białej. W weekend mężczyzna w autobusie wyzywał i zastraszał dwie nastolatki oraz pasażerkę, która stanęła w ich obronie. Poszkodowana 12-letnia dziewczynka nagrała zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
3: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
2: Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. W trakcie zajścia nie pracował, był na zwolnieniu lekarskim. Spółka już zapowiedziała, że 54-latek straci pracę. Amerykańskie giełdy spadły po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił, że ponownie wprowadza blokadę irańskiej żeglugi przez cieśninę Ormus. Spowodowało to wzrost cen ropy naftowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że to Waszyngton będzie pobierał opłaty tranzytowe w cieśninie.
4: We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent ogłosił, że Stany Zjednoczone zostaną strażnikiem cieśniny Ormus i będą za to pobierać opłatę w wysokości 20% wartości ładunków. Przywrócona zostaje również blokada irańskich portów. Wszystkie pozostałe państwa będą mogły korzystać z cieśniny w sposób swobodny i na uczciwych zasadach. Cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta z Iranem lub bez niego, napisał Donald Trump. Jak wyjaśnił, pobierana opłata ma pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w tym regionie. Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło natomiast, że podejdzie surowo do wszelkich zakłóceń w przepływie statków handlowych przez cieśninę Ormus ze strony USA, poza wyznaczonym szlakiem Iranu i bez zgody sił zbrojnych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Dodał, że równolegle rozwijany jest ukraiński system obrony Freya i zaprosił inne państwa do współpracy. Ukraiński przywódca wziął udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
5: Zaraz w Ukrainie bywa tak, że my nie mamy.
2: Rzeczywistość na Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową. Wymaga ona koordynacji pomiędzy ciałami politycznymi, rządowymi oraz przemysłowymi. Chodzi o to, aby uruchomić dostawy pocisków na dużą skalę. Nazwaliśmy ten program Freya i teraz miało miejsce pierwsze posiedzenie przedstawicieli państw w nim uczestniczących. A Rosjanie nieustannie atakują Ukrainę. Późnym wieczorem wysłali rakiety na Kijów. Na południu miasta zapaliły się dwa magazyny. Wcześniej 11 osób zostało rannych w Zaporożu na południowym wschodzie kraju, gdzie rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne. Z kolei w ataku rosyjskich dronów na okolice Charkowa rannych zostało 6 osób.
6: To są aktualności jedynki.
2: Wyższe o 10% wsparcie na termomodernizację, bardziej efektywne źródła ciepła czy łatwiejszy dostęp do programu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zmiany w programie Czyste Powietrze. Zaczną one obowiązywać od 20 lipca. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego uważa, że choć propozycje są ważne i potrzebne, to na razie wyglądają bardziej na kosmetyczne.
7: Trochę argumentów zarówno strony pozarządowej, jak i samorządów zostało uwzględnionych w dzisiejszej reformie, ale czekam na to, co będzie dalej, ponieważ jest to zbyt mało, żeby ten program ruszył z taką siłą, z jaką pracował w 2024 roku.
2: Głównym postulatem gmin w Polsce jest darmowy bon na audyt energetyczny. Narodowy Fundusz zapewnił, że bon pojawi się prawdopodobnie jeszcze w tym roku po dodatkowych konsultacjach. Udało się schwytać pumę, która przez kilka ostatnich dni błąkała się w lasach niedaleko Koszalina. Trafiła już do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.

0: mówi Remigiusz Koziński z tamtejszego zoo.
1: Jest cała i zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie jakiejś hodowli.
0: Puma przejdzie badania i kwarantannę, a później rozpoczną się poszukiwania nowego domu, ogrodu zoologicznego lub azylu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: We wtorek na Pomorzu i nad Zatoką Gdańską będzie słonecznie. W innych regionach kraju dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, na południu i w centrum również burze, a na południu zapadami gradu. Temperatura wyniesie od 20 stopni nad morzem przez 28 w centrum do 29 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burz porywy osiągną nawet 70 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas wakacyjnych spacerów zadbać o przyrodę? W lecie z radiem dowiemy się, jak rozpoznać rośliny inwazyjne oraz jak je skutecznie i bezpiecznie usuwać. Odwiedzi nas

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

0: informacje Radia Katowice w skrócie Agnieszka Tatarczyk.
1: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zapowiada zakończenie współpracy z mężczyzną, który w miejskim autobusie zachowywał się agresywnie wobec dziecka. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna, przebywający na zwolnieniu lekarskim kierowca MZK, wyzywa 11-letnią ukraińską dziewczynkę, obrażając ją ze względu na jej narodowość. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi żywiecka prokuratura. Na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie zawalił się fragment dawnej bursy szkolnej. Internat już od kilkunastu lat nie był użytkowany. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale nieco komplikuje ono proces rekrutacji. Jutro absolwenci szkół podstawowych zaczną składać oświadczenia woli o chęci nauki w liceum. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów do pobliskiej biblioteki. W należącym do

0: południowego koncernu węglowego zakładzie górniczym Sobieskie w Jaworznie uroczyście zakończono głębienie do ponad 590 metrów nowego szybu Grzegorz. Inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo pracowników kopalni i umożliwić eksploatację w nowym złożu Dąb z koncesją obejmującą 92 miliony ton węgla. Nabiera kształtów centrum przesiadkowe w Będzinie w rejonie ulicy Piłsudskiego. W ostatnim kwartale tego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie prac, a miasto otrzymało właśnie na ten cel 8 700 000 zł dofinansowania z Unii Europejskiej.
1: Wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą nie ma uzasadnienia, bo nie ma go w Europie.
2: Tak, stołeczny sąd uzasadnił odmowę wydania ENA w sprawie byłego ministra sprawiedliwości.
1: Polityk nie będzie ścigany także w Wielkiej Brytanii, o co również wnioskowała prokuratura, przekazała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek.
3: Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, to wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
2: Postanowienie sądu nie podlega zaskarżeniu, ale zdaniem śledczych nie zamyka drogi do ponownego wystąpienia z wnioskiem o ściganie Zbigniewa Ziobry.
1: Nakaz jest potrzebny, bo sytuacja polityka w każdej chwili może się zmienić. Tak mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen.
2: Zbigniew Ziobro jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, a śledczy chcą przedstawić mu zarzuty dotyczące wyłudzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
2: Jest szansa na kolejny przełom w pracach ekshumacyjnych na Wołyniu.
1: Archeolodzy rozpoczęli badania w nowym miejscu, w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Przyjmuje się, że w zbiorowych mogiłach spoczywa tam ponad 300 osób. Ich odnalezienie to szansa na godny pochówek, tak jak w przypadku ofiar UPA Spóźnik.
2: 8 ekshumowanych tam osób odzyskało właśnie imiona i nazwiska.
5: Ofiary zbrodni w Późnikach, które przez dziesięciolecia spoczywały w anonimowych mogiłach, teraz zostaną godnie upamiętnione.
6: Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko.
5: Powiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. Ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 100 mieszkańców polskiej wsi. Rodzina pana Tadeusza Szafrańskiego zginęła od kul, siekier, wideł i bagnetów. Jeden z jej członków ocalał w mrożących krew w żyłach okolicznościach.
7: Najstarszy syn cioci uratował się, bo po zabiciu mamy schował się pod ciałem akurat i w ten sposób ocalał jako dziecko w tym okrutnym mordzie.
5: Po ekshumacji ofiar jak dotąd zidentyfikowano 8 spośród 43 osób pochowanych na cmentarzu w Późnikach. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Kijów odpierał minionej nocy kolejny rosyjski atak.
1: Po północy na ukraińską stolicę spadły rakiety, które wznieciły pożary w kilku punktach miasta. Na razie nie ma informacji o ofiarach.
2: Wrogie pociski atakowały Kijów w dniu obrad koalicji chętnych. Przywódcy ponad 20 krajów zdecydowali w Paryżu, że wzmocnią pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony powietrznej.
1: Na duże wsparcie zaoferował prezydent Francji, Emmanuel Macron.
2: Ukraina w najbliższych tygodniach otrzyma zestaw systemów wyrzutni i pocisków przeciwlotniczych nowej generacji. Kolejnym elementem modernizacji ukraińskiej armii będzie zakup 16 myśliwców Rafale wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem pilotów.
1: A dzisiaj przywódcy zgromadzeni w Paryżu w ramach spotkania koalicji chętnych wezmą udział w defiladzie z okazji Święta Narodowego Francji.
8: To są aktualności jedynki.
2: Decyzja zapadła. To w Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej.
1: Polska może zostać liderem regionu w sektorze kosmicznych technologii, ocenia astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski i tłumaczy, dlaczego wybór padł na stolicę.
9: Warszawa jest dzisiaj niesamowicie dynamicznie rozwijającym się miastem, a jednocześnie bardzo mocno połączonym z Europą. I wiadomo, że stolica zapewnia pewną część tego rozwoju i firm, które już są uplasowane w technologiach kosmicznych właśnie tutaj w Warszawie.
2: Ośrodek ESA w Warszawie zajmie się nie tylko badaniami kosmosu.
1: Pomoże też w rozwoju technologii wojskowych oraz udoskonali system przewidywania i reagowania na sytuacje kryzysowe, na przykład powodzie.
2: Ratownicy swoje, a część turystów swoje.
1: Mimo wciąż pojawiających się na wielu morskich kąpieliskach czerwonych flag, nie brakuje wczasowiczów, którzy wchodzą do wzburzonej wody.
2: To igranie z losem, mówią ratownicy, a kierownik woprowców w Ustce, Piotr Wasilewski, przytacza przykłady z ostatnich kilku dni.
10: Wchodziły do wody w miejscach niestrzeżonych, w miejscach niesprawdzonych. Zaczynały

0: wyciągać je w morze. Używali do tego dmuchanych zabawek, które nie są, pamiętajmy, sprzętem ratunkowym ani asekuracyjnym.
1: Do tego, jak przyznaje ratownik, niejednokrotnie dochodzi alkohol.
0: Chodziło do tego, że ledwo utrzymywały się na nogach, nie mówiąc tutaj o pływaniu.
2: Coraz więcej turystów stara się też omijać ratowników i kąpią się tam, gdzie ich nie ma, z dala od strzeżonych plaż.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. Robert Lewandowski już dziś zostanie zaprezentowany kibicom Chicago Fire. Polak rozpoczyna karierę w amerykańskiej lidze Major League Soccer po podpisaniu ze strażakami dwuletniego kontraktu. W przededniu tego wydarzenia Robert krótko przedstawił się amerykańskim fanom futbolu za pośrednictwem ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zaczął od wyjaśnień, dlaczego gra i będzie grał z dziewiątką na koszulce.
4: Bo ją lubię, od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
3: Debiut Lewandowskiego może nastąpić nawet już w czwartek, 16 lipca, ale na razie nie zostało to jeszcze potwierdzone. Tymczasem już dziś pierwszy półfinał Mistrzostw Świata. Francja spotka się z Hiszpanią. Początek o 21. Jutro też o 21. mecz Anglia-Argentyna i znamy już arbitra drugiego spotkania finałowego. Będzie to Amerykanin urodzony w Maroku, Ismail Elfat. Tymczasem chorwacki Związek Piłki Nożnej poinformował, że trenerem reprezentacji tego kraju został Slaven Bilić. Były znakomity zawodnik, a po zakończeniu kariery szkoleniowiec. Bilić przejmuje stery w kadrze po odejściu Zlatko Dalicia, który pożegnał się z drużyną narodową, gdy odpadła ona z Mistrzostw Świata po porażce 1-2 z Portugalią. 57-letni Bilić prowadził już reprezentację Chorwacji w latach 2006-2012. Już w pierwszej rundzie turnieju tenisowego rangi ATP w szwedzkim Basztat odpadł w deblu Jan Zieliński. Polak i grający z nim Brytyjczyk Luke Johnson ulegli włoskiemu duetowi Andrea Pellegrino, Andrea Vavasori 7-6, 1-6 i 8-10.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Na termometrach od 8 do 10 stopni lokalnie na Pomorzu, do 18 już na Dolnym Śląsku i na południowym wschodzie. Dzień ma być najładniejszy na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, bo tu zachmurzenie małe. Poza tym duże, choć z przejaśnieniami. Deszcz miejscami bardzo intensywny oraz lokalne burze pojawią się zwłaszcza na południu i w centrum.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat. Poranek bez smogu. Nigdzie nie odnotowano przekroczenia norm. Wskaźniki pokazują, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Źródła odnawialne teraz produkują około 15% energii w krajowej sieci. Zagrożenie pożarowe w lasach wyraźnie zmalało w porównaniu z poprzednimi tygodniami. W większości województw jest teraz na małym poziomie.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowia.
11: Najpierw sprawdźmy sytuację drogową województwa śląskiego. Autoradio Anny Juśkiewicz.
12: Witam Państwa. Od północy 6 zdarzeń drogowych odnotowali śląscy policjanci. W tej chwili z ich powodu już utrudnień nie ma. W regionie warunki jazdy są dobre, ruch o tej porze jeszcze na razie niewielki. Na ogół zatem jeździ się dobrze, a wyjątkiem są ulice 3 Maja w Chorzowie i Bytomska w Świętochłowicach, gdzie już poruszamy się wolniej. W Sosnowcu zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy.

0: ciągu ulicy Naftowej to część prac związanych z przebudową stacji Sosnowiec Południowy. W związku z tym kierowcy muszą korzystać z objazdów. Nie dojedziemy bowiem do Naftowej, jadąc od strony ulicy Dęblińskiej. Wjazd możliwy jest wyłącznie od strony ulicy Ostrogórskiej i taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 27 lipca, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać. A teraz przypominam numer naszego telefonu 691-400-400. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie. 691-400-400.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie Agnieszka Tatarczyk.
1: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zapowiada zakończenie współpracy z mężczyzną, który w miejskim autobusie zachowywał się agresywnie wobec dziecka. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna, przebywający na zwolnieniu lekarskim kierowca MZK, wyzywa 11-letnią ukraińską dziewczynkę, obrażając ją ze względu na jej narodowość. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi żywiecka prokuratura. Na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie zawalił się fragment dawnej bursy szkolnej. Internat już od kilkunastu lat nie był użytkowany. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale nieco komplikuje ono proces rekrutacji. Jutro absolwenci szkół podstawowych zaczną składać oświadczenia woli o chęci nauki w liceum. Magistrat zdecydował o przeniesieniu punktu składania dokumentów do pobliskiej biblioteki. W należącym do południowego koncernu węglowego zakładzie górniczym Sobieskie w Jaworznie uroczyście zakończono głębienie do ponad 590 metrów nowego szybu Grzegorz. Inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo pracowników kopalni i umożliwić eksploatację w nowym złożu Dąb z koncesją obejmującą 92 miliony ton węgla. Nabiera kształtów centrum przesiadkowe w Będzinie w rejonie ulicy Piłsudskiego. W ostatnim kwartale tego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie prac, a miasto otrzymało właśnie na ten cel 8 milionów 700 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 lipca, jest 7. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
3: Warszawa ma być kosmiczną stolicą Europy Środkowo-Wschodniej. Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Przed ulewami i burzami ostrzegają synoptycy. Warszawa oficjalnie staje się kosmiczną stolicą naszej części Europy. Premier Donald Tusk ogłosił wybór lokalizacji nowego, zaawansowanego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ośrodek powstanie w stolicy i ma ugruntować pozycję Polski jako technologicznego lidera na całej wschodniej flance. O szczegółach Piotr Durys.
4: Wybór stolicy to bezpośredni efekt ubiegłorocznych ustaleń z Bremy, gdzie Polska zobowiązała się przekazać na programy kosmiczne ponad 730 milionów euro. Warszawski ośrodek zajmie się zaawansowanymi technologiami podwójnego zastosowania, mówi premier Donald Tusk.
5: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze, dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
4: W wielomiesięcznych analizach Warszawa pokonała m.in. Kraków, Gdańsk czy Wrocław, mówi polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.
6: Warszawa jest dzisiaj niesamowicie dynamicznie rozwijającym się miastem, a jednocześnie bardzo mocno połączonym z Europą.
4: Kosmiczne ambicje Warszawy sięgają jednak znacznie dalej. Szef rządu zapowiedział również rozpoczęcie prac nad projektem budowy pierwszego polskiego statku kosmicznego. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jeśli osoba nie przebywa na terenie Unii, nie można wydać takiego nakazu ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową, uzasadniała rzeczniczka sądu Anna Ptaszek. Polski wymiar sprawiedliwości powinien się teraz skupić na wniosku o ekstradycję z USA, uważa były szef tego resortu Adam Bodnar.
7: To jest ta adekwatna procedura i skoro to było zapowiadane już od ładnych kilku dni, no to trzeba pójść za ciosem i złożyć wniosek o ekstradycję i na tym się teraz po prostu skupić. A druga rzecz, czy tak naprawdę realnie Zbigniew Ziobro może wrócić do Unii Europejskiej, bo moim zdaniem na razie chyba wszystko na to wskazuje.

0: że nie ma żadnych dokumentów, na podstawie których miałby wrócić.
1: Prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Unia Europejska ostro o decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczeniu sportowców z Rosji do rywalizacji. Ministrowie spraw zagranicznych potępili MKOL za zniesienie zakazu nałożonego na Rosję po napaści na Ukrainę.
2: Szefowa unijnej dyplomacji mówiła po spotkaniu, że Europa powinna nie tylko ograniczać zdolności Rosji do prowadzenia wojny, ale też protestować przeciwko przechodzeniu nad agresją do porządku dziennego. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jest oderwana od rzeczywistości. Kaja Kallas zwróciła uwagę, że ta decyzja zbiega się w czasie z nasileniem przez Rosję ataków na ukraińskich cywilów. Wygląda więc na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nagradza takie ataki. Unia Europejska uważa, że sprawa przywrócenia rosyjskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji nie powinna być rozpatrywana do czasu zakończenia wojny przez Rosję i podpisania porozumienia pokojowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplania domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości, czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
3: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła, dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane. Pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
1: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas prawie 1 000 000 umów o dofinansowanie i wypłacono prawie 22 miliardy złotych. Przed ulewami i burzami ostrzegają synoptycy. Najtrudniej może być na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, mówi Anna Gryczman z IMGW.
4: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopieniami.
1: Na Podkarpaciu ma być dziś już 29 stopni. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Pięć po siódmej, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zaczynamy od bolesnej wpadki Magdy Linet. Nasza doświadczona tenisistka przegrała 4-6, 5-7 z Mają Hontamą w pierwszej rundzie turnieju WTA na otwartych kortach w Atenach. Doprecyzujmy, że Japonka jest notowana w trzeciej setce światowego rankingu. Niedobrą passę ma również Jan Zieliński. Tym razem odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Bastad, ekskluzywnym bałtyckim szwedzkim kurorcie. Mówimy oczywiście o rywalizacji deblowej. Jan w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał w 3 setach z Włochami Pellegrino i Vavasorim. Piłkarskie Mistrzostwa Świata często są czynnikiem spustowym zmian selekcjonerów, zwłaszcza gdy występ wypadł poniżej oczekiwań. Tak było w przypadku Urugwaju. Nie wyszedł z grupy i federacja nie przedłużyła wygasającej umowy ze znanym doskonale kibicą futbolu, Argentyńczykiem Marcelo Bielsą. Schedę po nim przejmuje legenda urugwajskiego futbolu Diego Forlan. W 2010 roku na Mistrzostwach Świata w RPA poprowadził drużynę do 4. miejsca. Przy okazji został królem strzelców tego turnieju. Na razie podpisał bardzo krótką umowę. Tylko do marca przyszłego roku. Ewentualna prolongata nastąpi po najbliższych meczach towarzyskich. Nowego, a właściwie to nowego starego selekcjonera mają też Chorwaci. Slaven Bilić pełnił już te funkcje w latach 2006-2012. Teraz zastąpi Zlatko Dalicia, pracującego z kadrą długo, aż 9 lat i z niecodziennymi sukcesami. Na Mistrzostwach Świata 8 lat temu jego ekipa zajęła 2., 4 lata temu 3. miejsce. U nas selekcjoner z takimi osiągnięciami miałby budowane pomniki, ale niestety u nas takich osiągnięć futbolowych się nie spodziewajmy. Tymczasem nasze kluby z PKO Ekstraklasy szykują się do startu rozgrywek na zagranicznych zgrupowaniach Widzew Łódź w Austrii i właśnie pokonał 3. ligową ekipę z tego kraju, Marszfeld Donauen, 4-3. Wieczysta Kraków, Beniaminek spod Wawela, z kolei pozyskała nowego bramkarza. To Nikola Kawlina, 24-latek wypożyczony na najbliższy sezon z Dinama Zagrzeb. Jest oczywiście Chorwatem. Kończymy transferem siatkarskim. Nowym zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle został Remigiusz Kapica. To pierwszy transfer klubu z Opolszczyzny.

0: ojczyzny. Kapica jest atakującym i w poprzednim sezonie występował w ekipie HKS-u Chełm.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wtorek będzie deszczowo-słoneczny, już wyjaśniam. Deszczowy poranek mamy na południowym wschodzie kraju, a po południu lunie nawet 5 cm deszczu na zachodzie i południu. Ale już na północnym wschodzie kraju szykuje się przewaga słońca. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to prognoza mówi od 20 stopni nad morzem do nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Na program zaprosił jego sponsor.
4: Wszystko wie, mam nadzieję, Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
5: Witam, jak zwykle pogodnie. Dziś, proszę Państwa, wygrali los na pogodowej loterii ci, którzy odpoczywają nad Bałtykiem, na Pomorzu oraz w Zatoce Gdańskiej, bowiem zachmurzenie małe i umiarkowane, więc dużo słońca. A na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu pojawią się na Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski, Opolszczyźnie, ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Punktowo na południu Małopolski i Górnego Śląska również może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 23 do 24 stopni na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. A w województwie śląskim zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, jednak po południu miejscami wzrośnie do dużego i gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu, a w Beskidach może też zagrzmieć. Temperatura teraz w granicach 17-19 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 26 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 23 do 26, wysoko w Beskidach od 16 do 19, wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 988, a mierzone na poziomie morza 1018 hektopaskali i będzie się wahało. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro, w środę, na Śląsku zachmurzenie zmienne. Od całkowitego po umiarkowane. Miejscami popada przelotny deszcz. Lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna w zakresie 22-25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przyniosą, proszę Państwa, słońce, wzrost temperatury do 28-29 stopni. Trzeba jednak być też przygotowanym na lokalne burze.
4: Do wytrzymania. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy.
6: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Wydłuża się korek w Bytomiu na ulicy Jana Pawła II. Teraz prędkość nie przekracza tu 13 km na godzinę, więc do czasu przejazdu dodajemy 6-7 minut. Zwalniamy też w Bytomiu w kilku miejscach na ulicy Strzelców Bytomskich w kierunku Tarnowskich Gór i odwrotnie. Ciasno też na Wrocławskiej. W Piekarach Śląskich spowolnienia na Jana Sadowskiego i na Bytomskiej, na Herberta Bednoża i Jana Frenza ubytki na wierzchni zgłoszone przez słuchaczy. Duży korek w Zabrzu na Wolności i na Ziemskiej. W Rudzie Śląskiej zwalniamy także na Wolności. W Gliwicach spowolniają kierowców ulice Tarnogórska, Toszecka, Władysława Andersa, Kozielska, w Kuźnie Nieborowskiej z prędkością 20 paru kilometrów jedziemy ulicą Rybnicką. Do 22 dziś roboty drogowe na krajowej drodze numer 78 w Pilchowicach. Na ponad 8-kilometrowym odcinku droga jest zawężona, a prędkość ograniczona do 40.

0: Dzięki.
1: Been trying.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: jest 8. Pozostawiony bez opieki bagaż powodem nocnej ewakuacji dworca kolejowego w Katowicach. To długo wyczekiwana inwestycja. W Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Około 100 osób ewakuowano dziś w nocy z dworca PKP w Katowicach. Przyczyną był pozostawiony bez opieki bagaż. Plecak znajdował się przy jednym z lokali gastronomicznych. Zgodnie z procedurami służby wyznaczyły bezpieczną strefę. Sprowadzono przewodnika z psem tropiącym. W bagażu były tylko rzeczy osobiste. Działania zakończono tuż po godzinie 5. Służby przypominają, by w takich miejscach jak dworce kolejowe, autobusowe czy lotniska nie zostawiać bez opieki żadnych plecaków, toreb czy walizek. Taki bagaż zmusza do uruchomienia procedur bezpieczeństwa. Właściciel może zostać także ukarany mandatem. Po blisko 2 latach budowy dzisiaj otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Nowoczesny obiekt powstał w centrum Wisły w miejscu dawnego pawilonu. Zastąpi dotychczasową galerię trofeów Adama Małysza. Na 2 piętrach przygotowano multimedialną ekspozycję poświęconą nie tylko najwybitniejszemu polskiemu skoczkowi. Wyjaśnia wiceburmistrz Wisły Katarzyna Czyż-Kaźmierczak.
2: Mówimy o historii narciarstwa nie tylko w Wiśle, ale w całych Beskidach. Prezentujemy beskidzkich olimpijczyków nie tylko w skokach narciarskich, ale w kombinacji norweskiej, w biegach narciarskich, również w narciarstwie alpejskim. Natomiast jeśli miałabym tutaj powiedzieć o proporcjach, no to faktycznie skoki zdecydowanie w większym procencie będziemy prezentować.
0: Jedna z największych nowych atrakcji turystycznych Beskidów kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego niemal 18 milionów pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jastrzębie Zdrój odzyskało 26 milionów złotych. Utracone z powodu niekorzystnych wyliczeń należnych samorządom pieniędzy z tytułu zmiany zasad rozliczania dochodów. Po miesiącach rozmów, analiz i zabiegów władz miasta, Ministerstwo Finansów przyznało środki z rezerwy budżetowej. Problem był wielokrotnie sygnalizowany podczas spotkań z przedstawicielami administracji rządowej oraz na forach samorządowych. Ważnym partnerem tych działań był Śląski Związek Gmin i Powiatów, który wraz z samorządami zabiegał o wypracowanie mechanizmu rekompensującego utracone dochody.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. Potem ten zakaz będą musiały jeszcze przyjąć unijne kraje i Parlament Europejski.
3: Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami i negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Szefowa Komisji Europejskiej jest podobnego zdania. Portale społecznościowe nie są zabawką. Ursula von der Leyen mówiła, że obecny stan jest nie do utrzymania. Świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia i nieszczęście. Z danych Komisji wynika, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami.
0: Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Zmienna pogoda dzisiaj w regionie. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym lokalnie będzie towarzyszyć grad. Zdecydowanie cieplej w ciągu dnia, nawet do 27 stopni.

0: Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Wydłuża się korek w Bytomiu na ulicy Jana Pawła II. Teraz prędkość nie przekracza tu 13 km na godzinę, więc do czasu przejazdu dodajemy 6-7 minut. Zwalniamy też w Bytomiu w kilku miejscach na ulicy Strzelców Bytomskich w kierunku Tarnowskich Gór i odwrotnie. Ciasno też na Wrocławskiej. W Piekarach Śląskich spowolnienia na Jana Sadowskiego i na Bytomskiej, na Herberta Bednoża i Jana Frenza ubytki na wierzchni zgłoszone przez słuchaczy. Duży korek w Zabrzu na Wolności i na Ziemskiej. W Rudzie Śląskiej zwalniamy także na Wolności. W Gliwicach spowolniają kierowców ulice Tarnogórska, Toszecka, Władysława Andersa, Kozielska, w Kuźni Nieborowskiej z prędkością 20 paru kilometrów jedziemy ulicą Rybnicką. Do 22 dziś roboty drogowe na krajowej drodze numer 78 w Pilchowicach. Na ponad 8-kilometrowym odcinku droga jest zawężona, a prędkość ograniczona do 40.
1: Wszystko wie, mam nadzieję, Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
2: Witam, jak zwykle pogodnie. Dziś, proszę Państwa, wygrali los na pogodowej loterii ci, którzy odpoczywają nad Bałtykiem, na Pomorzu oraz w Zatoce Gdańskiej, bowiem zachmurzenie małe i umiarkowane, więc dużo słońca. A na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu pojawią się na Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski, Opolszczyźnie, ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Punktowo na południu Małopolski i Górnego Śląska również może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 23 do 24 stopni na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. A w województwie śląskim zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, jednak po południu miejscami wzrośnie do dużego i gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu, a w Beskidach może też zagrzmieć. Temperatura teraz w granicach 17-19 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 26 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Katowicach i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 23 do 26, wysoko w Beskidach od 16 do 19, wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 988, a mierzone na poziomie morza 1018 hektopaskali i będzie się wahało. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro w środę na Śląsku zachmurzenie zmienne. Od całkowitego po umiarkowane. Miejscami popada przelotny deszcz. Lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna w zakresie 22-25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przyniosą, proszę Państwa, słońce, wzrost temperatury do 28-29 stopni. Trzeba jednak być też przygotowanym na lokalne burze.
1: Do wytrzymania. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 lipca, jest 8. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
4: USA blokują irańskie porty. Nie ustają też ataki amerykańskich sił powietrznych. Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował słownie ukraińską dziewczynkę. Temat składek emerytalnych dla artystów wraca do Sejmu. I znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Trwają amerykańskie ataki na Iran. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów.
5: Donald Trump, który wrócił do wojennej retoryki, we wczorajszym wywiadzie stwierdził, że szkody dokonane przez USA są tak duże, że przeniosły Iran do epoki kamienia łupanego. Wcześniej ogłosił zaczynającą się dzisiaj blokadę irańskich portów oraz wprowadzenie opłat na rzecz Stanów Zjednoczonych za bezpieczne korzystanie z cieśniny Ormuz. Ma ona wynosić 20% wartości ładunku statku, ale nie wiadomo, jak miałaby być egzekwowana. W odpowiedzi Iran zaostrzył kontrolę nad żeglugą w cieśninie Ormuz, przeprowadził ataki odwetowe na łódź amerykańskiej marynarki wojennej oraz amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Zjednoczone Emiraty Arabskie podały również, że Irańczycy trafili w dwa należące do nich tankowce. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
4: Wracamy do kraju. Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia ma przedstawić Polska 2050. Szczegóły poznamy w czasie dzisiejszego okrągłego stołu, którego organizuje to ugrupowanie, mówi posłanka Wioletta Tomczak.
6: Przedstawimy dzisiaj ponad 10 swoich postulatów, pomysłów, informacji o tym, co można by było

0: lepiej i szybciej priorytetowo zrobić w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej. I tak, jeżeli usłyszymy każdą ze stron sceny politycznej, to wierzę, że jesteśmy w stanie wyłapać najciekawsze, możliwe do zrealizowania plany.
1: Swój plan reformy przedstawiła w środę ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Zaproponowała m.in. limit wynagrodzeń dla pracowników medycznych w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował słownie ukraińską dziewczynkę. Okazał się nim kierowca MZK w Bielsku Białej. Dochodzenie dotyczy znieważenia dwóch małoletnich obywatelek Ukrainy.
2: Co robisz? Nie dotykać?
3: Tak? A sam jesteś ukraińską
4: Te słowa nagrane przez ukraińską nastolatkę w autobusie zbulwersowały opinię publiczną.
5: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania,
4: mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Podjęliśmy czynności,
4: mówił w TVP Info podkomisarz Sławomir Kocur.
6: Jest to pracownik tutaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
4: Państwo reaguje stanowczo, napisał na portalu X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ale Konrad Dulkowski, prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który zgłosił sprawę do prokuratury, uważa, że śledczy w takich sytuacjach często są bierni.
7: Bardzo często prokuratura zachowuje się tak jak ci ludzie w autobusie, gdzie każdy z nich najwyraźniej myślał, żeby ktoś obok jednak zareagował.
4: Prokuratura sprawdza, czy zatrzymanemu kierowcy można postawić zarzut znieważenia dziewczynek z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to kara 3 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Temat składek emerytalnych dla artystów wraca do Sejmu. Komisja Kultury organizuje wysłuchanie publiczne projektu ustawy. Wprowadza on status artysty zawodowego, obejmuje artystów ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zapewnia dopłaty do składek osobom utrzymującym się z krótkotrwałych umów o dzieło i umów zlecenie. Dopłaty będą przekazywane z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS-u, mówi ministra Marta Cienkowska.
8: Przede wszystkim chcemy wysłuchać głosów wszystkich obywateli, którzy zapisali się do tego, żeby wypowiedzieć się na temat tej ustawy. Z tego co wiem, jest bardzo duże zainteresowanie. Jesteśmy również otwarci na konstruktywną krytykę, na również propozycje ze strony społecznej, które pewnie się pojawią.
1: Przeciwnicy ustawy mówią m.in. o nieuzasadnionych przywilejach i konieczności finansowania składek przez pracowników zarabiających minimalną krajową. Największa w historii defilada wojskowa z okazji Dnia Bastylii przejdzie ulicami Paryża. Francja obchodzi najważniejsze święto narodowe. Przemarsz wojsk obserwować będzie kilkudziesięciu przywódców państw koalicji chętnych, w tym premier Donald Tusk.
9: W ramach święta upamiętniającego początek rewolucji francuskiej, a więc zdobycie Bastylii, ulicami Paryża przejdzie łącznie 8,5 tysiąca osób, w tym 6,5 tysiąca żołnierzy. W trakcie wydarzenia będzie można zobaczyć również prawie 300 pojazdów, 95 samolotów, 35 śmigłowców oraz 193 konie Gwardii Republikańskiej. Wyjątkową defiladę otworzy ponadto około 500 żołnierzy z państw koalicji chętnych, w tym także z Polski, a nad polami Elizy przelecą francuskie myśliwce Mirage, przekazane Ukrainie. Defiladę obserwować będzie również około 30 liderów państw wspierających Ukrainę, którzy wczoraj w Paryżu w ramach tzw. koalicji chętnych dyskutowali o pomocy Kijowowi oraz o przyszłości państwa nad Dnieprem po zakończeniu wojny. Defilada rozpocznie się kilka minut przed 10:00. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Musimy coś wyjaśnić, bo Krzysiek Łoniewski, jak to się mówi, zabił mi ćwieka przed 8:00.
12: No i na kogo pan stawia dzisiaj, jak zapytał Sofronow recenzenta? Pamiętasz, z jakiego filmu to był cytat?
11: Nie pamiętam i szczerze mówiąc odpowiem pomidor. Ale na szczęście mamy tutaj specjalistów od historii srebrnego ekranu.
13: A propos pytania pana redaktora, to z serialu Alternatywy 4 pochodzi ten cytat.
11: Zgadza się?
12: Absolutnie tak.
11: Pozdrawiamy. No to mamy, zagadka rozwiązana.
12: I bierzemy się za sport, zapominając na chwilę o Sofronowie. Nasi siatkarze są już w Stanach Zjednoczonych, nie polecieli tam, żeby na żywo oglądać decydujące mecze na piłkarskim mundialu. Mają swoją robotę do wykonania. Lada chwila zaczynają kolejny turniej Ligi Narodów. W kulisy pierwszych chwil po przylocie lapidarnie odsłania Tomasz Fornal.
14: Naprawdę warunki do spania, do funkcjonowania, hotel super, jedzenie naprawdę na razie smaczne. Na kawkę można też wyjść, są przed hotelem kawiarnie, także nie ma na co narzekać.
12: Jutro gramy na początek turnieju z Bułgarami, potem kolejno z Chińczykami, Francuzami i na zakończenie imprezy w Chicago w niedzielę z Amerykanami. Po piłkarzach i siatkarzach za ocean wylecą tenisiści. Najpierw na turnieje rozgrzewkowe, potem oczywiście na US Open. Magda Linette przygotowania do gry na twardych kortach zaczęła w Europie na turnieju WTA w Atenach i sensacyjnie

0: Nie 4-6 i 5-7 przegrywa w pierwszej rundzie z notowaną w trzeciej setce światowego rankingu Japonką Mają Hontamą. Pod kreską także Jan Zieliński. On wrócił chwilowo na korty ziemne w Bastad w Szwecji. Na miejscu pięknie i ekskluzywnie, ale Jan pakuje manatki. W pierwszej rundzie rywalizacji deblowej przegrał w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem w trzech setach z Włochami Pellegrino i Vavasorim. Kończymy informacją, być może ważną dla tych kibiców futbolu, którzy za wszelką cenę chcą znaleźć polskie wątki na mundialu. W dzisiejszym półfinale w Dallas, Francja kontra Hiszpania, sędzią odpowiedzialnym za VAR, czyli wideoweryfikację, będzie Tomasz Kwiatkowski.
1: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W poszukiwaniu słońca dziś trzeba by się wybrać na Mazury albo na Podlasie, bo to na północnym wschodzie szykuje się przewaga słońca. Na zachodzie i południu będzie deszczowo, ba, burzowo będzie. Obowiązują alerty IMGW. Wtorek szykuje się ciepły, od 20 stopni na wybrzeżu do prawie 30 na Podkarpaciu.
1: Na program zaprosi

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

jest 8. Pozostawiony bez opieki bagaż powodem nocnej ewakuacji dworca kolejowego w Katowicach. To długo wyczekiwana inwestycja. W Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat.

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Około 100 osób ewakuowano dziś w nocy z dworca PKP w Katowicach. Przyczyną był pozostawiony bez opieki bagaż. Plecak znajdował się przy jednym z lokali gastronomicznych. Zgodnie z procedurami służby wyznaczyły bezpieczną strefę. Sprowadzono przewodnika z psem tropiącym. W bagażu były tylko rzeczy osobiste. Działania zakończono tuż po godzinie 5. Służby przypominają, by w takich miejscach jak dworce kolejowe, autobusowe czy lotniska nie zostawiać bez opieki żadnych plecaków, toreb czy walizek. Taki bagaż zmusza do uruchomienia procedur bezpieczeństwa. Właściciel może zostać także ukarany mandatem. Po blisko 2 latach budowy dzisiaj otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Nowoczesny obiekt powstał w centrum Wisły w miejscu dawnego pawilonu. Zastąpi dotychczasową galerię trofeów Adama Małysza. Na 2 piętrach przygotowano multimedialną ekspozycję poświęconą nie tylko najwybitniejszemu polskiemu skoczkowi. Wyjaśnia wiceburmistrz Wisły Katarzyna Czysz-Kaźmierczak.
2: Mówimy o historii narciarstwa nie tylko w Wiśle, ale w całych Beskidach. Prezentujemy beskidzkich olimpijczyków nie tylko w skokach narciarskich, ale w kombinacji norweskiej, w biegach narciarskich, również w narciarstwie alpejskim. Natomiast jeśli miałabym tutaj powiedzieć o proporcjach, no to faktycznie skoki zdecydowanie w większym procencie będziemy prezentować.
1: Jedna z największych nowych atrakcji turystycznych Beskidów kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego niemal 18 milionów pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jastrzębie Zdrój odzyskało 26 milionów złotych utracone z powodu niekorzystnych wyliczeń należnych samorządom pieniędzy z tytułu zmiany zasad rozliczania dochodów. Po miesiącach rozmów, analiz i zabiegów władz miasta Ministerstwo Finansów przyznało środki z rezerwy budżetowej. Problem był wielokrotnie sygnalizowany podczas spotkań z przedstawicielami administracji rządowej oraz na forach samorządowych. Ważnym partnerem tych działań był Śląski Związek Gmin i Powiatów, który wraz z samorządami zabiegał o wypracowanie mechanizmu rekompensującego utracone dochody.
0: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. Potem ten zakaz będą musiały jeszcze przyjąć unijne kraje i Parlament Europejski.
3: Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami i negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Szefowa Komisji Europejskiej jest podobnego zdania. Portale społecznościowe nie są zabawką. Ursula von der Leyen mówiła, że obecny stan jest nie do utrzymania. Świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia i nieszczęścia. Z danych Komisji wynika, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami.
1: Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Zmienna pogoda dzisiaj w regionie. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym lokalnie będzie towarzyszyć grad. Zdecydowanie cieplej, w ciągu dnia nawet do 27 stopni.
4: Autoradio, wydanie nadzwyczajne. Anna Juśkiewicz w studiu, czyli wydarzyło się coś niepokojącego.
5: A no właśnie, otrzymaliśmy informację, że na autostradzie 4 między Mysłowicami a Katowicami na pasie awaryjnym stojący samochód w tej chwili płonie. Jeszcze na razie nie ma żadnych służb w tym miejscu. Ostrzegamy Państwa za informację. Dziękujemy. Przypominając jednocześnie nasz numer 691-400-400. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji przez cały dzień. Oczywiście jeśli chodzi o sprawy związane z drogami. 691-400-400.
4: Przypomnijmy, płonący pojazd na pasie awaryjnym A4 między Katowicami a Mysłowicami.
5: Może tak, między Mysłowicami a Katowicami, bo
4: w kierunku Katowic. Ostrzegamy kierowców i będziemy sprawę monitorować na bieżąco. Anna Juśkiewicz, bardzo dziękujemy.
5: Dziękuję.

To tej piosenki nam brakuje do tematu porannego dziś. Tomasz Nawała, Bartek Gruchlik. Dzień dobry, piękni ludzie. Proszę dokończyć zdanie. Gdy nie ma dzieci w domu, to... I ja wiem, że to nie jest jak w tej piosence. Ja wiem. Bo my wszyscy jesteśmy nudni, poważni i stateczni. Prawda?

Beat It, Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak, to jedna z tych piosenek, które chce się mieć na tak zwanym repeacie, czyli powtarzać i powtarzać i powtarzać. Będziemy powtarzać w Radiu Katowice spokojnie. 13 minut po 9. Dziś od rana pytamy o to, co się dzieje u nas, gdy dzieci wyjeżdżają na wakacje i na obozy, czyli gdy nie ma dzieci w domu to. Witajcie u was i u nas, pisze pani Bernadetta po naszemu. Gdy dzieci nie ma w domu, to znaczy, że są dorosłe. Dzisiaj dzień, co dwoje naszych dzieci podjęli decyzję, co chcą być razem. Powinszujcie im, a panienka pokorno niech ich mo w opiece. Gratulujemy. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Nie znamy imion młodzieży, ale przekazujemy jak najlepsze życzenia oczywiście. Dzięki pani Bernadetto. Pani Magdalena, nie ma takiej możliwości, żeby dzieci nie było w domu. Są trzy koty i dziecina. Nie ma czegoś takiego jak pusty dom. Do lasu też zabieram. Koty rozrabiają. Dziecina się cieszy, jak matka wyjeżdża i ma wolną chatę. Wracam, chata dalej stoi i na odwrót ona wraca. Chata dalej stoi. Uff. Właśnie. Ciekawe, czy jak dzieci wyjeżdżają na wakacje i potem wracają, to się zastanawiam. Ciekawe, co tam rodzice wyrabiali w domu i czy wszystko jest na swoim miejscu. Trzeba dzieciaków zapytać. Mimo wszystko pusto w domu. Człowiek myśli, co tam u nich słychać i czeka. To bytom pięknieje. Pani Ania, gdy nie ma dzieci w domu, to wnuki są u nas. A, no tak, to ten etap. Pozdrawiamy. Gdy nie ma dzieci w domu, wtedy kot i kotka harcują. No nareszcie jakieś pikantne zwierzenie. Kota i kotkę pozdrawiamy, panie Arturze. Coś jeszcze w temacie, gdy nie ma dzieci w domu? Czekamy do 10. 32 205 102 i jeszcze dwa. antena@radio.katowice.pl, także nasz profil społecznościowy. Za chwilę spotkanie ze stąsami, ale wcześniej wielki letni hymn.

0: wszystko wie, mam nadzieję, Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
1: Witam, jak zwykle pogodnie. Dziś, proszę Państwa, wygrali los na pogodowej loterii ci, którzy odpoczywają nad Bałtykiem, na Pomorzu oraz w Zatoce Gdańskiej, bowiem zachmurzenie małe i umiarkowane, więc dużo słońca. A na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu pojawią się na Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski, Opolszczyźnie, ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Punktowo na południu Małopolski i Górnego Śląska również może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 23 do 24 stopni na północy, do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. A w województwie śląskim zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, jednak po południu miejscami wzrośnie do dużego i gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu, a w Beskidach może też zagrzmieć. Temperatura teraz w granicach 17-19 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 26 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 23 do 26, wysoko w Beskidach od 16 do 19, wiatr słaby północny i północno-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 988, a mierzone na poziomie morza 1018 hektopaskali i będzie się wahało. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro, w środę, na Śląsku zachmurzenie zmienne. Od całkowitego po umiarkowane. Miejscami popada przelotny deszcz. Lokalnie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna w zakresie 22-25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przyniosą, proszę Państwa, słońce, wzrost temperatury do 28-29 stopni. Trzeba jednak być też przygotowanym na lokalne burze.
0: Do wytrzymania. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 lipca, jest 9. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
3: Jesienne ćwiczenia w Polsce z udziałem francuskich i brytyjskich żołnierzy, zapowiedział premier Donald Tusk. Słabnąca pozycja Rosji w wojnie może spowodować eskalację ataków także na państwa NATO, mówił w Trójce były szef BBN. W Świnoujściu ruszyła budowa portu kontenerowego, który ma być konkurencją dla całej Europy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jesienią tego roku w Polsce odbędą się manewry brytyjsko-francuskie. To jedna z konkluzji po naradzie w Paryżu tzw. koalicji chętnych. Ćwiczenia mają przygotować państwa Europy do realnych gwarancji bezpieczeństwa nie tylko dla Ukrainy, ale i całego regionu, mówił szef polskiego rządu.
4: W ostatnich wystąpieniach rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia. Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo i kluczowa rola Polski jest tutaj absolutnie doceniana.
1: Słabnąca pozycja Rosji w wojnie na Ukrainie może zdaniem analityków wojskowych spowodować eskalację ataków także na państwa NATO. O tym, jak mogłaby wyglądać rosyjska prowokacja, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były szef BBN-u Jacek Siewiera.
2: Dwie drogi eskalacji. Jedna. Deeskalacja do użycia środków jądrowych, czyli taktycznej broni jądrowej. To zostało w pewien sposób wygaszone przez przywództwo polityczne Chin. Drugą metodą eskalacji jest coś, co nazywamy eskalacją horyzontalną, czyli wciągnięciem albo rozszerzeniem działań zbrojnych, albo wciągnięciem większej liczby państw, przez co podniesieniem ryzyka i kosztu dla Zachodu zmierzającej do wsparcia Ukrainy. Tak by Ukrainę pozbawić zaplecza politycznego.
1: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W Polsce coraz częściej dochodzi do antyukraińskich incydentów, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że winę za obecną sytuację ponosi część polityków.
3: Ewidentnie widzimy, że są siły polityczne, które budują się na kryzysie ukraińskim, budują się na antagonizowaniu w stosunku do Ukraińców. Wydarzenia z Bielska-Białej są kwintesencją tego, co się dzieje, takie podbudzanie, rozjuszanie Polaków, napuszczanie, knucie w stosunku do Ukraińców pokazuje, że nawet dzieci nie są bezpieczne.
1: Wczoraj bielska policja zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do incydentu doszło w miejskim autobusie. Dziewczynka nagrała zajście i opublikowała w mediach społecznościowych. Tymczasem w Brukseli właśnie ruszają negocjacje członkowskie Ukrainy w drugim bloku tematycznym, czyli spraw zagranicznych. W czerwcu w ramach akcesji do Unii rozmawiano o walce z korupcją i sądownictwie.
4: Na utrzymaniu tempa negocjacji Unii z Ukrainą zależy Irlandii, która w tym półroczu kieruje pracami wspólnoty. Miejsce Ukrainy jest w europejskiej rodzinie, mówił premier Irlandii Michael Martin. Irlandzka prezydencja będzie dążyć do otwarcia wszystkich pozostałych bloków tematycznych. Jest 6 obszarów negocjacyjnych. Ukrainie zależało na otwarciu wszystkich jeszcze w tym miesiącu, ale już wiadomo, że skończy się na 2, bo nie ma chęci w Unii na przyspieszanie negocjacji. Rokowania członkowskie to droga długa i wyboista dla kandydatów, bo unijne kraje pilnują swoich interesów. Dla Polski na przykład w negocjacjach z Ukrainą takie wrażliwe bloki tematyczne to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania, nowego portu kontenerowego, który ma być konkurencją dla Hamburga czy Rostoku. Z fazy projektu nowy port wszedł do etapu budowy, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska. Inwestycja o wartości 10 miliardów złotych zmieni oblicze polskiej gospodarki morskiej. Będziemy mogli konkurować z najważniejszymi portami europejskimi.
1: Port powstanie na przylądku, który trzeba dopiero wybudować na Bałtyku. Prace konstrukcyjne rozpoczną się w przyszłym roku, a przylądek Pomerania ma powstać w ciągu 5 lat.
6: Klimat.
1: Dobra i bardzo dobra jakość powietrza w Polsce. Nigdzie nie występują przekroczenia norm. Jak czytamy na stronie zielonegodziny.pl w trosce o środowisko, dziś warto oszczędzać energię między 18 a 21. W zachodnich województwach zagrożenie pożarowe utrzymuje się na średnim poziomie, na pozostałym obszarze kraju na małym. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 5 po 9, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
9: Na piłkarskim mundialu zostały już tylko 4 mecze. Dziś pierwszy półfinał Francja-Hiszpania okrzyknięty przedwczesnym finałem. Tę tezę potwierdza piłkarski ekspert Canal Plus Sport Rafał Dębiński.
10: Myślę, że tak. Bo jak sobie tak patrzyłem na jeszcze przed mistrzostwami na te zespoły, to tak, dla mnie to był ten film, który chyba najbardziej chciałem zobaczyć. Ale z drugiej strony ci Hiszpani, którzy zapamiętałem sprzed 2 lat, bardziej mi się podobali. Więc oceniałem też to przez tej przeszłości. Natomiast tak, wydaje mi się, że to jest ten przedwczesny finał. Czytałem z szacunkiem do Argentyny i Anglii, bo tam też wydaje mi się, że rywalizacja będzie fajna.
9: Mecz w Dallas o 21:00 dziś, co zaskoczyło Michała Nogasia. Jutro o tej samej porze, Michale, i o tę samą stawkę zagrają Argentyna i Anglia. Za oceanem są też nasi siatkarze. Jutrzejszym meczem z Bułgarią rozpoczynają kolejny turniej Ligi Narodów. Ekipa Nikoli Grbicia aklimatyzuje się w Chicago, mówi atakujący reprezentacji Polski Bartłomiej Bołądź.
11: Wszystko sprawnie, pozytywnie. Nie było żadnych dodatkowych lotów bezpośrednio z Warszawy, więc idealnie. Lekki jetlag, ale już coraz bardziej się przestawiamy na czas lokalny, więc idzie to w dobrą stronę.
9: Przypominamy, jutro mecz z Bułgarią, potem kolejno gramy z Chinami, Francją i na zakończenie turnieju w niedzielę ze Stanami Zjednoczonymi. W Ameryce Północnej będzie lada chwila także całe mnóstwo tenisistów.

0: na widnokręgu US Open, ale najpierw sporo turniejów rozgrzewkowych w USA i Kanadzie. W nie najlepszych nastrojach wylecą na drugi kontynent Magda Linet i Jan Zieliński. Magda odpadła w pierwszej rundzie imprezy WTA w Atenach z niemal kompletnie anonimową Japonką Mayą Hontamą. Z kolei Jan w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał w pierwszej rundzie turnieju deblowego w Bastad w Szwecji z Włochami Pellegrino i Vavasorim. Kończymy piłką i chyba niespodziewanymi kłopotami finansowymi Al Nassr. Tu na co dzień występuje Cristiano Ronaldo i wydawać by się mogło, że ostatnią deficytową kwestią w klubie są pieniądze. Tymczasem saudyjskie media kolportują pogłoski o niepełnych sumach kontraktowych regulowanych wobec zawodników za czerwiec. Ronaldo w każdym razie jeszcze się nie poskarżył. Sport wróci na naszą antenę po 16.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dziś północ kraju będzie raczej słoneczna, ale w południowej połowie Polski należy się spodziewać deszczu i burz. Będzie od 20 stopni nad morzem do prawie 30 miejscami na Podkarpaciu.
1: Na program zaprosił je...
4: There was a time when everything seemed right. Now tell me what's on your mind.

0: świąta. Pozostawiony bez opieki bagaż powodem nocnej ewakuacji dworca kolejowego w Katowicach. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie internetowego oszusta z Rudy Śląskiej. Rozpoczęła się rozbiórka amfiteatru w tarnogórskiej Strzybnicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Około 100 osób ewakuowano w nocy z dworca kolejowego w Katowicach. Przyczyną był pozostawiony bez opieki bagaż. Plecak znajdował się przy jednym z lokali gastronomicznych. Zgodnie z procedurami służby wyznaczyły bezpieczną strefę. Sprowadzono przewodnika z psem tropiącym. W bagażu były tylko rzeczy osobiste. Działania zakończono tuż po godzinie 5 rano. Służby przypominają, by w takich miejscach jak dworce kolejowe, autobusowe czy lotniska nie zostawiać bez opieki żadnych plecaków, toreb czy walizek. Taki bagaż zmusza do uruchomienia procedur bezpieczeństwa. Właściciel może zostać ukarany mandatem. Akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu oszustowi z Rudy Śląskiej trafił do sądu. Mężczyzna oferował do sprzedaży w internecie różne przedmioty, mówi Martyna Szeja z rudzkiej policji.
2: Mieszkaniec Rudy Śląskiej korzystał w tym celu z popularnej platformy sprzedażowej. Mężczyzna po otrzymaniu pieniędzy od klientów nie wysyłał towaru. Oszust działał na przełomie września i października ubiegłego roku. Mężczyzna usłyszał łącznie 40 zarzutów dotyczących oszustw internetowych.
0: Oszukał kupujących z całej Polski. Na jego trop wpadli policjanci podczas działań operacyjnych. Teraz sprawcy grozi nawet do 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Siemianowice Śląskie przygotowują tereny inwestycyjne w rejonie drogi krajowej nr 94. Miasto pozyskało na ten cel środki z Unii Europejskiej. Inwestycja przyczyni się do rozwoju miasta, a w przyszłości do powstania nowych miejsc pracy. Jak mówi Rafał Jako Kto Chce z siemianowickiego ratusza, to już kolejny etap prac na tym terenie.
3: Zakres zadania obejmuje budowę dużego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o pojemności ponad 11 tysięcy metrów sześciennych, a także wykonanie jego ogrodzenia i oświetlenia. Powstanie również otwarty rów odwadniający oraz techniczna droga dojazdowa wykonana z kruszywa, które to będą stanowiły element nowoczesnego systemu gospodarowania wodami opadowymi. Przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić infrastrukturę techniczną, ale również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.
0: Zakończenie pracy zaplanowano na październik. Rozpoczęła się rozbiórka amfiteatru w tarnogórskiej Strzybnicy. Plan przebudowy tego miejsca obejmuje wymianę całej widowni, remont sceny oraz odświeżenie muszli koncertowej. Widownia ma mieć 5 rzędów siedzeń w formie łuków na 218 miejsc. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół urządzona będzie aleja parkowa z zielenią. Przy okazji przebudowy amfiteatru w Parku Hutnika zwiększy się bezpieczeństwo, bo zamontowane zostaną nowe kamery. Efekty prac można będzie podziwiać w czasie przyszłorocznych wakacji. Zmienna pogoda dzisiaj w regionie. Teraz sporo słońca, ale synoptycy ostrzegają przed burzami. Zdecydowanie cieplej niż w ostatnich dniach, nawet do 27 stopni.
4: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Witam ponownie w Siewierzu na drodze krajowej 91. Na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic przewrócił się tir z przyczepą. Policja jedzie w tej chwili na miejsce zdarzenia, więc ostrzegamy Państwa, bo utrudnienia w ruchu z pewnością będą. W Chorzowie na żelaznej tir zderzył się z samochodem osobowym. Są utrudnienia w ruchu. W Tychach na drodze krajowej 86 w kierunku Bielska. Nadal utrudnienia z powodu zderzenia dwóch ciężarówek i samochodu osobowego i jednego zablokowanego pasa ruchu w tym kierunku. Korek też na Beskidzkiej w Kobiurze. Tutaj zwalniamy do 8 km na godzinę, jadąc właśnie w stronę południową. Roboty drogowe na drodze S1 na odcinku F Bielsko-Biała-Żywiec na 300-metrowym odcinku w samym Bielsku. Do 19 dziś zamknięty będzie jeden pas jezdni prowadzący w kierunku Żywca. Roboty drogowe też w Zwardoniu na kilometrowym odcinku. Prace potrwają do 17 sierpnia.
5: Minęła 10, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry, 14 lipca, wtorek. Czas na serwis, a w naszym studiu zaczyna dyżur Anna Zaleśna-Sewera.
6: Eksperci, przedstawiciele ochrony zdrowia i polityce, rusza okrągły stół medyczny. Rosyjskie manewry przy granicy z Estonią, władze w Tallinie nie miały o nich informacji. Pogoda w lipcu jak dotąd nie rozpieszczała, branża turystyczna liczy straty i wygląda słońca. Wypracowanie propozycji reform systemu ochrony zdrowia. Temu jest poświęcony okrągły stół organizowany przez Polskę 2050. Na spotkanie, które rozpoczęło się godzinę temu, zaproszono ekspertów,

0: przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych, kancelarii prezydenta i przedstawicieli grup zawodowych służby zdrowia. Chodzi o wypracowanie ponadpartyjnymi podziałami planu naprawy sytuacji, tłumaczy Wioletta Tomczak z Polski 2050.
1: Jeżeli rząd przez te 2,5 roku oczywiście działał, ale nie zrobił jeszcze wystarczających kroków, to my także jako siły polityczne możemy tutaj dopomóc, a co najważniejsze, postarać się w to wszystko zaangażować niezależnych ekspertów, których głos powinien być słyszany, zarówno tych naukowych, jak i pacjenckich, bo koniec końców to my jako społeczeństwo mamy być zadowoleni z tej reformy systemu opieki zdrowotnej.
0: W środę szefowa resortu przedstawiła plan reformy systemu ochrony zdrowia. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Rosja może dążyć do eskalacji, by pozbawić Ukrainę wsparcia państw zachodnich. Zwraca na to uwagę były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W Bezuniku w rozmowie politycznej trójki odniósł się też do doniesień o potencjalnej rosyjskiej prowokacji.
2: Tego typu postępowanie asymetryczne, wywieranie presji, ataki, sabotaż, uderzenia na infrastrukturę są elementem wyrażonej w dokumentach planistycznych doktryny rosyjskiej.
0: Wczoraj w Paryżu odbyło się spotkanie tzw. koalicji chętnych. Podczas szczytu podjęto decyzję o dalszym wspieraniu Ukrainy. Rosja przeprowadziła ćwiczenia wojskowe przy granicy z Estonią. Władze w Tallinie nie zostały o tym uprzedzone.
3: Jak pisze estoński portal Delphi, ćwiczenia odbyły się po rosyjskiej stronie granicznego jeziora Peipus. Minister obrony Hanno Pevkur przekazał, że Straż Graniczna monitorowała ich przebieg. Jego zdaniem rosyjscy żołnierze ćwiczyli zwalczanie bezzałogowych jednostek wodnych. Portal zwraca uwagę, że ćwiczenia prowadzone były z użyciem ostrej amunicji, a estońskie służby potwierdziły, że Rosja nie powiadomiła o nich władz w Tallinie. W ocenie szefa resortu obrony nie była to kolejna rosyjska prowokacja. Hanno Pevkur uważa, że incydent może świadczyć raczej o braku koordynacji w rosyjskiej strukturach siłowych. Z kolei przedstawiciel Straży Granicznej przypomniał, że rosyjskie służby już wcześniej organizowały w pobliżu granicy ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, a odgłosy strzałów były słyszalne po estońskiej stronie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: 100 kg narkotyków przechwycili policjanci i strażnicy graniczni w Gdyni. Zatrzymali dwie osoby. W ich domu znaleźli amfetaminę, mefedron oraz marihuanę. Można było z nich przygotować 17 tysięcy porcji o czarnorynkowej wartości 5 milionów złotych. Kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzuty, informuje Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
4: Prokurator zarzucił podejrzanym popełnienie przestępstwa polegającego na posiadaniu i uczestnictwie w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych i odurzających.
0: Oboje zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im 12 lat więzienia. Jaka pogoda, takie obłożenie, mówią właściciele obiektów turystycznych. Apetyty na ten sezon były duże, ale ostudziły je lipcowe opady deszczu. Od morza po góry branża liczy na powrót turystów i letniej pogody. Z przedsiębiorcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
5: Ucierpiały małe obiekty, domki, kempingi, pola namiotowe, ale też na przykład firmy czarterujące jachty na Mazurach. Jak mówi Grzegorz Sokołowski, prezes karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej, żadna branża tak bardzo nie zależy od prognozy pogody.
6: W wypadku turystyki zapowiedź tylko i wyłącznie, zapowiedź, tak? Złej pogody skutkuje tym, że nie mamy klientów.
5: Oczywiście im większy obiekt, tym mniej jest wrażliwy na wahania pogody, bo duże hotele oferują alternatywę dla na przykład pójścia na plażę. Co za tym idzie, nie pustoszeją, gdy pada kilka dni z rzędu. Gdy jednak w prognozie jest słońce, rezerwacje sypią się jak z rękawa, mówi Joanna Pender, dyrektor jednego z największych hoteli w Świnoujściu.
7: W tym tygodniu to mamy już naprawdę ostatnie pokoiki, także jaka pogoda, takie obłożenie.
5: Trzeba pamiętać, że zmieniły się też upodobania turystów. Większość osób krajowe wyjazdy planuje teraz spontanicznie, właśnie bazując na prognozie pogody. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Południowa część Polski, tak mniej więcej od Warszawy w dół, może spodziewać się burz i gwałtownych opadów. Temperatura tam od 23 stopni na Podhalu do 28 w województwach łódzkim i mazowieckim. A na północ od stolicy można spodziewać się opadów na linii Białystok, Suwałki, Warszawa, Poznań i Zielona Góra. A wyżej bez deszczu. 20 stopni nad morzem w Trójmieście.

0: przykład w środku kopalni Bełchatów i takie rzeczy się również zdarzały.
1: A na ile skutecznie można określić strefę lądowania takiego balonu?
0: Trochę to zależy od pogody, ale modele matematyczne, których używam, są na tyle precyzyjne, że tam w promieniu 20-30 km jesteśmy w stanie określić miejsce lądowania balonu.
2: Reszta ładunku, żeby ten ładunek najcenniejszy opadł na ziemię. Później jest takie urządzenie zwane rozwijakiem. Tam jest 40 metrów sznurka. I w momencie, gdybyśmy mieli tutaj te 40 metrów sznurka, zanim by ten balon wystartował, na pewno by się zahaczył gdzieś o coś. Więc to się będzie rozwijało w trakcie lotu. Więc ten sznurek się będzie wydłużał. No będzie wyglądało tak, jakby ten ładunek się nie chciał unosić, a balon leci do góry. Tak ma być.
1: Prowadzi Pani koło naukowe fizyczne, zgadza się?
3: Zgadza się.
1: To skąd pomysł na balon, dokończy Pani za mnie?
3: Balon stratosferyczny.
1: Stratosferyczny. I skąd pomysł, żeby właśnie taki projekt zrealizować i czemu ten balon służy?
3: Chodzi o zainteresowania uczniów. Stworzyliśmy koło naukowe Astrolab, które zajmuje się głównie astronomią. Tutaj są uczniowie, którzy są właśnie zainteresowani badaniem tego, co się dzieje nad Ziemią. Ale mamy również po prostu taką naszą jednostkę jako interdyscyplinarne koło, czyli mamy troszkę i programowania, i elektroniki, i różnych ciekawych rzeczy.
1: To przejdźmy do tego, do czego ten balon służy.
3: Balon, stworzyliśmy cały moduł elektroniczny, który bada różne właściwości atmosfery, ale także mamy trochę biologii, czyli nasiona, które będziemy później porównywać z tymi, które zostały na Ziemi, czy też nam wykiełkują. Badamy również pleśń, ponieważ chcemy zobaczyć, czy przetrwa takie warunki, będziemy ją później po prostu hodować jeszcze raz. Także mamy piankę marshmallow, pianka, którą nagrywamy na kamerze i chcemy sprawdzić, jak ona będzie się zachowywać przy zmianie ciśnienia. Więc tych doświadczeń mamy dużo, również mamy klisze fotograficzne, które będą łapać te cząstki, które są właśnie w tej przestrzeni.
1: Zacznijmy sobie od tych danych, które chcecie zebrać. Atmosferyczne, ale chodzi tutaj o pogodę, zmienność tej pogody, zmienność atmosfery.
3: Tak, przede wszystkim temperatura. Prawdopodobnie może zejść nawet do minus 70 stopni, więc mamy zbudowany przez uczniów moduł, żeby to zbadać. Mamy czujnik ozonu, to jest wszystko na systemie Arduino, więc musieliśmy wyprowadzić te dwa czujniki troszkę w taką część kapsuły, której mamy dostęp do powietrza, które znajduje się na zewnątrz, żeby po prostu był przepływ. Mamy tam również magnetometr, mamy też żyroskop i mamy coś ciekawego, czyli licznik Geigera. Licznik Geigera, który będzie nam mierzyć poziom promieniowania, który jest tutaj na Ziemi zupełnie inny niż tam w stratosferze, którą będziemy po prostu badać.
1: Jeśli chodzi o te wszystkie ziarna, pianki, czy ktoś już wcześniej wysłał je w niebo? Macie wiedzę, co się z nimi stanie? Czy faktycznie jest to jakiś nowatorski eksperyment?
3: Raczej nie słyszeliśmy, żeby ktoś wysyłał pianki. Mamy również jeszcze macze, co jest też ciekawostką. Zaraz jeszcze o niej opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o pianki, no szukaliśmy w internecie, ale nie znaleźliśmy, ale przy czym nie jest to takie do końca sprawdzone, bo po prostu nikt tego nie wrzucił do internetu, ale może gdzieś ktoś to badał.
1: A jakie są teorie?
3: Zwiększy się przy tej zmianie ciśnienia i później najprawdopodobniej po prostu tak się spłaszczy.
1: O.
3: No, więc zobaczymy.
1: Ale będzie cały czas jadalna?
3: Zobaczymy jak przyleci. Natomiast badamy jeszcze maczę. Zobaczymy, co się z nią stanie. Czy ściemnieje, czy zostanie takiego samego koloru, czy zmieni trochę strukturę, jeżeli chodzi o to, że będzie przebywać w takich warunkach.
1: Co musieliście zrealizować, aby ten lot balonem mógł się odbyć?
3: Przede wszystkim musieliśmy mieć pomysł. Na początku zebrała mi się bardzo fajna grupa uczniów, którzy są zainteresowani fizyką, są zainteresowani astronomią i uczniowie wpadli na pomysł, że fajnie by było po prostu zrobić taki większy projekt, którym możemy połączyć i programowanie, i elektronikę, i też mamy chłopaków, którzy zajmują się TikTokiem, więc tutaj ten pomysł urósł gdzieś tak pół roku temu. Same przygotowania zajęły również pół roku, bo sama budowa modułu to było dobrych 3 miesiące.
1: W jaki sposób się moduł buduje?
3: To jest system Arduino i tutaj musieliśmy wszystkie czujniki po prostu dołączać, programować.

0: zajmować, chłopaki się tym zajmowali, elektronicy u nas w szkole po prostu to lutowali, układali płytki i potem robiliśmy jeszcze taką obudowę w druku 3D w szkole, więc tych osób, które brały w tym udział, było naprawdę dużo. Tak samo pozostałe doświadczenie wymyślali uczniowie, tak jak pianki, tak jak macze, tak jak nasiona, czyli to była taka wspólna praca, pomysłowość. No i tutaj również promocja tą, którą część z koła, bo mamy po prostu nasze koło jest podzielone na różne działy. Chłopaki z PR-u zajmowali się tym, żeby to promować, czyli mieliśmy promocję w szkole, chodziliśmy z piankami, żeby opowiadać o tym, co się będzie działo, żeby też popularyzować naukę wśród uczniów. Uczniowie też są bardzo zainteresowani, przychodzą, pytają się, jak to działa, mają tutaj kontakt z chłopakami z koła, więc tutaj naprawdę, naprawdę fajnie, że ta popularyzacja nauki jest w takiej formie.
1: To proszę o komentarz, co się wydarzyło, że poleciał sam balon?
2: No nie, sam balon nie poleciał. Balon poleciał z częścią elektroniki śledzącej, także trackery mamy, wiemy, gdzie balony jest. Niestety kapsuła w związku z awarią sznurka, który łączył kapsułę z balonem, został przerwany. No, prawdopodobnie, no, trudno powiedzieć w tej chwili z jakiej przyczyny. No i tyle, jedziemy gonić balon, jedziemy go szukać i będziemy mieli fajne wyniki z misji, będziemy wiedzieli, jak tam się przygotować do kolejnej misji, bo tu młodzież czeka na to, żeby zrobić już kolejną misję, bo to pewnie jedna z pierwszych.
1: Wiemy już, że sznurek został przerwany, że kapsuła została. Co z tymi wszystkimi badaniami?
0: Będziemy puszczać jeszcze raz balon, natomiast tutaj ze względów bezpieczeństwa był puszczony z helem, który jest dosyć kosztowny, więc kapsuła poleci innym balonem, natomiast będziemy go napełniać wodorem i to będzie w miejscu takim, na przykład na jakimś polu, żeby nie było to zagrażające.
1: Hel jest bezpieczniejszy, to tak. Jaki jest problem z wodorem?
0: Problem z wodorem jest taki, że jest wysoko wybuchowy i nie można go, nie powinno się go używać po prostu
1: w terenach zabudowanych.
0: Więc ze względu na bezpieczeństwo po prostu weźmiemy i puścimy jeszcze raz ładunek, ale tym razem po prostu z wodorem.
1: A same koszta balonu, czy to jest duża strata?
0: Sam balon, to znaczy tutaj nie możemy mówić o stratach, bo odzyskamy ten tracker, tylko więc ten balon jest tutaj kosztem, natomiast no wiadomo, że hel jest dosyć kosztownym gazem, samo jego wydobywanie jest po prostu bardzo kosztowne.
1: Są z nami uczniowie, którzy w ramach koła naukowego Astrolab, zgadza się, budowali tę kapsułę. Nie będę udawać, że wiem, czym jest to, czym się zajmujecie, więc sami opowiedzcie, jaki był wasz udział.
3: Ja robiłem moduł do właśnie tego balonu. Miał on mierzyć prędkość kątową, pole magnetyczne, gęstość ozonu oraz temperaturę zewnętrzną oraz wewnętrzną. No, niestety balon nie poleciał z kapsułą, ale...
1: Ale lot ma być jeszcze we wrześniu, więc wasza praca nie poszła na marne. Jeszcze podążę, powiedz mi, czy to, co stworzyłeś, czy to było trudne zadanie?
3: Było to odrobinkę wymagające, gdyż jest to zasilane za pomocą Arduino Nano oraz Raspberry Pi Pico, które są dość małe i mają dość ograniczony zasób pamięci, więc było to dość wymagające, żeby to zaprogramować.
4: Ja zajmowałem się razem z resztą uczestników koła przygotowaniem ładunku, który miał na pokładzie wiele nasion, macze, zalążki pleśni oraz klisze fotograficzne.
5: No i jeszcze była pianka.
4: No, mieliśmy jeszcze również piankę marshmallow i na nich testujemy warunki atmosferyczne,

0: oraz promieniowania i inne przeróżne rzeczy, które się dzieją z takim balonem w trakcie takiego lotu. Bo
1: on... A skąd wybór właśnie tych nasion i innych rzeczy?
0: No to tak, nasiona zdecydowaliśmy się dlatego, ponieważ kwiaty mają różne kolory i w ogóle rośliny różnie rosną w zależności od rzeczy, które się dzieją jeszcze w stanie, kiedy są w nasieniu, więc takie warunki, jakie doświadcza takie nasiono przy locie, mogą wpłynąć na rozwój. I mamy też próbkę kontrolną na ziemi tych samych nasion i możemy dzięki temu dowiedzieć się, jak takie, nazwijmy to, przygody wpływają na ich rozwój. Mamy też na przykład macze. Macze wysyłamy dlatego, ponieważ jeszcze nikt nie wysłał tego na tak dużą wysokość, a chcielibyśmy być właśnie takimi
2: pionierami
0: w tej dziedzinie wysyłania maczy i testowania, czy na przykład coś tam zachodzi, ponieważ macza ma na przykład taką właściwość, że przy odpowiednich warunkach może zrobić się czerwona. Wysyłamy również zalążki pleśni, które rozwijają się, no bo pleśń cały czas rośnie i potem będziemy wykonywać wymazy z tej pleśni na płytkach i ją rozwijać i zobaczyć.
1: A macie jakieś teorie, co się z tym wszystkim stanie?
0: No, mamy różne podejrzenia. Na przykład z nasionami mamy takie podejrzenie, że mogą one być mniejsze, ale za to mogą mieć większe płatki, ale no to się przetestuje tak naprawdę, kiedy one wrócą, ponieważ nie właśnie dlatego to testujemy. Jest to taka okazja, którą niewiele osób ma, żeby właśnie doświadczać tych eksperymentów na własną rękę. Na przykład dobrym przykładem czegoś, co wiemy, jaki powinien być wynik, ale jaki będzie wynik, jeszcze nie wiemy, ponieważ to będzie za każdym razem inny wynik, to są klisze fotograficzne. Na wysokości tych 30 km jest bardzo dużo promieniowania kosmicznego, szczególnie promienie alfa, które przy kontakcie z kliszą fotograficzną zostawiają bardzo ciekawe artefakty na kliszy, takie kropki. No i wiemy, że coś takie zjawisko zachodzi.
1: I to są puste klisze do aparatów analogowych, tak?
0: Dokładnie tak. I na nich zostanie ślad właśnie promieniowania kosmicznego, które tak naprawdę jest echem jakichś wydarzeń daleko gdzieś w kosmosie. I ono przechodzi do tych kliszy, tam zostawia ślad i my go możemy odczytać.
1: A jak czujecie się z tym, no nie bójmy się tego słowa, lekkim niepowodzeniem, jakim był lot samego balonu?
0: Czy to niepowodzenie, to jest ciężki temat, bo na przykład mamy na naszym Facebooku szkoły, został umieszczony link do śledzenia balonu w czasie rzeczywistym. I balon urwał się, nazwijmy to, w połowie, co znaczy, że poleciała z nim spadochron oraz telemetria. Telemetria pozwala określić, gdzie jest balon, jak podróżuje, czyli te wszystkie informacje o samym locie. Nie przeprowadzimy niestety żadnych eksperymentów na samym balonie, aczkolwiek możemy je przeprowadzić również we wrześniu, bo jest planowana powtórka lotu. A takie dane dotyczące samego przemieszczania się balonu zbierzemy i możemy je przeanalizować.
1: A wy jak się czujecie?
3: Cóż, no mi jest niesmiernie trochę szkoda, ale jeżeli się ma powtórzyć we wrześniu, to nie mogę się doczekać.
1: W końcu, no balon chyba nie był waszą pracą, to znaczy ktoś inny zajmował się tą częścią techniczną, a wy głównie przygotowywaliście te doświadczenia, które zostały z nami na Ziemi.
4: Tak, balon był kupiony przez pana Brolla, jak sam stwierdził, kosztowało go to trochę pieniędzy, tak samo jak hel niezbędny do wypuszczenia rzeczonego balonu.
1: A wiecie, jaki jest koszt tych rzeczy?
4: Razem to było 1400 zł.
1: Pani dyrektor, zdarzyła się taka sytuacja, że balon poleciał, a ta skrzynka z tymi wszystkimi eksperymentami została. Czy można powiedzieć, że było to niepowodzenie?
5: Ja myślę, że to był sukces, bo był to lot pilotowy. Na drugi zapraszamy serdecznie we wrześniu. Będzie to już lot udany, gdzie kapsuła ze całym sprzętem, z oprzyrządowaniem służącym do pomiarów poleci razem z balonem. Udało się ze względu na to, że oczywiście wszystkie czujniki, które miały wpływ na lot balonu, wyleciały z balonem, natomiast młodzież wraz z opiekunami pojechała pod żywiec.

0: Jest 12. Premier reaguje na incydent w Bielsku-Białej, a bielskie MZK dementuje pojawiające się w sieci informacje, jakoby to 11-latki sprowokowały antyukraiński atak. Są zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej, w tym byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To długo wyczekiwana inwestycja. W Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja szefa rządu na wydarzenia w Bielsku-Białej. W autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował wulgarnie dwie ukraińskie nastolatki.
2: Jeśli ktoś chce popłynąć na fali jakichś zmiennych nastrojów, na przykład nastroju antyukraińskiego, jest politykiem, to on jest dla mnie wrogiem publicznym. Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej. No przecież to ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
0: W żywieckiej prokuraturze rozpoczynają się właśnie czynności z udziałem zatrzymanego 54-latka. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej wystosował nowe oświadczenie, dementując pojawiające się w sieci informacje, jakoby to 11-latki sprowokowały sobotnie zajście w autobusie. Więcej na ten temat powiemy w informacjach o 13. Agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś i Cezarego J. Maciej Eś to Maciej Świrski, były szef Krajowej Rady Radiofonii i

0: telewizji. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z kampanią medialną Sprawiedliwe Sądy.
1: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej fundacji na kwotę blisko 8,5 miliona złotych, a ci panowie są podejrzani. Spekulowanie na temat jakiegoś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
0: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Po blisko dwóch latach budowy dzisiaj otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Na dwóch piętrach w centrum miasta przygotowano multimedialną ekspozycję poświęconą nie tylko najwybitniejszemu polskiemu skoczkowi. Wyjaśnia wiceburmistrzyni Wisły Katarzyna Czeszka-Zmierczak.
3: Mówimy o historii narciarstwa nie tylko w Wiśle, ale w całych Beskidach. Prezentujemy beskidzkich olimpijczyków nie tylko w skokach narciarskich, ale w kombinacji norweskiej, w biegach narciarskich. Również w narciarstwie alpejskim. Natomiast jeśli miałabym tutaj powiedzieć o proporcjach, no to faktycznie skoki zdecydowanie w większym procencie będziemy prezentować.
0: Jedna z największych nowych atrakcji turystycznych Beskidów kosztowała blisko 26 milionów złotych. Radiowe Miasteczko gości dziś na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. To właśnie stamtąd codziennie dziesiątki tysięcy pasażerów wylatują na wakacje. Dlatego też, jak podkreśla Ewelina Kosałka-Pasja, redaktor naczelna Radia Katowice, warto przypomnieć im, jak wypocząć bezpiecznie.
4: My dzisiaj Państwa zachęcamy do podróżowania z Katowice Airport, ale w tej bezpiecznej formie. O czym trzeba pamiętać, jakich zasad przestrzegać, żeby to nasze podróżowanie było bezpieczne i żeby nasze wakacje nie stały się koszmarem.
0: A ruch, jak to w sezonie, jest bardzo duży, mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza podkatowickim portem.
5: Jesteśmy przygotowani, widać jak sprawnie obsługa przebiega. Patrzę na tablicę, tu już jest Ateny, Burgas, Barcelona. Co 15 minut samolot gdzieś w jakąś część Europy czy świata wylatuje.
0: Do końca roku, jak szacują władze portu, odprawionych zostanie prawie 8 milionów podróżnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty pogodowe, ostrzegając przed burzami, które mogą przejść nad województwem śląskim. Lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura dziś do 27 stopni. Jutro zmienna pogoda, ale ciepło.
6: Dariusz Schmidt, dzień dobry z prognozą pogody.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: No i jak tam to lato? Ja widzę, że już w końcu się chyba u nas pojawiło.
7: No już takie, takie typowe lato, czyli gorąco do pewnego momentu, potem burza, no i potem już troszeczkę chłodniej, no i tak dzień za dniem mniej więcej tak to może wyglądać.
6: Żebyśmy mieli zawsze na co narzekać.
7: Tak,
6: albo na upał, albo na burzę, albo
7: żeby
6: na
7: się coś działo zawsze.
6: Albo żeby się coś działo, no właśnie. No to co będzie się działo w takim razie?
7: Dziś, proszę Państwa, na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam chłodno, ale najpogodniej, no i nie ma ryzyka burz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu na południu i na południowym zachodzie oraz miejscami na zachodzie również burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 29 w centrum i na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam w okolicach 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. A w województwie śląskim ranek z dużą dawką słonecznych promieni. Jedynie na jurze nieco więcej chmur. Jednak w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie, no też i w Beskidach, i w centralnej części województwa, miejscami do dużego. No i pojawią się gdzieś, gdzie niegdzie, takie delikatne opady przelotnego deszczu, ale też i lokalne burze, które gdzie niegdzie mogą być dosyć gwałtowne. Temperatura teraz w granicach 23-25 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 26 w Częstochowie i na jurze do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 27 również w Bielsku Białej, w rejonie Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, również do 27 stopni, w rejonach podgórskich od 23 do 26, a wysoko w Beskidach od 16

0: do 19. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane. Znowu lokalnie możliwe będą opady przelotnego deszczu i gdzieniegdzie pojawią się gwałtowne burze. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1018 hektopaskali, będzie się wahało. Biometr dziś w województwie śląskim obojętny. A w kolejnych dniach czwartek pogodny do 28 stopni, piątek jeszcze cieplej do 29, z tym, że no, te burze będą się pojawiać tu i ówdzie i będą miały gwałtowny przebieg. No, czyli tak jak wracając do początku naszej rozmowy, typowo letnia pogoda.
1: Ale będzie słoneczko, ale będzie ciepło, więc te osoby, które tęskniły, no to dzisiaj marzenie spełnione.
0: Myślę, że tak.
1: Dariusz Szmit, bardzo dziękujemy. Aktualizacja pogodowa, kwadrans po 14 i kwadrans po 18. Jak każdego lata. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Przypominam o utrudnieniach w Siewierzu na drodze krajowej 86. Na jezdni prowadzącej do Katowic przewrócił się samochód ciężarowy z przyczepą. Jeden pas jest zablokowany. W momencie, gdy samochód będzie podnoszony, a na razie trudno określić, kiedy to będzie, droga zostanie całkowicie zablokowana. Teraz uważać trzeba także w Jastrzębiu-Zdroju na Pszczyńskiej i w Raciborzu na Batorego w rejonie Straży Miejskiej. Drogowcy pojawili się dzisiaj na ulicy Powstańców w Katowicach. Fryzują oni jezdnię na odcinku od Kościuszki do Podchorążych. Nie ma wjazdu w ulicę Powstańców od Kościuszki. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a prace mają potrwać kilka dni. W Tychach natężony ruch na drodze 44 między skrzyżowaniem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Z kolei na Jedynce między Tychami a Bieskiem więcej aut jest w Pszczynie. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 14 dzień lipca. Minęło południe. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Zdaniem służb działali na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej. Dwaj jej członkowie zatrzymani. To ma być początek reformy systemu ochrony zdrowia. Pierwsze projekty ustaw przyjmie w przyszłym tygodniu rząd. Polska będzie się domagała okresów przejściowych w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią. Agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z kampanią medialną Sprawiedliwe Sądy.
4: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej fundacji na prawie 8,5 miliona złotych. Daleki jestem od tego, żeby podejrzewać działanie prokuratury w tak poważnej sprawie jako działanie polityczne. Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych, a ci panowie są podejrzani. Spekulowanie na temat jakichś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
3: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Tam jeszcze dziś mają być przewiezieni. Ministrowie rozpatrzą w przyszłym tygodniu pierwsze projekty ustaw i rozporządzeń, które mają zreformować system opieki medycznej. Dokumenty przygotował resort zdrowia. Przebywający w Paryżu premier Donald Tusk powiedział, że dzięki zmianom będzie można wykryć, w których placówkach medycznych dochodzi do nadużyć.
5: Przez nadużycia rozumiem dyżurowanie w kilku miejscach naraz. Bardzo często to są m.in. powody kominów płacowych. No i też mamy do czynienia z tymi nadużyciami typu omijanie kolejek, znajomości. No nie ma tygodnia, żeby nie było informacji, że gdzieś w Polsce takie rzeczy się dzieją. I wtedy, kiedy to jest z udziałem radnych czy polityków z mojej partii, to powiem szczerze, odczuwam mdłości. Znaczy to tak nie może być.
3: Plan reformy służby zdrowia przedstawiła w ubiegłą środę ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Od rana trwa okrągły stół dotyczący wypracowania recept na uzdrowienie systemu, organizowany przez Polskę 2050 z udziałem ekspertów, przedstawicieli branży i polityków. Zaproszenia nie przyjęli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

0: Ukraina otworzyła kolejne rozdziały negocjacyjne z Unią Europejską. W Brukseli jest ukraiński wicepremier do spraw integracji Taras Kaczka. To jest naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście oczekiwania były większe, co wynikało z ogólnego poczucia, że wszystko nabiera tempa. Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód. Polska w negocjacjach Unii z Ukrainą domaga się okresów przejściowych, poinformował o tym w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
1: Taka informacja przedstawiona już na samym początku jest też ważną informacją i dla państwa kandydującego, ale też dla wszystkich innych, którzy siedzą przy stole, że będziemy dążyć do danego rozwiązania. Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
0: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Nawet przez cały dzień mogą potrwać utrudnienia dla pasażerów kolei w Małopolsce. Od 6.30 nie jeżdżą pociągi na odcinku Barwałt Średni - Wadowice. To po tym, jak kierowca ciężarówki wiozącej betonowe płyty zignorował znaki i zaklinował się pod wiaduktem w Kleczy Dolnej. Biegnąca tamtędy droga krajowa nr 52 jest zablokowana. Sprawca powinien ponieść karę, mówi Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Trzeba to powiedzieć wyraźnie, doszło do katastrofy w ruchu lądowym. Oczywiście w tego typu przypadkach działamy tak, że kierowcy, którzy narażają na niebezpieczeństwo, na szwank i niszczą infrastrukturę kolejową, są pociągani do odpowiedzialności.
0: Wyciąganie ciężarówki zakleszczonej pod wiaduktem w Kleczy Dolnej potrwa co najmniej do godziny 14. Poloregio wprowadziło już zastępczą komunikację autobusową. Pociąg Intercity z Poznania do Zakopanego pojedzie objazdem przez Oświęcim i Skawina.
3: Klimat.
0: Powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 potrwają tzw. zielone godziny, podczas których warto skorzystać z nadmiaru wyprodukowanego prądu. W niektórych regionach na południu i zachodzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. W związku z tym mogą tam również wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Najwięcej słońca na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, na południu możliwy grad. Od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, maksymalnie 22.
5: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 12. Premier reaguje na incydent w Bielsku-Białej, a bielski MZK dementuje pojawiające się w sieci informacje, jakoby to 11-latki sprowokowały antyukraiński atak. Są zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej, w tym byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To długo wyczekiwana inwestycja. W Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja szefa rządu na wydarzenia w Bielsku-Białej. W autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował wulgarnie dwie ukraińskie nastolatki.
2: Jeśli ktoś chce popłynąć na fali jakichś zmiennych nastrojów, na przykład nastroju antyukraińskiego, jest politykiem, to on jest dla mnie wrogiem publicznym. Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej. No przecież to ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
0: W żywieckiej prokuraturze rozpoczynają się właśnie czynności z udziałem zatrzymanego 54-latka. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej wystosował nowe oświadczenie, dementując pojawiające się w sieci informacje, jakoby to 11-latki sprowokowały sobotnie zajście w autobusie. Więcej na ten temat powiemy w informacjach o 13. Agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś i Cezarego J. Maciej Eś to Maciej Świrski, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z kampanią medialną Sprawiedliwe Sądy.
3: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej fundacji na kwotę blisko 8,5 miliona złotych, a ci panowie są podejrzani. Spekulowanie na temat jakiegoś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
0: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Po blisko dwóch latach budowy dzisiaj otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Na dwóch piętrach w centrum miasta przygotowano multimedialną ekspozycję poświęconą nie tylko najwybitniejszemu polskiemu skoczkowi. Wyjaśnia wiceburmistrzyni Wisły Katarzyna Czeszka-Zmierczak.
4: Mówimy o historii narciarstwa nie tylko w Wiśle, ale w całych Beskidach. Prezentujemy beskidzkich olimpijczyków nie tylko w skokach narciarskich, ale w kombinacji norweskiej, w biegach narciarskich. Również w narciarstwie alpejskim. Natomiast jeśli miałabym tutaj powiedzieć o proporcjach, no to faktycznie skoki zdecydowanie w większym procencie będziemy prezentować.
0: Jedna z największych nowych atrakcji turystycznych Beskidów kosztowała blisko 26 milionów złotych. Radiowe Miasteczko gości dziś na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. To właśnie stamtąd codziennie dziesiątki tysięcy pasażerów wylatują na wakacje. Dlatego też, jak podkreśla Ewelina Kosałka-Pasja, redaktor naczelna Radia Katowice, warto przypomnieć im, jak wypocząć bezpiecznie.
5: My dzisiaj Państwa zachęcamy do podróżowania z Katowice Airport, ale w tej bezpiecznej formie. O czym trzeba pamiętać, jakich zasad przestrzegać, żeby to nasze podróżowanie było bezpieczne i żeby nasze wakacje nie stały się koszmarem.
0: A ruch, jak to w sezonie, jest bardzo duży, mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza podkatowickim portem.
6: Jesteśmy przygotowani, widać jak sprawnie obsługa przebiega. Patrzę na tablicę, tu już jest Ateny, Burgas, Barcelona. Co

0: 15 minut samolot gdzieś w jakąś część Europy czy świata wylatuje.
1: Do końca roku, jak szacują władze portu, odprawionych zostanie prawie 8 milionów podróżnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty pogodowe, ostrzegając przed burzami, które mogą przejść nad województwem śląskim. Lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura dziś do 27 stopni. Jutro zmienna pogoda, ale ciepło.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Przypominam o utrudnieniach w Siewierzu na drodze krajowej 86. Na jezdni prowadzącej do Katowic przewrócił się samochód ciężarowy z przyczepą. Jeden pas jest zablokowany. W momencie, gdy samochód będzie podnoszony, a na razie trudno określić, kiedy to będzie, droga zostanie całkowicie zablokowana. Teraz uważać trzeba także w Jastrzębiu-Zdroju na Pszczyńskiej i w Raciborzu na Batorego w rejonie Straży Miejskiej. Drogowcy pojawili się dzisiaj na ulicy Powstańców w Katowicach. Fryzują oni jezdnię na odcinku od Kościuszki do Podchorążych. Nie ma wjazdów w ulicę Powstańców od Kościuszki. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a prace mają potrwać kilka dni. W Tychach natężony ruch na drodze 44 między skrzyżowaniem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem więcej aut jest w Pszczynie. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kolejna napaść na tle narodowościowym. W Łodzi napastnik pobił mężczyznę, którego wziął za Ukraińca. Naczelna Rada Lekarska donosi na patomorfologa ze Szpitala Południowego w Warszawie. Robert Lewandowski dołącza do strażaków z Chicago. Po raz pierwszy wybiegnie na murawę swojego nowego klubu. Brutalnie pobicie w Łodzi. Napastnik miał wziąć swoją ofiarę za obywatela Ukrainy. Mężczyznę czekają dwie operacje. Więcej o tym Joanna Karp z Radia Łódź.
2: Wersja, którą brat poszkodowanego usłyszał od świadków, jest taka, że w minioną sobotę około godziny 14, gdy pan Piotr stał przed kamienicą przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, nagle zaatakował go, jak się okazało, nieznany mu mężczyzna, krzycząc w bardzo wulgarny sposób: wynoś się stąd, ty Ukraińcu. Kiedy usłyszał, że mężczyzna tu mieszka i jest Polakiem, dwa razy uderzył go w twarz. Pobity mężczyzna wrócił w szoku do domu, następnie trafił do szpitala, gdzie okazało się, że musi przejść dwie poważne operacje, w tym rekonstrukcję twarzoczaszki. Teraz łódzka policja poszukuje sprawcy i wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: W Bielsku-Białej zatrzymano wczoraj pracownika MZK w tym mieście, który atakował słownie dwie młode Ukrainki. Dziś ma być przesłuchane. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej wydał komunikat, w którym czytamy, że nic nie wskazuje na to, by zachowanie nastolatek w autobusie było prowokujące. Naczelna Izba Lekarska zajmuje się sprawą patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. To konsekwencja publikacji portalu Zero.pl. Na jednym z nagrań koordynator prosektorium miał przekazać lekarzowi przeprowadzającemu sekcję, by zrobił tak, żeby syfu nie było. Chodziło o przypadek pacjenta z SOR-u, którego ciało znaleziono w łazience szpitala po kilku godzinach od przyjęcia. Sekcję przeprowadzono bez wzywania prokuratury. Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej potwierdza, że zostało złożone z urzędu zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
3: Zostało złożone przez nas, przez Naczelną Izbę Lekarską, takie zawiadomienie z urzędu o panu doktorze, którego gdzieś głos był ujawniony na nagraniach ze Szpitala Południowego. Także czynności zostały podjęte. My oczywiście państwa będziemy informowali o dalszym przebiegu tego postępowania u Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
1: Warszawska prokuratura bada sprawę. Jeśli będzie oferta ze strony polskich firm, to nasz kraj przystąpi do koalicji obrony antybalistycznej, zapowiedział to premier Donald Tusk, pytany o to, dlaczego Polska nie znalazła się w gronie państw, które utworzyły koalicję. Szef rządu mówił w Paryżu, że grupa ma charakter otwarty.
4: W przypadku tej koalicji antybalistycznej mamy do czynienia z koalicją o charakterze przemysłowym. Zgłaszały się firmy z tych państw, które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji. Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, analizują swoje możliwości. Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniała, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
1: Antybalistyczną koalicję rakietową powołano podczas szczytu koalicji chętnych w Paryżu. Oprócz Ukrainy tworzą ją 9 państw.

0: państw europejskich: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Do Polski wracają wysokie temperatury i gwałtowne nawałnice, ostrzegają synoptycy. Dziś burze możliwe na południu i południowym zachodzie. Intensywny deszcz może powodować gwałtowne wzrosty stanów wody, zapowiada Anna Gryczman z IMGW.
1: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu.
0: Jutro burza na południu i w centrum. To początek nowego etapu w życiu jednego z najlepszych napastników w historii piłki nożnej. Robert Lewandowski zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski najpierw weźmie udział w treningu zespołu, potem spotka się z dziennikarzami. W Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Trener Fire Greg Berhalter wielokrotnie podkreślał, że ma ogromne szczęście i jest również wdzięczny za to właścicielowi klubu, że będzie mógł prowadzić piłkarza tej klasy jak Polak. Lewandowski to wielki piłkarz. Jako trener zawsze chce prowadzić takich zawodników. To niesamowite, jak on potrafi zachowywać się w polu karnym i z jaką łatwością strzela gole. Jestem pod olbrzymim wrażeniem jego techniki. Przeprowadzka Lewandowskiego do Chicago to również ogromny impuls dla bardzo licznej miejscowej Polonii. Polonijny dziennikarz Paweł Flisiak zwraca jednak uwagę na jeden ważny aspekt.
3: Ciekaw jestem, jak Lewandowski poradzi sobie z naszą polonijną właśnie gościnnością. Cały czas odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy kulturalne, polityczne, patriotyczne, no i także sportowe. Wszyscy będą chcieli sobie zrobić z Robertem Lewandowskim zdjęcie. Robert Lewandowski będzie musiał mieć więcej czasu i więcej cierpliwości oraz dużo sił, także wobec polonijnych przygód, które na niego czekają.
2: Pierwszy dzień Polaka w klubie odbędzie się bez wielkich ceremonii. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej, nad resztą regionów więcej chmur. Miejscami popada deszcz, a na południu i południowym zachodzie burze. Na termometrach od 23 stopni na północy do 29 lokalnie na Podkarpaciu.
5: Dariusz Schmidt. Dzień dobry z prognozą pogody.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: No i jak tam to lato? Ja widzę, że już w końcu się chyba u nas pojawiło.
6: No już takie, takie typowe lato, czyli gorąco do pewnego momentu, potem burza, no i potem już troszeczkę chłodniej, no i tak dzień za dniem mniej więcej tak to może wyglądać.
5: Żebyśmy mieli zawsze na co narzekać.
6: Tak,
5: albo na upał, albo na burzę, albo
6: żeby
5: na
6: się coś działo zawsze.
5: Albo żeby się coś działo, no właśnie. No to co będzie się działo w takim razie?
6: Dziś, proszę Państwa, na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam chłodno, ale najpogodniej, no i nie ma ryzyka burz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu na południu i na południowym zachodzie oraz miejscami na zachodzie również burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 29 w centrum i na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam w okolicach 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. A w województwie śląskim ranek z dużą dawką słonecznych promieni. Jedynie na jurze nieco więcej chmur. Jednak w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie, no też i w Beskidach, i w centralnej części województwa, miejscami do dużego. No i pojawią się gdzieś, gdzie niegdzie, takie delikatne opady przelotnego deszczu, ale też i lokalne burze, które gdzie niegdzie mogą być dosyć gwałtowne. Temperatura teraz w granicach 23-25 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 26 w Częstochowie i na jurze do 27 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 27 również w Bielsku Białej, w rejonie Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, również do 27 stopni, w rejonach podgórskich od 23 do 26, a wysoko w Beskidach od 16 do 19. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane. Znowu lokalnie możliwe będą opady przelotnego deszczu i gdzie niegdzie.

0: pojawią się gwałtowne burze. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1018 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś w województwie śląskim obojętny. A w kolejnych dniach czwartek pogodny do 28 stopni, piątek jeszcze cieplej do 29, z tym, że no, te burze będą się pojawiać tu i ówdzie i będą miały gwałtowny przebieg. No, czyli tak jak wracając do początku naszej rozmowy, typowo letnia pogoda.
1: Ale będzie słoneczko, ale będzie ciepło, więc te osoby, które tęskniły, no to dzisiaj... Marzenie spełnione.
0: Myślę, że tak.
1: Dariusz Szmit, bardzo dziękujemy. Aktualizacja pogodowa, kwadrans po 14 i kwadrans po 18. Jak każdego lata. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Podcast Polskiego Radia. Jedynka. To jest radio. Nowy, wspaniały świat.
3: Dzień dobry Państwu, Karolina Korwin-Piotrowska i to, czego słuchacie, to jest program Nowy, wspaniały świat. I sobie dzisiaj porozmawiajmy o tym, co to jest klasowość w Polsce i czy Polska, Polacy są społeczeństwem klasowym. Tak to brzmi, na razie niektórzy się może boją, ale mam nadzieję, że uda nam się rozwikłać kilka wielkich tajemnic, także polskiej popkultury i na przykład ostatniej imprezy, która miała miejsce w Wilanowie. Moimi gościniami są dr Monika Borys, kulturoznawczyni, autorka książki Bezwstydne obrazy, klasy ludowe w polskiej kulturze popularnej po 1989 roku.
4: Dzień dobry.
3: I Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożki.pl.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od definicji. Ja bardzo lubię zaczynać od definicji, żebyśmy wiedziały, czym się zajmujemy. Szanowne panie, co to jest klasowość?
4: Definicji klasowości jest bardzo dużo. Ja postaram się wytłumaczyć to w taki prosty, na potrzeby tej rozmowy, prosty sposób. Klasowość jest pojęciem źródłowo-ekonomicznym. Ono się wiąże jakoś z dochodami. I teraz teorię klasowości możemy podzielić na takie dwie kategorie. Jedna z nich, która była popularna zwłaszcza na początku lat 90., jest stratyfikacyjna i ona mówi mniej więcej tyle. To, ile zarabiasz, to jakie masz dochody, ustawia cię w jakiejś konkretnej klasie. To znaczy, jeżeli zarabiasz powyżej jakiegoś pułapu, jesteś klasą średnią, jeżeli jeszcze więcej, to klasą wyższą, jeżeli mniej, to klasą niższą. Ale są też teorie, i to są takie teorie materialistyczne, takie, które się też wywodzą od Karola Marksa, które mówią, że to, jaką zajmujesz pozycję w społeczeństwie, w jakiej pozycji się urodziłeś, wpływa na to, determinuje to, jakie masz dochody. Determinuje twoje ograniczenia ekonomiczne.
3: Czyli jakby z punktu urodzenia masz jakąś drogę przed sobą, która cię determinuje i określa cię to, kim będziesz.
4: Tak jest. Okay. I do tego trzeba oczywiście dodać, bo zaczęłam od tego, że to jest pojęcie, które jest ekonomiczne, ale różni socjolodzy, socjolożki pokazywały nam, że ekonomia to nie jest jedyna rzecz.
3: Tak.
4: Ale ekonomia oczywiście wiąże się z kulturą, klasa wpływa na to, na nasze zdrowie, wpływa na edukację, wpływa na to, do czego mamy dostęp.
3: No mam takie wrażenie, że w XXI wieku zdecydowanie wpływa i po prostu wszystko, co do nas zaczyna otaczać, co nas otaczało, staje się klasowe. Co byś do tego dodała, Kasiu?
5: Ja bym dodała jeszcze właśnie Pierre Bourdieu, tak? Ponieważ on powiedział, socjolog francuski, który powiedział, że klasa to nie są tylko pieniądze.
3: Czyli
5: bo
3: co?
5: Ty mówisz o tym kapitale ekonomicznym, tak? Że mamy jeszcze kapitał społeczny, czyli cała nasza sieć znajomości, gdzie my w jakim środowisku jesteśmy i to też nas ustawia
3: stąd
5: klasowo.
3: Się biorą Nepo Baby, proszę Państwa.
5: Też. Kapitał kulturowy, czyli nasze wykształcenie, tak w jakim my środowisku dorastaliśmy, tak jeśli chodzi właśnie o kulturę. I kapitał symboliczny, czyli nasze stanowisko na przykład, które zajmujemy, tak? Prestiż, czy ono jest prestiżowe, czy nie. Więc to nie jest takie proste i tak jak ty powiedziałaś, tych definicji może być dużo. Że to nie są tylko i wyłącznie pieniądze.
4: Tak, ja myślę, że jeszcze dodać, dlaczego w ogóle ta klasowość jest ważna, to znaczy dlaczego to jest istotna kategoria. Ona nam pozwala zrozumieć, jak działa kapitalizm, ponieważ klasa wynika z logiki kapitalizmu.
3: To znaczy,
4: ona mniej więcej opisuje, odwołując się do tych ekonomicznych bardzo, bardzo kategorii, że w kapitalizmie mamy podstawowe dwie grupy. Grupę kapitalistów, inni by powiedzieli wyzyskiwaczy, czyli tych, do których należą środki produkcji.
3: Czyli proszę Państwa, big techy dzisiaj na przykład.
4: Na przykład big techy, to znaczy ci, którzy decydują, których dochody, pieniądze pochodzą z pracy innych, oraz mamy klasę pracowników najemnych, którzy nie posiadają

0: środków produkcji i których praca, dochody i życie zależy od władzy kapitalistów. Mm-hmm. I to jest podstawowa...
1: Jak to słyszę, to mam ciarki trochę, ale wiem, że tak wygląda
0: tak
1: świat dzisiaj.
0: Tak dzisiaj wygląda świat. Nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj wydaje mi się, że świadomość tego, że tak wygląda świat,
1: tak, jest większa.
0: Jest większa.
1: No dobrze, to teraz sobie porozmawiajmy trochę o geografii. Czy istnieje coś takiego jak polska klasowość? Bo ja mam takie wrażenie, że my mamy pewną specyfikę, bo myśmy mieli wojny, myśmy mieli zabory te słynne, myśmy mieli od potopu szwedzkiego, wiecie, naprawdę. Co trochę jakieś wojska przechodziły przez ten kraj i na przykład kiedyś mi tłumaczono, wiesz, bo w Polsce Karolina, nie powstały wielkie fortuny, bo jak nawet ktoś próbował coś zrobić, to potem przychodziła jedna wojna, druga wojna, tak. Zabory, nie wiadomo co. Jak są na przykład takie kraje, gdzie mamy fortuny, które idą przez pokolenia i to jest budowane, to nie mówię, że nikt się tego nie czepia, ale widzimy, że jest jakaś kontynuacja pewnej tradycji, coś jest budowane, coś narasta, mamy doświadczenie, mamy zasoby. A Polska jest krajem, który, no można powiedzieć, niektórzy uważają, niepodległy jest dość od niedawna. Non-stop tu jakieś wojska przechodziły, były jakieś różnego rodzaju katastrofy. Do tego dorzućmy jeszcze wiarę, kościół i ten miszmasz, ta polska klasowość wydaje mi się dość odbiegająca od tego, co jest na świecie. Na ile to, co ja powiedziałam teraz, jest prawdą?
0: Jest prawdą. Pewnie trzeba kilka rzeczy tutaj dodać. Ja bym to podzieliła na trzy okresy historyczne. Postaram się bardzo, bardzo tak syntetycznie opowiedzieć o tym. Po pierwsze stosunki feudalne i polska stanowość i pańszczyzna, czyli poddaństwo chłopów, co zdeterminowało ten stosunek właśnie chłopów i szlachty. Druga wojna światowa i przede wszystkim eksterminacja Żydów i reforma rolna sprawiły, że zniknęły dwie ważne grupy społeczne.
1: Jakie?
0: Żydzi, czyli mieszczaństwo oraz ziemiaństwo i w ogóle folwark jako...
1: Założono PGR-y, które zlikwidowano po 89 i wiemy, jak to się skończyło.
2: Oraz inteligenckie elity.
0: Zaraz jeszcze powiem o inteligencji, właśnie. Ale tak. W miejsce, to mówi o tym profesor Andrzej Leder, w miejsce Żydów i ziemiaństwa wchodzą chłopi i w ogóle chłopi i robotnicy w PRL-u doświadczają dużego awansu społecznego.
1: Tak.
0: W PRL-u zasadniczo jakby te różnice, powiedzmy, się trochę wyrównują. Zarazem mamy bardzo silną pozycję inteligencji i inteligencja też jest bardzo specyficzna dla krajów...
1: O co chodzi z tą polską inteligencją?
0: Środkowo-wschodniej. Inteligencja jest to grupa społeczna, warstwa społeczna, można powiedzieć, która wywodzi się z zubożałej szlachty. Jej specyfika polega na tym, że inteligencja nie ma kapitału ekonomicznego, nie ma tych wielkich majątków.
1: Czasami to są tak zwani bezety, czyli byli ziemianie.
2: Tak. Kapitał kulturowy. Tak, mają kapitał budowany.
0: Ich siła buduje się na kapitale kulturowym. Są takie prace w ogóle, które opisują transformację kapitalistyczną w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jako taki kapitalizm bez kapitalistów. To znaczy nie mamy burżuazji, ale mamy inteligencję i inteligencja buduje swoją władzę, można powiedzieć, w dyskursie. Tak?
1: Niektórzy władza dusz.
0: Tak, niektórzy by nawet powiedzieli, socjologowie, że to jest taka hegemonia inteligencka, to znaczy inteligencja decyduje o kanonie, inteligencja też
1: narzuca
0: uznaje się...
1: wzorce zachowania, co trzeba przeczytać, co trzeba obejrzeć,
0: tak,
1: gdzie trzeba chodzić, żeby poczuć się lepszym.
0: Tak. Oraz bardzo ważne dla tożsamości inteligencji jest to, że ona buduje się na dystynkcji. To znaczy inteligencja mówi, nasza tożsamość polega na odróżnieniu się od reszty społeczeństwa. My jesteśmy lepsi i nasza pozycja polega na byciu przewodnikiem, zwłaszcza przewodnikiem kulturowym, klas podporządkowanych. Tu możemy oczywiście powiedzieć, że to są właśnie klasy ludowe, klasy niższe, ale inteligencja buduje swoją tożsamość na byciu arbitrem. Można powiedzieć arbitrem smaku.
1: Wiele klas, na przykład właśnie chłopków czy robotników, którzy idą na studia po 45 roku, aspiruje...
2: To jest ten awans społeczny.
1: Tak, ten awans społeczny wiąże się także z tym, że stajemy się częścią klasy inteligenckiej, tak to nazwijmy. Tak.
2: Ale to, co ty powiedziałeś, że po II wojnie światowej zniknęły te klasy, tak? I w PRL-u mówiliśmy, że wszyscy jesteśmy równi, tak? Nie ma podziałów społecznych. To było na papierze i tak na tej powierzchni takiej narracyjnej w mediach. Natomiast te klasy były. I jak wspomniałaś Francję czy Wielką Brytanię, gdzie ta ciągłość klasowa, wojna tego nie przerwała, jednak w czasach PRL-u, właśnie zwłaszcza po II wojnie światowej, mówienie, że ja mam pochodzenie inteligenckie, czy z tego dawnego ziemiaństwa, jednak ustawiało mnie w tym społeczeństwie. To było, wstydzili się ci ludzie mówić o tym, tak? Bo te osoby nie awansowały.
1: Mamy rok 89, idziemy w czerwcu do wyborów i okazuje się, że władza się w Polsce zaczyna zmieniać.

0: jakiej sytuacji klasowej wtedy jest Polska?
1: No, po pierwsze pojawia się hasło śmierci klas.
0: To znaczy?
1: To znaczy jest taka wizja, że klasy znikają, że żyjemy w bezklasowym społeczeństwie.
0: To jest teraz... taka utopia, że szok, naprawdę.
2: Oj, tak.
1: I teraz nieważne, jakie mamy pochodzenie, ale jeżeli tylko będziemy przedsiębiorczymi jednostkami, jeżeli będziemy jednostkami samosterownymi, to wykujemy własny los.
0: Nasz los w naszych rękach.
1: Nasz los w naszych rękach. I tak. Śmierci klas towarzyszy po pierwsze skonstruowanie w debacie publicznej kategorii klasy średniej. Mhm. Klasa średnia, która w Polsce nie istnieje i na początku właśnie jest takim bytem wyobrażonym, który ma nas wieść w ten kapitalizm, tak, i ma świadczyć o naszym powodzeniu. Więc mamy taki byt, który właśnie wiąże się z konkretną wizją sukcesu, właśnie takiej samosterowne jednostki, która jest odpowiedzialna za własny los. I wobec niej, można powiedzieć, właśnie tak antagonistycznie ustawiane są klasy robotnicze i chłopskie, to znaczy te...
0: Które teoretycznie mają nie istnieć, bo społeczeństwo ma być bezklasowe. Tak jest, ja tu widzę już duży miszmasz.
1: Tak jest. Klasa robotnicza i chłopska jest wtedy deprecjonowana,
0: jest ewidentnie w kryzysie. Program Barcelowicza tylko to pogłębia.
1: No i teraz o co chodzi z tą śmiercią klas? Znika kategoria klasy jako taka kategoria materialistyczna, tłumacząca, z czego wynika nasze pochodzenie, jak ono wpływa na nasze życie, ale nie znika antagonizm ekonomiczny.
0: Ja myślę, że on się pogłębia.
1: Nierówności społeczne się pogłębiają i teraz antagonizm po pierwsze widać na ulicach, to znaczy strajki, manifestacje, protesty, postulaty interwencji państwa w te reformy,
0: ale
1: które
0: z drugiej
1: są
0: strony handel na łóżkach.
2: Właśnie tak, o tym chciałam
0: Szczęki.
2: Powiedzieć. Tak.
0: To, stadion. Dzisiejszy stadion narodowy, który był przecież wielkim bazarem, na który ludzie kupowali majtki i kasety i samochody i człowieka podobno można było kupić i broń. Jakby to są te dwa światy, że jeden idzie zarabiać pieniądze, ja wtedy wchodziłam w dorosłość. I ja to pamiętam. Jeden świat zarabiał pieniądze, a inny robił na przykład marsz matek w Łodzi, czy różne inne historie, czy zaczęły się strajki, bo okazało się, że ta rzeczywistość, którą myśmy oglądali i o tym za chwilę w amerykańskich albo brytyjskich serialach, które oglądaliśmy w dwóch albo trzech programach telewizji, a potem okazało się, że przez satelitę można było. I nagle, prawda, otwierają giełdę w Warszawie, a maklerzy wyglądają jak w serialu Capital City i mają te charakterystyczne szelki. I dziewczyny chcą wyglądać jak bohaterki tego serialu. One wszystkie pracowały na giełdzie. Albo jak Crystal w Dynastii. Jakby my chcemy dobiec do tego, co nagle na nas spływa z zachodu. Do tej pory było bajką, jakąś takim fantomem. Kupowało się branże, się wycinało obrazki. To była ta Ameryka, prawda? Nagle ta Ameryka niby jest blisko. Moim zdaniem takim słowem, kluczem do lat 90. jest prawie. Byliśmy prawie w Europie, prawie jak na świecie. Strasznie chcieliśmy tam być.
2: Ja w latach 90. studiowałam socjologię i wszystkie nasze praktyki studenckie i zajęcia takie związane z tym, co się dzieje w Polsce, dotyczyły bezrobocia. Jeździliśmy do Dzierżoniowa, do Dziwnowa, do Darłówka. Żeby
0: jaka ta Polska była?
2: To była ta tak zwana Polska B, tak? To, co ty powiedziałeś, że te klasy upadły.
0: Która podobno miała nie istnieć, tak?
2: Dokładnie, to tym się zajmowali socjologowie i ten podział bardzo szybko zaczął być widoczny, czyli te osoby, które chwyciły to hasło, że możesz być kim chcesz i faktycznie miały potencjał do tego, żeby rozwijać swoje biznesy, te szczęki, tak, czy to, co się było na Marszałkowskiej, można było też kupić.
0: Ale wszędzie w Warszawie,
2: wszędzie.
0: Na każdym skrzyżowaniu
2: i te
0: były
2: osoby, którym się nie udało. Niedawno czytałam książkę Ostatni gasi światło o Polsce w latach 90. Tak. Kiedy ja wkraczałam w dorosłość, to mi się wydawało świetne. Tak, że
0: no ja myślałam, że ja Boga za nogi złapałam.
2: Że tak, że my jesteśmy coraz bliżej Zachodu, tak. Europy, Ameryki. Już nie ma paczek od cioci z Ameryki, tylko możemy to
0: my
2: sobie kupić.
0: My za chwilę
2: kupić.
0: Będziemy prawie Ameryką,
2: dokładnie
0: jesteśmy prawie
2: tak.
0: jak w Europie.
2: A to były bardzo trudne, koszmarne czasy.
0: My już dzisiaj to wiemy, ale przez wiele lat nie przyjmowaliśmy tego też do wiadomości. Jakby mówiliśmy, no muszą być ofiary pewnych reform, bo nikt tego nie badał za bardzo, nie mówiło się o tym głośno, gdzieś po kątach się szeptało. Wróćmy teraz do tego, co nam serwuje popkultura, czym żyją Polacy po 89 roku i co ty opisujesz w swojej książce. Naprawdę, proszę państwa, jeżeli chcecie wiedzieć, jak było, to jest ta książka, Bezwstydne obrazy. Ten podtytuł jest wspaniały. Klasy ludowe w polskiej kulturze popularnej po 89 roku. Wytłumacz się z tego podtytułu.
2: Klasy ludowe. To jest termin, który teraz jest bardzo popularny.
0: Tak, ale wtedy nie był.
1: Jeszcze disclaimer, że ja używam tego pojęcia, ono się też w tej książce rozpada.

0: bo się okazuje, że ono nie jest wcale takie użyteczne do polskiej rzeczywistości. To jest pojęcie znowu od Bourdieu, które już został tutaj wspomniany. Klasy ludowe u Bourdieu to jest i klasa chłopska, i chłopi, i klasa robotnicza, co już jest trochę nie do końca, jeżeli chodzi o narzędzie badawcze. Dobre, ja opisuję klasy ludowe, ale znowu te klasy ludowe w mojej książce po pierwsze są w takiej przebudowie, to znaczy często się okazuje na przykład, że one jednak aspirują do innego życia i zamieniają się w jakieś takie klasy drobno-średnie na przykład. To też z drugiej strony są takie klasy ludowe, które można powiedzieć są klasami podporządkowalnymi czy marginalnymi, właśnie, że to są ludzie żyjący na marginesie. Myślę, że takim pojęciem, które dobrze to opisuje, są po prostu klasy podporządkowane, które w mojej książce opisywane są w czterech rozdziałach. Ja staram się przeprowadzić czytelnika, czytelniczkę przez popkulturę od lat 90. do dzisiaj.
1: To zacznijmy może od muzyki chodnikowej. Ja specjalnie rzucam to hasło. Muzyka chodnikowa, ponieważ proszę państwa, dla tych, którzy nie wiedzą, macie do tego prawo, sprzedawane były kasety na takich rozkładanych łóżkach turystycznych i to były kasety kopiowane jedne od drugiej, ich jakość była fatalna i one były na chodniku, te łóżka, i dlatego mówiono, że ta muzyka jest chodnikowa. Czasami jeszcze stał obok tego tak zwany jamnik, czyli odtwarzacz kaset magnetofonowych, który grał jakąś tam muzykę. I to była muzyka disco polo, którą tak zwane salony, ja wtedy pracowałam w radiu, więc wiem coś na ten temat, po prostu miażdżyły i równały z ziemią. Nie wypada, ohydne, straszne. Taka muzyka lutego, ale ja byłam w zdecydowanej mniejszości i uwaga, wstydziłam się to powiedzieć wtedy głośno. O co chodzi z disco polo?
0: Disco polo to jest muzyka, która jest wynikiem reform. W ogóle jest jakby dzieckiem kapitalizmu. Tak to opisuje.
1: Oni wzięli życie w swoje ręce.
0: Oni wzięli życie w swoje ręce i to nie jest tak, że ten nurt takiej muzyki jarmarcznej, on nie istniał przed 89 roku. On oczywiście funkcjonował na przykład właśnie na jarmarkach, poza głównym obiegiem. Nie mógł być w centrum, ponieważ wiadomo, ze względu na cenzurę i właśnie na kanon. I wolny rynek wyciągnął disco polo w samo centrum i oczywiście część głównonurtowych mediów się odżegnywała właśnie, uznając,
1: nawet
0: że
1: w modzie było mówić, że to jest beznadziejne i że to jest, to niszczy uszy.
0: Tak. Natomiast nie wszyscy się odżegnywali.
1: Polsat albo te Disco Relax, te wszystkie pierwsze audycje, programy telewizyjne, które miały rekordową oglądalność.
2: A tak, właśnie mieli rekordową oglądalność. Mimo
1: a tam
2: tego,
1: pokazywali
2: że,
1: teledyski tak. I te zespoły tam przychodziły. Przepraszam, zagaduję ci, ale po prostu to naprawdę, bo tu jest świetnie też to opisane. Przepraszam.
2: Jestem bardzo ciekawa tej
1: Monika,
2: książki.
1: Nie, naprawdę. To jest coś, co wprowadza nas w zupełnie inny kontekst lat 90. Przepraszam, przerwałam.
0: Ja się starałam pokazać, że disco polo to nie jest taka opowieść, która znaczy z jednej strony słyszałam o disco polo takie opinie, że no, że to jest właśnie taka trochę anarchistyczny nurt kultury, że trochę może to się właśnie przeciwstawiają te grupy społeczne temu, co się pokazuje, że to jest prawdziwy polski kapitalizm, że to jest opowieść pochwalna, że to jest pieśń pochwalna kapitalizmu. Oczywiście to jest pieśń pochwalna klas podporządkowanych, ludzi z małych miejscowości, twórców z małych miejscowości, z tych podwarszawskich różnych dyskotek. I to jest taki obszar kultury bardzo aspiracyjny, w którym się dzieją bardzo ciekawe rzeczy.
1: Skopiowane bardzo często z zachodu. Te kolorowe samochody, kolorowe koszule, te dziewczyny pięknie ubrane. Tak trochę powiedziałabym, jak gdyby raperzy amerykańscy żyli w Polsce, to pewnie by trochę robili to disco polo, bo to jest podobne. Zajeżdżam furą, mam złotą bransoletę, dziewczyna wskakuje do samochodu i mówię jej, chodź kiciusiu. No, to jest
0: Tak. To jest z jednej strony właśnie inspiracja zachodem, ale też wschodem. Dużo jest tam inspiracji pieśnią więzienną rosyjską na przykład. To jest ciekawe. Zwłaszcza te zespoły, które pochodziły z okolic Białego Stoku, to one się bardzo inspirowały tym, co się działo na wschodzie. Ja pokazuję, że na różnych poziomach i tego, co się dzieje w teledyskach, i tego, jak ci ludzie wyglądają, i jaką też przyjmują konwencję śpiewania, to wszystko jest bardzo o kapitalizmie. Na przykład wątek wysokiego głosu.
1: To znaczy?
0: To nie jest tak, że to po prostu się tak zdarzyło, że ci mężczyźni po prostu śpiewali wysokimi głosami. To na jakimś etapie na pewno była decyzja bardzo świadoma. Producenci, czyli ci właściciele wytwórni disco polowych, chcieli, żeby ci piosenkarze śpiewali wysokimi głosami, żeby się odróżniali od tak zwanych muzyków z Jarocina.
1: Którzy byli
0: kojarzeni z jakimś oporem wobec systemu. Disco polowcy mówili,
2: songi, tak?
0: my nie chcemy wizji świata negatywnej, my nie chcemy wizji świata pesymistycznej, my chcemy cieszyć się w końcu życiem.
1: Co najwyżej złamane serduszko. To jest ta jedyna emocja, na którą sobie
0: możemy
1: pozwolić.
0: To jest rzeczywiście też o złamanym sercu. To jest jeden wątek i oczywiście przez ten wysoki głos, czy jak jeden z producentów mówił ładniutki głos, że nie mają śpiewać ładniutkimi
1: głosami. I oni też są ładniutcy, oni są

tacy trochę infantylni, te włosy, te grzywki. Tak. To wszystko jest bardzo w stylu. To jest bardzo ciekawa historia Szazy, bo jak rozmawiamy o aspiracyjności lat 90., no to nie można nie powiedzieć o Szazie, która była absolutną ikoną wtedy, której tak zwany mainstream, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kompletnie ją ignorował. No ale gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, ona miała te zasięgi. Znaczy, to była największa gwiazda disco polo, którą no, wszyscy próbowali jakoś tam

0: Vita. To była gwiazda wielkiego formatu w Polsce, sprzedająca najwięcej płyt w pewnym momencie w całej Polsce. Takim momentem, kiedy to widać najbardziej, jest rok, zdaje się, 96, kiedy do Polski przyjeżdża Michael Jackson. Mhm. I wtedy jest dyskusja, kto ma zaśpiewać przed Michaelem Jacksonem. To była trasa po Europie, gdzie występował przed Michaelem Jacksonem DJ Bobo, czyli gwiazda Eurodance'u. No i była dyskusja, kto mógłby zaśpiewać przed Michaelem Jacksonem. Brano pod uwagę różne gwiazdy, które sprzedawały wtedy najwięcej płyt, były najbardziej popularne. No i więc jedną jakby z tych gwiazd była Shazza. Ale Shazzy nie wybrano. Prawdopodobnie dlatego właśnie, że była jednak kojarzona z disco polowym nurtem.
1: A wtedy udawano, że disco polo nie ma. Mainstream, który zaprosił Jacksona, udawał, że tego nie ma i udawał bardzo długo. Czy przyszedł taki moment, kiedy przestano udawać, że to nie istnieje?
0: Myślę, że tak. Myślę, że kiedy pojawiały się kolejne telewizje jakoś po roku...
1: Myślę, że Polsat to był taki moment, tak, kiedy oni przygarnęli disco polo i oni sobie na tym też zbudowali część swojej publiczności.
0: Tak, zdecydowanie. W ogóle jakby Disco Relax i program, który wyciągnął,
1: Kultowy,
0: disco polo do telewizji, powstał w 1994 roku, tak, więc to bardzo szybko.
1: I od razu oglądały go naprawdę rzesze ludzi, niektórzy się do tego woleli nie przyznawać.
2: Ale przepraszam, że ci przerwę. Teraz wyszła druga edycja raportu dotyczącego segmentacji odbiorców kultury. To jest taki raport i on jest ogólnodostępny, wydawany przez Muzeum POLIN we współpracy z Zamkiem Królewskim. Oni tam się jednoczą, żeby zrobić duże badanie. I tam jedną z grup jest klasa ludowa. I okazuje się, że to jest grupa o największym potencjale, jeśli chodzi o konsumpcję kultury, bo to są te widowiska takie ogólne. I tutaj występują twórcy disco polo. Tak? Mhm. To są jarmarki, to są dożynki.
1: To są sylwestry
2: To są i te osoby, to są darmowe widowiska, ale jednocześnie te darmowe widowiska mogą być trampoliną do też takiej konsumpcji finansowej dóbr kultury i do pójścia do muzeum, więc myślę, że nie należy ich lekceważyć.
1: Nie, tutaj nikt nie lekceważy. To, o czym mówi Monika, wygląda w badaniach. Czy w ogóle są jakieś badania, które opowiadają nam o tym, jak ta klasa ludowa, klasy ludowe zafunkcjonowały w naszym życiu, jak się powoli przedostawały do mainstreamu?
2: Myślę, że badania, socjolodzy mają z tym duży problem, ponieważ ta definicja klasy ludowej, klasy robotniczej, to się bardzo zmienia i my też próbujemy w badaniach to definiować. Ostatnio robiłyśmy badanie takie proste, nie proste, duże badanie marketingowe, gdzie próbowałyśmy zdefiniować, co określa tą klasę ludową. Czy to są tylko takie obszary związane z ekonomią, czy właśnie konsumpcja kultury, czy to, co jedzą, czy, nie wiem, są otwarci na przykład na eksperymenty kulinarne, czy nie.
1: No i
2: naprawdę
1: wyszło?
2: Bardzo się to zaciera. Natomiast zadałyśmy proste pytanie na próbie reprezentatywnej, czy uważasz się za osobę, która jest z klasy ludowej, z klasy średniej.
1: Dobra, dajesz.
2: Jak myślicie, ilu Polaków, jaki procent Polaków definiuje się jako klasę średnią?
0: No pewnie z 80%.
1: Ja myślę, że z 60%.
2: No, 44%. Okay. Najwięcej najmłodsi. 50...
1: Nadal mamy aspiracje, żeby
2: tak,
1: być to, tym,
2: tak,
1: kim nie
2: tak,
1: jesteśmy.
2: Tak, tak. Najbardziej najmłodsi, czyli ci 18-25 lat. Może z tego, co mają w domu, bo jednak rodzice... Okay. Osoby z pokolenia X.
1: Bo rodzice byli z tego pokolenia, które się dorabiało, które pracowało ponad siły, często na trzech etatach, żeby swoim dzieciom zapewnić niebo za życia.
2: Więc mam określony, telefon, określone buty. Tak.
1: Mieszkam
2: jeździmy
1: w określonej dzielnicy,
2: na wakacje.
1: Jeszcze na wakacje, a ojciec ma SUV-a.
2: Tak, matka. Natomiast też dałyśmy listę tego, co definiuje tą klasę ludową według Polek i Polaków i okazuje się, że to jest własne mieszkanie bez kredytu. Oraz oszczędności.
1: Klasę
2: czyli
1: średnią.
2: Klasę średnią.
1: Czyli własne mieszkanie bez kredytu. Ja nie znam nikogo, kto by miał własne mieszkanie bez
2: kredytu. Mieszkanie bez kredytu albo z kredytem, bo tutaj jest 47-20%. I oszczędności, lokaty, inwestycje 42%.
1: I to jest to, co definiuje klasę średnią.
2: Czyli to, co tak jak zaczęłyśmy na początku, że Polacy bardziej definiują to przez kapitał ekonomiczny.
1: A nie przez wykształcenie na
2: przykład. Nie przez wykształcenie. Dodałyśmy jeszcze takie pytanie, jak posiadanie znajomego lekarza, prawnika.
1: O Jezu, przecież to
2: zaledwie
1: jest
2: 7%.
1: Naprawdę?
2: Zaledwie 7%. Ale na przykład prywatna opieka medyczna, tak? Że stać mnie na prywatną opiekę medyczną, czy wyjeżdżać razy za granicę na wyjazdy wypoczynkowe. 10% Polaków tak uznało, z czego 24% kobiet. Więc ciągle jesteśmy w tym kapitale takim ekonomicznym, a nie kulturowym.
1: A z czego to się bierze,
2: społecznym?
1: Że my nie

0: inwestujemy w zasoby takie niematerialne, tylko jesteśmy skupieni na zasobach materialnych. Czy to znowu jest to, że my się boimy, że my jesteśmy tym krajem z tą historią gdzieś w plecaku, która nam ciąży, że wolimy zainwestować, nie wiem, w złoto, w mieszkanie, w lokatę, a nie myślimy, że jednak to, co mam w głowie, jest ważne?
1: Wiesz co, ja myślę, że to się wzięło trochę z tego, co zrobiono milenialsom, tak? Bo milenialsom powiedziano,
0: to opowiedz, co zrobiono.
1: Że jak będziesz mieć wyższe wykształcenie, milenialsi są najlepiej wykształconym pokoleniem, to da ci to sukces, tak, że zdobędziesz to, co będziesz chciała albo chciał.
0: No tak, dyplom. I okazuje się,
1: że nie do końca ten dyplom decyduje o sukcesie.
0: Tak? Pokolenie Z włącza newsy, a tam się okazuje, że politycy robią sobie MBA w 3 tygodnie.
1: Dokładnie.
0: I nagle okazuje się, że oni widzą, ile wart jest ten dyplom, który na przykład otwiera drzwi do tego, żeby być w spółkach Skarbu Państwa. I oni sobie myślą, to po cholerę ja mam studiować, kiedy wystarczy, że zakombinuję. Jakby też myślę, że przyczyniliśmy się do tego, że takie właśnie wartości jak wykształcenie na naszych oczach się gdzieś rozpadają, bo się dowiadujemy, że jeden, drugi i dziesiąty czy dziesiąta sobie to kupili po prostu.
1: Tak.
0: A tu inni studiują latami, mają po 5 fakultetów i się okazuje, że zarabiają nawet nie średnią krajową albo tylko średnią krajową, chociaż wypadałoby, że po tylu latach spędzonych na nauce, zresztą w Polsce jest totalnie niedofinansowana i to jest kolejną, moglibyśmy tutaj audycję nagrać, jakby widać, że to się nie opłaca. My też nie dbamy o to, żeby z ludzi, którzy mają kapitał kulturowy w postaci wykształcenia, zrobić na przykład idola, kogoś, kto jest ważny, kogo stawiamy na piedestał i mówimy, on jest na piedestale dlatego, że jest mądry, a nie dlatego, że pokazał zadek na przykład, prawda? Nie robimy też tego, to jest w ogóle inna opowieść.
1: To jest opowieść o upadku autorytetów, tak?
0: Ale o tym pewnie zrobimy audycję.
1: Dokładnie.
0: Wróćmy jeszcze do tej książki, bo tutaj mamy fenomen, który mnie absolutnie interesuje i rozmawiałyśmy o nim przed wejściem do studia, Patryk Wega. Mamy socjologa, który zaczyna robić filmy w Polsce i który na pewno w pewnym momencie jest obdarzony niesamowitym słuchem społecznym. Ja uważam, że jego słuch na tematy był wybitny. Gorzej z wykonaniem, ale rzeczywiście tematy, które on brał, one leżały na ziemi. On miał jedyny odwagę, żeby je podnieść. Opowiedz nam swoimi słowami, naukowczyni, o fenomenie Wegi, który też wynika z tej książki i na co odpowiedzią jest fenomen Wegi i jaka będzie tego kontynuacja ewentualnie.
2: Jest to naprawdę bardzo ciekawy i szeroki temat. Wega, ja interpretuję Wegę też jako zjawisko klasowe, związane z dynamiką klasową. Pozycja Wegi i pewien szał na Wegę i w ogóle to, jak jej używa estetyki, konwencji, wynika po pierwsze z jakby takiego gestu, jego gestu antyartystycznego, to znaczy odrzucenia inteligenckiego wyobrażenia o tym, czym ma być film.
0: I w ogóle inteligenckiej narracji o tym. Tam ci bohaterowie za dużo nie myślą, oni mówią. Te słynne cytaty wegowskie.
2: Tak, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że Wega sięga głęboko po społeczne różne emocje, lęki.
0: Przerwę ci. Mhm. Niektórzy mówili, i ja też jestem w tej grupie, że on w jakimś sensie tabloidyzuje kino, czyli on wyciąga tematy z tabloidów, a tabloidy w czasie, kiedy on zaczął i miał największą popularność, naprawdę były moim zdaniem jedynym miejscem, które miało słuch społeczny. Robili to oczywiście w konkretnej estetyce, która czasami była dość ohydna, ale oni pokazywali to, że jakby się nasi rządzący bardziej skupili nad tym, co oni pokazywali, to by się może już nie dziwili niczemu. Przepraszam, przerwa.
2: Wega, zresztą z tego, co wiem, to Wega robił, tak jak czasem agencje marketingowe. Tak. Najpierw robi badania społeczne, żeby się dowiedzieć, czego Polacy się boją.
0: No to mówił w wywiadach.
2: I na przykład wiedział dobrze, że Polacy myślą, że ochrona zdrowia w Polsce grozi śmiercią przede wszystkim.
0: No i powstaje film i serial Botox.
2: Powstaje film i serial Botox o tym właśnie, że to jest klika, która nam grozi, która nam zagraża i która nam chce zaszkodzić.
0: Służby specjalne jako odpowiedź na to, że komuchy dalej rządzą.
2: Tak, i w ogóle jakby ja staram się opisać Wegę przez też pryzmat takiej kategorii układu. Układ,
0: to znaczy?
2: Układ, czyli taka kategoria też obecna w życiu politycznym, chyba pierwszy raz użyta w ogóle przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli takie wyobrażenie, że w Polsce rządzi pewna klika władz służb specjalnych, która decyduje w ogóle o życiu politycznym w Polsce. I ta klika i ten układ przejawia się w każdym właściwie filmie
0: tak,
2: Wegi.
0: Tak, od Pitbulla te służby specjalne to jest absolutnie o tym. Szczególnie wersja serialowa, którą jak się dzisiaj ogląda, to człowiek sobie myśli, o kurczę.
2: O co chodzi? W różnych wymiarach, w Kobietach Mafii też, oczywiście w Botoksie, to wszędzie ten motyw się pojawia. I ja staram się też pokazać, że on te różne napięcia społeczne rozpisuje na inne konflikty. Jest takie przesunięcie.

0: To znaczy sięga do tych emocji, również związanych w ogóle ze sferą ekonomiczną,
1: tak.
0: Ale przypisuje je na konflikt moralny, że właśnie jest jakaś klika,
1: no bo tam jest,
0: która...
1: pojawia, ten wątek wiary się pojawia.
0: Tak, pojawia się wątek wiary, pojawia się też wątek płci.
1: Tak.
0: Pojawia się wątek, w pewnym momencie Vega decyduje się, jako przecież autor i reżyser Pitbulla, czyli bardzo męskiego jednak kina, decyduje się na taką przekrętkę. To znaczy nagle w jego filmach to kobiety zaczynają dominować.
1: I aktorki robią rolę i to naprawdę Maja Ostrzeszewska tak. Na przykład. Tak.
0: Tak. I on trafia w, zdaje się, realny lęk mężczyzn przed dominacją kobiet.
1: Te kobiety są silne. No dobrze, będziemy musiały niedługo kończyć, ale ja nie mogę o to nie zapytać. Po pierwsze, dlaczego nagle klasowość, klasizm, te określenia stały się modne? Dlaczego one wyskakują na mnie zewsząd? Co się z takiego stało, że nagle się w ogóle interesujemy klasami?
2: No my musimy się jakoś zdefiniować, tak, gdzie my jesteśmy, w jakim punkcie naszego społeczeństwa.
1: Bo jesteśmy w chaosie.
2: Jesteśmy w chaosie, tak. My jesteśmy trochę w takim stanie anomii, że pewne stare porządki upadły i teraz musimy zdefiniować nowe. I też pojawia się pytanie, kto ma tą narrację narzucić, tak? Czy młodzi, czy to starsze pokolenie, czy te osoby, którym się udało po 89, czy nie, czy te osoby, które zdobyły wyższe wykształcenie i im się udało, albo się nie udało, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to jest temat, jak my mamy telefony z mediów, to my ciągle rozmawiamy o klasie średniej.
1: No właśnie, miałam cię zapytać, czy media są zainteresowane tym
2: tematem? Tak, media są
1: tematem.
2: Ciągle tym zainteresowane, szczególnie tym, co definiuje klasę średnią. Czy to jest sprzęt do gotowania, który czarny, w kolorze czarnym, czy coś innego. Więc jakby jakie elementy takie materialne budują tą klasę średnią, a właśnie gdzieś zapominamy o...
1: To nie chodzi o to w ogóle.
2: Właśnie o tych innych kapitałach.
0: To jest zainteresowanie marketingowe.
2: Tak, to jest zainteresowanie marketingowe.
0: To jest segment rynku.
2: Tak, ale to, co ty powiedziałaś o Patryku Wedze, on jest świetnym marketingowcem, bo marketing na tym bazuje. Na sprawdzaniu, jakie są napięcia społeczne, jakie mamy deficyty i dajemy ci to, co odpowiada na twoje potrzeby.
1: No i on to dawał do pewnego momentu. Zdecydowanie mu się to udawało.
0: Ja bym chciała dodać do tego, bo to oczywiście wiąże się jakoś z potrzebą odpowiedzenia na pytanie, kim jesteśmy, chociaż to jest pytanie tożsamościowe. A klasa społeczna, tak jak teraz o niej rozmawiamy, nie jest kategorią tożsamościową. Ona oczywiście wpływa na naszą tożsamość. To, kim jestem, skąd się wywodzę, jak to wpłynęło na mnie. Ale klasa jest kategorią mówiącą o strukturze. To znaczy, ona mówi o władzy, ona mówi o dominacji, ona mówi o podporządkowaniu.
1: I o pieniądzach.
0: I o pieniądzach. Ona mówi o kapitale. I wydaje mi się, że warto tutaj jednak podkreślić. Ja wiem, że jest w pewnym sensie modna, bo wszyscy o niej mówią. To jest trochę deprecjonujące, bo wydaje mi się, że ona jest też obecna z jakiegoś konkretnego powodu. Z powodu bardzo intensywnie rosnących nierówności społecznych w wymiarze globalnym.
1: Podobno dokładnie takich samych, jakie były przed rewolucją francuską, która wiemy, jak się skończyła.
0: No właśnie. I wydaje mi się, że przed rewolucją warto wiedzieć, z jakiej się klasy
1: pochodzi. Jak już jesteśmy przy rewolucji francuskiej, jak jesteśmy przy władzy pieniądza, kapitału, to ja bym chciała was w ostatnich sekundach audycji zapytać, jak do tego ma się impreza techno, która miała miejsce na terenie pałacu w Wilanowie? Która moim zdaniem w ogóle nie chodzi o to techno, tylko chodzi o to, co tam się stało. Jak niektórzy ludzie, ja myślę, że mamy taką historię, którą swego czasu był ślub Bezosa w Wenecji, że sobie Bezos po prostu, bo jest bogaty, bo go stać, wynajął część miasta. A kto mu zabroni, tak? Mamy tu dokładnie, moim zdaniem, na polskim podwórku w troszkę mniejszej skali, ale podobny dowód na to, jak bardzo wielkie mamy różnice klasowe, bo myślę, że podtekst klasowy tej sytuacji, tego jak my to odbieramy, jest potężny. Czy mam rację?
2: A tu się zetknął chyba po prostu ten kapitał kulturowy z kapitałem ekonomicznym, tak? I nastąpił wypadek, tak? Taki crash test tak zwany, tak? Że to się ze sobą nie łączy. To, co się wydarzyło na Met Gali,
1: tak.
2: Gdzie żona Bezosa myślała, że interpretuje jakoś tam sztukę, a to się okazało tanie, no to nam pokazało ogromną przepaść między tym kapitałem ekonomicznym i kulturowym.
0: Elity i bogaci charakteryzują się tym, że oni nie myślą o dobru wspólnym.
2: Tak.
0: Myślę, że
1: przepraszam, które wystosowali, nie ma ani słowa o sąsiadach, o mieszkańcach Wilanowa, ani słowa o zwierzętach. Ani słowa.
2: Tak, no czyli właśnie. To jest myślenie o
0: Myślę, że to jest brak solidarności społecznej. Dobrze nam pokazuje ta sytuacja, że takie kategorie jak dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna, solidarność społeczna w tej sytuacji w ogóle nie istniały.
1: Ja się trochę boję, że następną imprezę zrobią nam, nie wiem, w Auschwitz, techno czy coś. Po prostu jestem trochę przerażona, ale czytam te głosy i zaczynają się o tej historii wypowiadać ludzie, którzy

0: właśnie są socjologami, zajmują się społeczeństwem, antropologią i mówią, tu w ogóle nie chodzi o tą muzykę, tu chodzi o zupełnie co innego. Mamy historię, która nam pokazuje, że w Polsce mamy już to, co mamy za granicą. Że przychodzi ktoś bogaty, kładzie na stół pieniądze i jemu się po prostu nie mówi nie.
1: I nie ma żadnej świętości.
0: I nie ma żadnej świętości i to jest też przyczynek do rozmowy o klasach. Bardzo wam dziękuję. W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawialiśmy dzisiaj o tym, czy w Polsce mamy klasowe społeczeństwo i myślę, że już wiemy, że mamy.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.

0: Jest 14. Po incydencie w bielskim autobusie miejskim MZK sprawdziło monitoring. Wynika z niego, że ukraińskie dziewczynki nie zachowywały się prowokująco wobec znieważającego. Śląscy policjanci kontra brawura na drodze. Wystawiono wiele mandatów. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Monitoring z autobusu miejskiego nie wskazuje, aby ukraińskie dziewczynki zachowywały się prowokująco. Tak uważa Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, który przeanalizował zapis sobotniego zajścia. Przypomnijmy, w internecie pojawiło się nagranie, na którym słychać, jak 54-latek znieważa dwie 11-latki z Ukrainy. Jak czytamy w oświadczeniu MZK, kamery zarejestrowały, jak jedna z poszkodowanych wyłożyła nogi w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu poniżej. Na nagraniu widać, że w pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i, jak można domniemywać, zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z dziewcząt przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Przewoźnik napisał, że mężczyzna przyglądał się dzieciom bez żadnej reakcji. Po dłuższej chwili widać, jak niepowodowany żadnym zachowaniem sprawca zaczyna impulsywnie reagować, używając przekleństw i okrzyków. Według MZK zachowanie dziewczynek, jakkolwiek odstępujące od przyjętych standardów, nie odbiegało od zachowań, które na co dzień można obserwować wśród młodzieży podróżującej autobusami. Ponadto z analizy monitoringu wynika, że sytuacja nie zakłócała komfortu podróży innych pasażerów. Podejrzewany 54-latek wczoraj został zatrzymany przez policję. Jest kierowcą MZK, który przebywa na zwolnieniu chorobowym. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Śląscy, małopolscy i słowaccy policjanci prowadzili wspólne działania wymierzone w eliminowanie brawury na drodze. Funkcjonariusze skupili się przede wszystkim na kierujących samochodami, które są po modyfikacjach technicznych, oraz osobach próbujących urządzać wyścigi

0: na drogach publicznych. Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki mówi, że wystawiono wiele mandatów.
1: Policjanci skontrolowali 252 pojazdy i ujawnili 273 wykroczenia. Funkcjonariusze nałożyli 238 mandatów karnych na łączną kwotę przekraczającą 93 000 zł. Policjanci w czasie działań zatrzymali również 4 dokumenty prawa jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne pojazdów, których stan techniczny budził zastrzeżenia. Śląska Policja przypomina, że drogi publiczne nie są miejscem do organizowania wyścigów ani lekceważenia obowiązujących przepisów ruchu.
0: Policja zapowiada, że podobne działania będą prowadzone cyklicznie. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej PFN-u, Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary Jurkiewicz, były członek zarządu fundacji. Komentarze polityków w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
2: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomina, że PiS powoływało PFN, by promować Polskę. Tymczasem, mówi, służyła do tego, by szczuć m.in. na środowisko sędziowskie.
3: Kwestia tych środków nieprawidłowo rozdysponowanych, a z drugiej strony to, co ona robiła tak naprawdę z ludzkimi umysłami, i to były elementy kampanii PiSu, szczucia na środowisko sędziowskie.
2: Zbigniew Kuźmiuk z PiSu tłumaczy, że PFN miała bardzo szeroki zakres kompetencji i na tej podstawie działała.
4: Mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świrski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
2: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
0: Prowadzone są czynności procesowe z zatrzymanymi. Prokuratura ma 48 godzin na podjęcie decyzji, czy mężczyźni zostaną zwolnieni, czy do sądu zostanie skierowany wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Trwa modernizacja ulicy Przepilińskiego w Cieszynie. Po zakończonej w ubiegłym roku przebudowie odcinka od ulicy Stawowej do Kajzara, drogowcy przenieśli się na kolejny fragment, od Kajzara do Łagodnej. To około 630 metrów drogi. Obecny remont kosztuje ponad 1,5 miliona złotych, mówi członek zarządu powiatu cieszyńskiego Jerzy Pilch.
5: Wiemy, że jest to ulica jedna z najstarszych w Cieszynie. To są domy, które mają 100 lat, więc połączenie infrastruktury logistycznej tych domów, jeżeli chodzi o media, kanalizacja, sanitariaty, wody deszczowe, opadowe, rzeczywiście trudna inwestycja, ale podjęliśmy decyzję wspólnie z miastem Cieszyn o kontynuacji tego odcinka.
0: Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni i chodnika, wyremontują zjazdy do posesji, umocnią pobocza i poprawią odwodnienie. Prace są prowadzone etapami z zachowaniem przejezdności. Popołudnie i wieczór w regionie mogą być burzowe. Temperatura do 28 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z północy. W czasie burz może być porywisty.
6: To pytanie do Dariusza Szmita, który jest już w studiu. Dzień dobry, Darku.
7: No dzień dobry, rzeczywiście. Aż w 10 województwach na południu kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez IMGW. No czy będzie aż tak strasznie? No pogoda to jest jedna z tych rzeczy bardzo nieprzewidywalnych.
6: A burza szczególnie.
7: A szczególnie burze właśnie. Mhm. One w jednym miejscu są, a parę kilometrów dalej sucho i w ogóle tak jakby deszcz w ogóle nie miał przyjść.
6: No, podobno w Jeleniej Górze przeszła taka mini nawałnica, że po ogródku mojej cioci, no mini rzeczka, drugi bubr, że tak powiem, bo akurat mieszkają niedaleko bobru, rzeki Bubr. A co u nas?
7: A u nas w województwie śląskim dziś popołudnie dość słoneczne, ale i parne. Teraz zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Po południu w metropolii oraz w okolicach Tarnowskich Gór, Będzina i na Przedgórzu zachmurzenie wzrośnie jeszcze więcej, aż do pojawienia się właśnie lokalnych opadów deszczu i gwałtownych burz. No, w czasie tych burz może nawet posypać delikatnie gradem. Temperatura teraz w granicach 26-27,5 stopnia Celsjusza. No i w wielu miejscach już osiągnęła swoje dzisiejsze maksimum, a jeszcze w Częstochowie do 27, w Katowicach ciut cieplej jeszcze się zrobi, do 28 stopni, w Bielsku-Białej do 27, w rejonach podgórskich od 23 do 26, wysoko w Beskidach od 16 do 19. Najcieplej dziś będzie w Raciborzu, tam 28,5 nawet może się pojawić. No i wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale jeżeli już pojawią się te gwałtowne burze, no to wtedy w porywach będzie osiągał do 70 km na godzinę. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane. Znowu lokalnie możliwe będą opady i punktowe burze. Troszeczkę chłodniej niż dziś, bo temperatura w zakresie 22-25 stopni Celsjusza.

0: Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby, wschodni, północno-wschodni, ale znowu w czasie tych burz no, mocniej powieje do 70 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 984, a mierzone na poziomie morza 1018 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś, proszę Państwa, obojętny. No i w kolejnych dniach, jak patrzymy teraz na czwartek, na piątek, tam temperatury do 28, nawet do 29 stopni Celsjusza, no ale pogoda bardzo podobna do tej, która dziś za oknami, czyli pierwsza część dnia gorąca, potem zrobi się parno, troszeczkę więcej chmur się pojawi, no i gdzieniegdzie gwałtowne burze przejdą. No taka to będzie pogoda, typowo letnia, bym powiedział.
1: A upał na horyzoncie jest powyżej 30, czy na razie jeszcze nie?
0: No już w piątek może dobijać do 30 stopni Celsjusza, no ale takie upały jak były... No już 2 tygodnie temu, no to jeszcze na horyzontach ich nie widać.
1: No i może lepiej, może żeby lepiej, ich widać nie było. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. I co, aktualizacja po 18 prognozy
0: tak,
1: pogody?
0: Dokładnie, 18.15.
1: No to czekamy. Minuty już po godzinie 14 w studiu Dorota Stabiga. To oznacza kolejne wieści dla kierowców.
2: A zaczynamy od poważnych utrudnień na autostradzie A4 w Gliwicach. W kierunku Katowic trwa gaszenie pojazdu osobowego. Pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Policja prosi o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Poza tym przypominam o kłopotach na drodze 86 w Siewierzu. Droga jest tam również zupełnie zablokowana. Na jezdni w kierunku Katowic przewrócił się samochód ciężarowy z przyczepą. Trwa jego podnoszenie. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. W Bielsku na Konopnickiej doszło na rondzie hulanka. Stłuczka także w Tarnowskich Górach na Lipowej, to przy szpitalu. Natomiast w Wodzisławiu Śląskim na Targowej doszło do zderzenia ciężarówki z osobówką. Zatłoczony wyjazd z tunelu w Katowicach w stronę Sosnowca, ciaśniej też w samym Sosnowcu na trasie 86 przed rozwidleniem z drogą 94. Tam działają drogowcy. Zwalnia także wyjazd z Katowic do Tychów drogą 86 w rejonie Giszowca. Dodatkowo kierowcy sygnalizują o stłuczce. Ciaśniej na Wiślance w Katowicach przy centrum handlowym na skrzyżowaniu i kolejka samochodów na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty. Na Wiślankę. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
3: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Połamane drzewa, utrudniony ruch i ewakuacja jednej z firm. Potężna burza przeszła nad Jelenią Górą. Już po medycznym okrągłym stole zgłoszone propozycje trafią do Ministerstwa Zdrowia. Wieczorem pierwszy półfinał mundialu Francja-Hiszpania.
5: Hiszpania czy Francja?
6: Hiszpania.
7: No Francji kibicuję.
4: Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą. Ewakuowano 123 osoby z jednej z firm. Połamane drzewa utrudniają ruch, a na Krajowej Piątce są poważne problemy z przejazdem. O sytuacji w mieście Maciej Ryłkiewicz z Radia Wrocław.
8: Jestem przy ulicy Jana Pawła II. Na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wrocławia i jeszcze chwilę temu przejazd był bardzo utrudniony. Intensywna nawałnica praktycznie uniemożliwiła ruch. Jak informowały służby, samochody to nie amfibie. Uszkodzony został także budynek jednej z firm. Ewakuowano z niego 123 osoby. Wszyscy bezpiecznie wrócili już do domów, jednak na tę chwilę nie wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona. Silny wiatr łamał również drzewa. Jedno z nich przewróciło się w pobliżu kościoła garnizonowego w centrum Jeleniej Góry. Państwowa Straż Pożarna na razie nie jest w stanie oszacować skali strat. Zgłoszenia wciąż napływają.
4: Burze możliwe są dziś na południu i południowym zachodzie. Synoptycy ostrzegają, że intensywny deszcz może powodować gwałtowne wzrosty stanów wody. Potrzeba stworzenia ponad podziałami długofalowej strategii zmian w ochronie zdrowia oraz wzmocnienie farmaceutów i diagnostów w profilaktyce pacjentów. Takie m.in. propozycje padły podczas obrad Medycznego Okrągłego Stołu. To była inicjatywa Polski 2050. Posłanka tego klubu Violetta Tomczak mówi, że wszystkie pomysły zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
9: Do końca lipca będziemy je spisywać. Oczywiście także zachęcamy tych, którzy byli, żeby nam podesłali, jeżeli chcieliby w bardziej merytoryczny sposób to ująć. Przekażemy je wszystkie do Ministerstwa.

0: Zdrowia i będziemy na jesieni monitorować, czy tak naprawdę ministerstwo się wsłuchało w ten głos, czy część tych propozycji ma odzwierciedlenie właśnie w zapowiadanych aktach prawnych.
1: W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele prezydenta, strony społecznej, a także klubów PiS-u, PSL-u oraz kół Demokracja Bezpośrednia i Razem. Okrągły stół zbojkotowały Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski w rękach CBA. Zatrzymano też Cezarego Jurkiewicza, byłego członka zarządu fundacji. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
2: CBA szczegółów zatrzymania zdradzać nie chce. Wiemy, że były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany w trakcie wypoczynku na Suwalszczyźnie, a drugi, były członek Polskiej Fundacji Narodowej, w swoim domu w Warszawie. Jeszcze dziś, jak informuje rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński, zostaną przewiezieni do Rzeszowa, a tam przesłucha ich prokurator. Chodzi o sprawę związaną z nieprawidłowościami w wydawaniu środków fundacji.
3: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej fundacji, Polskiej Fundacji Narodowej, na prawie 8,5 miliona złotych.
2: Obaj zatrzymani powinni zostać przewiezieni do Rzeszowa wczesnym popołudniem. Dopiero po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy i komu postawić zarzuty, a także czy stosować tymczasowy areszt. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Nowego znaku drogowego, który ostrzegałby o smartfonowych zombie, chce Instytut Spraw Obywatelskich. Miałby on stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach, mówi prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski.
4: Używamy smartfonów w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku i ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
1: Wiadomo już, jak miałby wyglądać znak.
4: Znak ostrzegawczy, trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym, dającym w oczy kolorze, dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
1: Wniosek w sprawie znaku trafił już do Ministerstwa Infrastruktury. Kibice piłki nożnej zacierają ręce. O 21:00 pierwszy półfinał mundialu. W meczu na stadionie w Arlington niedaleko Dallas zmierzą się Francja i Hiszpania. Według kibiców obie drużyny reprezentują zbliżony poziom i mają podobne szanse na awans do finału.
5: Hiszpania czy Francja?
6: Hiszpania.
5: Dlaczego?
6: Dlatego, że Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
7: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie robią z siebie takich gwiazd.
6: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
8: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
1: Z kibicami w Poznaniu rozmawiał Maciej Szafer. To był serwis.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słonecznie na północy, w innych regionach więcej chmur, popada deszcz, a na południu i południowym wschodzie burza. Na termometrach od 23 stopni na północy do 29 na Podkarpaciu.

0: Radio ekspertów i pasjonatów.
1: Witam wszystkich widzów i słuchaczy Radia i Telewizji Imperium. Ja nazywam się Jakub Mroczkowski, a dzisiaj ze mną w studiu Aleksandra Owczarek. I tutaj.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkim.
1: Tutaj będzie intensywnie, bo Aleksandra jest skrzypaczką, artystką, producentką i kreatorką. Przynajmniej zgadza tak się. O sobie piszesz na stronie.
2: Tak piszę.
1: Spotykamy się dlatego, że będziemy rozmawiać o spektaklu, który będzie już jutro. Dlatego moje pytanie, czy do tych wszystkich rzeczowników opisujących ciebie nie powinniśmy dodać jeszcze aktor?
2: Trochę to za duże słowo, bo oczywiście gram w tym spektaklu, ale jakoś tak nie poczuwam się do bycia aktorką. Nie chcę też zdradzać za wiele, jaka jest, co się dzieje dokładnie w tym spektaklu, ale moim głównym założeniem było to, że bardzo chciałam, żeby muzyka nie była tłem, tylko jedną z

0: postaci. Więc jestem tam trochę przewodniczką muzyczną, nazwijmy to, w tym spektaklu. Więc bardziej mimo tego, że robię tam jakieś aktorskie rzeczy, to bardziej czuję się jako taki nośnik muzyki. Więc...
1: Ładnie powiedziane. Mi się kojarzy to z takim chórem antycznym w tych starych dramatach, gdzie oni byli

0: ruinach Teatru Wiktoria, czyli przestrzeń też nietypowa.
1: Przewspaniała przestrzeń.
0: Tak, ale ta surowa cegła, ten pogłos, to robi klimat, więc powiedz mi, będzie tam, wyczytałem, że będzie ruch, będzie muzyka, sama powiedziałeś, że będą jakieś elementy aktorskie, więc co tam będzie?
1: Chciałabym powiedzieć, że będzie wszystko. Ja myślę, że to jest bardzo specyficzny rodzaj spektaklu, bo nie można jednoznacznie powiedzieć, że to jest spektakl muzyczny. Nie można też powiedzieć, że jest to performance. Nie można powiedzieć, że to jest stricte taneczna forma. Jest to połączenie takie mocno synergiczne wszystkich tych działań. I one wszystkie są tak samo ważne. Tak samo jest też tam, są elementy śpiewane.
0: Wspaniałe. Czy będziesz śpiewać?
1: Ja nie, ale aktorzy, jestem pełna podziwu dla nich, bo właśnie skończyliśmy próby wznowieniowe. I jest taki jeden kawałek, gdzie oni śpiewają, znaczy jest więcej, ale jeden z nich jest taki, że nie mam pojęcia, jak oni zapamiętali, nie znając nut, swoją partię. I przypuszczam, że gdybym powiedziała jakiemukolwiek muzykowi, że ja sobie zażyczyłam, że oni tam będą śpiewać, to by im popukali po głowie. Więc cisnę bardzo tych aktorów, żeby oni to zaśpiewali, i to śpiewają, i to jest niesamowite. Bo trzy głosy i skrzypce potrafią stworzyć, ja nazywam ten fragment świątynią, bo dosłownie z tych dźwięków tworzy się jakaś taka kopuła nad nami. Trochę odbiegłam od tematu, przepraszam, ale więc jest tam mnóstwo różnych elementów, a to, co jest najważniejsze w tym spektaklu, to nasza opowieść o takiej, wydaje mi się, że wspólnocie, jedności, że w różnych momentach życia tracimy przeróżne rzeczy, czy to bliskich, czy jakieś materialne chociażby rzeczy, czy jakąś relację, która była lepsza lub gorsza, więc czasami te utraty są dobre dla nas. To zawsze w tych momentach jesteśmy jakąś taką jednością, bo przeżywamy w różny sposób żałobę, przeżywamy w różny sposób właśnie te elementy, te momenty utraty. I gdzieś wydaje mi się, że właśnie ten spektakl tworzy taką przestrzeń do, raz, że właśnie do kontemplacji, ale też do takiego poczucia, i też jakby przestrzenią tworzymy tak, żeby nie było bariery i ściany pomiędzy nami a widownią, tylko zapraszamy ich bardzo mocno do tego świata i chcemy, żeby oni poczuli, chcemy takich przytulić po prostu różnymi zabiegami, czy to właśnie ruchem, tańcem, tekstem. I takie tam są elementy.
0: Nie powiedzieliśmy najważniejszego, przez co jestem, może nie najważniejszego, ale coś istotnego, więc jestem ciekawy, jaki tytuł nasi widzowie by nadali temu spektaklowi, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, więc czy dodasz to, proszę?
1: Tytuł Mystery, Everybody's Losing Something. Nasz początkowy tytuł to było samo Mystery lub Misterium, bo różnie żeśmy to nazywali, a wzięło się to stąd, że sama praca nad tym spektaklem, no ciężki był dosyć mocno ten proces dla nas, bo usiłowaliśmy znaleźć odpowiedni sposób na to, żeby ta muzyka nie była tym tłem. Było to mocno ciężkie, więc zaczęliśmy od tego, że każdy z nas opowiadał swoją, bo my w tym spektaklu opowiadamy swoje historie utraty. I ja zaczęłam od tego, że opowiedziałam swoją stratę muzyką. I napisałam to, co się, w sensie dobrałam sobie utwory, tak? To, co się działo u mnie w życiu. Dobrałam sobie właśnie takie barokowe piosenki, jak ja to mówię. I ponieważ uwielbiam, moim najukochańszym kompozytorem jest barokowy, wczesnobarokowy Heinrich Ignaz Franz von Bieber. I on napisał taki cykl 16 sonat misteryjnych, zwanych również różańcowymi, gdzie każda z tych sonat odpowiada kolejnym tajemnicom różańcowym. I wybrałam jakoś tak naturalnie mi wyszło, że po prostu

0: tu dobrałam trzy z tych sonat do tej mojej opowieści. I gdzieś to przetworzenie też takie biblijne, to co się działo w tych opowieściach muzycznych, stały się kolejnym naszym takim głosem i przewodnikiem w tym spektaklu, więc naturalnym nam wyszło, że tytuł musi być Mystery, a później dorzuciliśmy do tego Everybody is losing something, bo taka jest prawda w końcu.
1: Tak. Jestem ciekawy, bo powiedziałeś, że każdy wychodzi z swoją autentyczną historią jakiejś straty. Czy potem został spisany scenariusz, którego się trzymacie, czy zawsze jest to troszeczkę inne?
0: Trzymamy się scenariusza, przynajmniej staramy się. Aczkolwiek jest to na tyle, nie chcę powiedzieć, że luźna forma, ale jest to na tyle otwarta forma, że myślę też tak przyszłościowo, że za każdym razem, jak będziemy to grać, to jakieś elementy zawsze się zmieniają, coś dochodzi. No sama muzyka na żywo chociażby nigdy nie jest taka sama. Ja też staram się nigdy nie grać dwa razy tak samo. No bo wszyscy jesteśmy w różnych momentach życia i też czasami jesteśmy, nie wiem, bardziej wyspani, czasami zjedliśmy super obiad, więc też mamy inną energię i to zawsze się przekłada na coś na scenie, więc myślę, że no, nigdy nie da się zagrać tego dwa razy tak samo.
1: Przejdę do twojej muzyki i muzyki barokowej. Czym różnią się skrzypce barokowe od tych zwyczajnych? Jeśli można przy skrzypce użyć słowa zwyczajne.
0: Tak. Jak najbardziej można. Taką główną różnicą w samym instrumencie to są struny, ponieważ używam strun jelitowych, a nie metalowych. I strun jelitowych używano aż do II wojny światowej. Dopiero później ten cały przemysł się zmienił, że zaczęto używać metalowych. Aczkolwiek, więc to nie jest taka stricte barokowa rzecz. Natomiast...
1: A czy ta nazwa jest od surowca, z jakiejś produkuje te struny jelitowe?
0: Tak, jelitko jest albo z owieczki, ja używam owieczkowych strun, są jeszcze wołowe, natomiast ja mam alergię na...
1: Okay.
0: Więc nie mogę ich używać, tak. Jest zresztą taki materiał na YouTubie, jak się robi te struny, więc polecam, ale jak ktoś jest bardziej wrażliwy, to nie polecam. Ja po obejrzeniu tego, w sensie to nie jest nic strasznego, ale jak sobie jakby zobaczyłam, jak się robi te struny, to powiem szczerze, że nie dotykałam skrzypiec chyba przez 2 czy 3 tygodnie, bo mnie strasznie to brzydziło. I w ogóle te struny na początku mnie dosyć brzydziły. Natomiast teraz sobie nie wyobrażam grać na metalowych. Raz, że to palce bardziej bolą. Są też inne napięcia tych strun, bo metalowe muszą być mocniej naciągnięte. A poza tym te jelita tak brzmią, ja to zawsze porównuję do zupy krem porowej mojej babci. Jak się wrzuca do niej grzaneczki i one się tak roztapiają powolutku w tej zupie, to właśnie jest dla mnie brzmienie skrzypiec barokowych.
1: Myślę, że wszyscy już wiedzą, jak to brzmi.
0: Tak, a babciu, jak tego słuchasz, to ja chcę zupkę, żebyś zrobiła taką...
1: Pozdrawiamy babcię.
0: Tak, po mistery, żeby była ta zupa. To ja, o Jezus, ale mi się teraz smak zrobił na tę zupę.
1: Ja tu jeszcze dodam, widzą, że Aleksandra jest z Gliwic.
0: Tak. Jestem gliwiczanką. Tutaj kończyłam szkołę muzyczną. I, no i ruiny mnie w ogóle tak za, jak jeszcze był teatr muzyczny, no to ich wszystkie produkcje, które były zawsze w ruinach, to były po prostu coś wspaniałego, więc nie wyobrażałam sobie innej przestrzeni pod Mystery jak właśnie ruiny, bo one same w sobie są po prostu takim nośnikiem klimatu i nie potrzeba scenografii, jak się gra w takim pięknym miejscu. Tak. Ale jeszcze przepraszam, bo wrócę do tych skrzypiec, bo tak. Jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedziałam. Drugą ważną rzeczą jest smyczek, bo smyczek barokowy ma trochę inny kształt i te początkowe smyczki jeszcze przed barokiem to po prostu był taki patyk wgięty w łuk i do tego z dwóch stron przypięte włosie i to był naprawdę mocno.

0: mocno wygięty ten łuk i z czasem on coraz bardziej malał, więc ten smyczek barokowy, czasami mi ludzie piszą na przykład na Instagramie, że weź poluzuj ten smyczek, bo masz go źle naciągnięty albo co ci się stało ze smyczkiem. One tak po prostu wyglądają, te smyczki, i z czasem na przykład już smyczek, którego używano w klasycyzmie czy w romantyzmie, to oczywiście jest tak mocno uproszczone, ale on wyginał się coraz bardziej w drugą stronę i się wydłużał, aż doszło tutaj do
1: tego smyczka, współczesnego.
0: Tego współczesnego.
1: Padło dużo mądrych słów, zwłaszcza epokowych, a ja nie lubię mądrych słów, więc przekujmy to w muzykę. Jakbyś zaproponowała jakiś utwór, właśnie może z epoki baroku, aby nasi słuchacze, widzowie mogli usłyszeć, jak ta muzyka wyglądała, w cudzysłowie.
0: To ja może oczywiście polecę mojego ukochanego kompozytora Heinricha Ignaca Franza von Biebera i jego na przykład zbiory sonat skrzypcowych, bo napisał jedne te misteryjne, a drugie świeckie, fantastyczne, szalone utwory. I jestem, przepraszam, świeżo po koncercie właśnie, który zakończył trasę właśnie z Bieberem. I to, co najczęściej słyszałam w trakcie tej trasy, to, że ludzie, którzy, dla takich uwielbiam grać, którzy w ogóle nie mieli styczności z muzyką klasyczną i pierwszy raz na przykład szli na taki koncert, no to jak słyszeli, że muzyka barokowa, to spodziewali się bardziej jakiegoś takiego pitu-pitu i muzyka jak Bridgertonowie, mm-hmm. jak z tego serialu. A tutaj po prostu mieli jakąś taką szaloną dawkę emocji i no muzyka barokowa, no to jest 150 lat muzyki, więc ona jest czasami takie właśnie granie trochę do kotleta, i czasami ta muzyka była taka po prostu sobie w tle coś leciało, no bo wtedy nie było radia i telewizji, tak. Więc musieli sobie jakoś radzić bez tego. Ale są utwory, jest ich bardzo dużo, które po prostu no są tak szalone i tyle się w nich dzieje, że nie da się tego opisać nawet 10 słowami.
1: I to jest długa zapowiedź jakiegoś utworu, jakbyś dała jakiś tytuł, który zaraz puścimy.
0: Oczywiście, no to nie mogę nie polecić tutaj, nawiązując już do Mystery, sonaty Ukrzyżowanie Heinricha Ignaca Franza Biebera.
1: Posłuchajmy.

0: Wracamy. To była dawka muzyki barokowej i może przedsmak samego spektaklu. Ja pozwolę sobie na taki żarcik, że jak wyciągniemy sobie nazwisko tego kompozytora z kontekstu, to możemy przyciągnąć wiele młodych ludzi, mówiąc, że będzie muzyka Biebera.
1: A nieraz naprawdę ludzie przyszli na koncert i spodziewali się, że będę na skrzypcach grać jakieś aranże Biebera naszego z Kanady. Także.
0: Ale przyznaj, że byłoby to ciekawe, gdybyś w taki barokowy sposób grała tego Biebera.
1: Oczywiście, tylko czuję, że nie będzie mnie stać na prawa autorskie.
0: A to tak.
1: Może kiedyś.
0: Wracamy sobie do spektaklu. Powiedz mi, jesteś muzyczką. Co cię tchnęło, aby zrobić formę teatralną?
1: Jakoś sobie nie wyobrażałam jej nie zrobić.
0: A czy wcześniej miałeś do czynienia z teatrem?
1: Troszkę. Znaczy ja w ogóle kocham teatr i... Może dziwnie i brzydko to zabrzmi, ale przez to...

0: że cały czas jestem w tych trasach koncertowych i tak dalej, to rzadko kiedy mam okazję pójść na koncert czy do teatru, ale jak już mam ten czas, to częściej wybieram jednak teatr. I
1: w końcu coś nowego dla ciebie, w sensie nie nowego, tylko coś innego.
0: Tak, tak, tak, ale w trakcie studiów w Krakowie to nie wyobrażałam sobie, raz w tygodniu musiałam pójść do teatru i to był taki no, must have, raz w tygodniu co najmniej, a już 3 razy w tygodniu to był ideał, więc naprawdę się nachodziłam do tego teatru.
1: A czy masz jakiś swój ulubiony spektakl niemuzyczny?
0: To jest mój ulubiony spektakl, który w ogóle mnie natchnął do tego, żeby chyba trochę zrobić samemu spektakl. To był w Teatrze Starym, Narodowym Teatrze Starym w Krakowie. Spektakl Tonąca dziewczyna w reżyserii Karola Klugowskiego. Przewspaniała rzecz. I to było na pograniczu, czy to w ogóle był teatr instrumentalny. I zabawa głosem jako, i tekstem jako narzędziem muzycznym, a nie literackim, no to co jest coś wspaniałego i to mnie chyba natknęło do tego, żeby też coś podobnego zrobić, aczkolwiek to jest w ogóle dwa różne światy. I jakoś tak sobie nie wyobrażałam tego nie połączyć po prostu. Mnie bardzo ciągnie do łączenia w ogóle sztuk. I na pewno nie jest to ostatni spektakl, ani w ogóle ostatnie takie połączenie. Jakoś ta dla mnie forma powiedzenia o tej utracie tylko za pomocą muzyki byłaby niepełna. Więc jak już tak naturalnie przyszedł ten temat, to też naturalnym dla mnie było, że muszą tam być aktorzy, że musi tam być ruch, że musi tam być ten element śpiewu. I tak ja dużo pracuję w głowie w nocy i codziennie rano jak się budzę, to przychodzą jakieś nowe pomysły, więc ten spektakl też bardzo długo powstawał. I dzięki temu był taki czas na to, żeby naprawdę to przemyśleć, całą koncepcję, co tutaj dorobić. I też muzycznie, jak to połączyć, jak dorzucić ten głos do sonat, gdzie tego głosu nie ma.
1: Powiedzieliśmy sobie o muzyce, o aktorstwie, a jeszcze wyszedł temat ruchu. Czy to jest taniec, czy właśnie jakiś ruch?
0: Ciężko to tak nazwać jednym... Ciężko to wrzucić do jakiejś kategorii, zaszufladkować, bo ten ruch jest przeróżny. Są i takie elementy stricte taneczne, stricte performerskie, ale jest też dużo wyrażania siebie, swojej historii, opowiadania ruchem, bo mamy tam fragment tekstu, który wprowadzi, to już zdradzę, spoiler alert, gdzie jest dosyć długi, w sensie fragment wprowadzający widza też, co się wydarzy, a później już cała opowieść właściwie jest bez tekstu. I tak jak ja przeprowadzam widza i zapraszam do tej historii muzyką, tak pozostali tego głosu nie mają, mają swoje ciało i mają dźwięk, który mogą
1: wydać,
0: zgadza się, więc ten ruch jest czasami bardzo tak sformalizowany, a czasami jest jak poniesie.
1: Jak poniesie, czyli nasuwa mi się, że to taki klasyczny teatr tańca, jak słyszę.
0: Można do tego tę cegiełkę, tak.
1: Tak. Jest to projekt niezależny i myślę, że w Polsce nie jest łatwo wyprodukować spektakl, kiedy nie jest się teatrem instytucjonalnym czy inną organizacją. Jak ci się to udało?
0: Jest to bardzo ciężkie. Sama premiera powstała dzięki dofinansowaniu ze stypendium Młoda Polska, które otrzymała Aleksandra Jachymek, czyli reżyserka spektaklu. Więc to nam bardzo pomogło w ogóle postawić i zrobić tę produkcję. I też ta produkcja premierowa powstawała w kooperacji

0: relacji z festiwalem Alimprovizo, więc bardzo dziękujemy, bo bardzo nam to pomogło. Natomiast teraz to powstaje całkowicie niezależnie i ja to sama produkuję i też finansuję, więc co mam tu więcej powiedzieć? Tak. No, jakby nie wyobrażam sobie tego nie grać, więc gdyby podszedł do mnie jakiś biznesmen i spytał, jaki jest mój model biznesowy, to ja bym mu opowiedziała, to by mi postukał po głowie. Ale po prostu sobie nie wyobrażam życia bez sztuki i tym bardziej wierzę, że ten spektakl ma tak dużą wartość, że po prostu trzeba go przekazać ludziom i ta nagroda, kiedy ludzie później piszą, że coś w nich drgnęło, że coś się zmieniło, że jakby spędzili godzinę w jakimś zupełnie innym świecie i takim, nie chcę powiedzieć, że odklejeniu, ale trochę przenieśli się w inny świat, to jest największa zapłata i żadne pieniądze jakby nie dadzą tego po prostu.
1: Gratuluję takich opinii.
0: Bardzo dziękuję.
1: Przed włączeniem kamer dyskutowaliśmy sobie o narzekaniu. Powiedziałeś, że ty jesteś taka pozytywna, wniesiesz przynajmniej 10 rzeczy, żeby spojrzeć optymistycznie na ten świat, a jednak wybrałaś ten rok temu, czy kiedy zaczęłaś robić spektakl?
0: Oj, to 3 lata temu zaczęłaś.
1: Rok temu była premiera.
0: Tak, zgadza się.
1: 3 lata temu wybrałaś temat straty. Niezbyt optymistyczny. Dlaczego taki temat?
0: Pierwsza sprawa jest taka, ostatnio miałam dyskusję z pewnym reżyserem, że jakoś nas, artystów, nie chcę powiedzieć, że podniecają takie tematy, ale że ciągnie nas raczej do tych takich ciężkich tematów, że zrobić sztukę o radości i o jakichś takich pozytywnych rzeczach to jest mało interesujące.
1: Tak.
0: A gdzieś ten temat straty, i to mówię w różnych tego słowa znaczeniu aspektach, no to jest coś, co dotyczy każdego. Jest to taki uniwersalny temat. Wszyscy się z tym borykamy. Od stracenia bliskiej osoby po, nie wiem, zgubienie portfela. Mhm. Już tak błahych lub niebłahych rzeczy. Ale ten temat nas wszystkich dotyczy. Mało jest przestrzeni o tym, żeby na to, żeby o tym rozmawiać. Też takiego przyzwolenia społecznego, bym powiedziała, na to, żeby się tym dzielić.
2: Punktualnie 15:30 teraz. Na zegarach czas na skrót informacji w Radiu Katowice. Zaprasza Paweł Nadrowski.
3: Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji w Zabrzu, po której zmarł 40-latek. Do zdarzenia doszło w weekend. Z relacji policjantów wynika, że mieli przyjechać do agresywnego mężczyzny, który może być pod wpływem środków odurzających. 40-latek miał być agresywny również po przyjeździe policji. Po obezwładnieniu zaczął tracić przytomność w karetce. Następnie zmarł. W Bielskim Szpitalu Wojewódzkim zakończyła się modernizacja oddziału urologii i onkologii urologicznej. Kupiono m.in. nowoczesny sprzęt robotyczny Da Vinci. Inwestycje warte 30 milionów złotych zostały dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Rybnik pozyskał blisko 15 milionów złotych unijnego dofinansowania na rewitalizację zabytkowego pawilonu Juliusz. Ma w nim powstać nowa siedziba muzeum imienia ojca Emila Drobnego. Dodatkowe wsparcie otrzymała też adaptacja dawnej kaplicy świętego Juliusza. Jastrzębie Zdrój odzyskało 26 milionów złotych utracone przez niekorzystne wyliczenia należnych samorządom pieniędzy z tytułu zmiany zasad rozliczania dochodów. Ministerstwo Finansów przyznało środki z rezerwy budżetowej.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Połamane drzewa, utrudniony ruch i ewakuacja jednej z firm. Potężna burza przeszła nad Jelenią Górą. Już po medycznym okrągłym stole zgłoszone propozycje trafią do Ministerstwa Zdrowia. Wieczorem pierwszy półfinał mundialu Francja-Hiszpania.
5: Hiszpania czy Francja?
6: Hiszpania.
7: No Francji kibicuję.
4: Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą. Ewakuowano 123 osoby z jednej z firm. Połamane drzewa utrudniają ruch, a na Krajowej Piątce są poważne problemy z przejazdem. O sytuacji w mieście Maciej Ryłkiewicz z Radia Wrocław.
8: Jestem przy ulicy.

0: Jana Pawła II. Na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wrocławia i jeszcze chwilę temu przejazd był bardzo utrudniony. Intensywna nawałnica praktycznie uniemożliwiła ruch. Jak informowały służby, samochody to nie amfibie. Uszkodzony został także budynek jednej z firm. Ewakuowano z niego 123 osoby. Wszyscy bezpiecznie wrócili już do domów, jednak na tę chwilę nie wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona. Silny wiatr łamał również drzewa. Jedno z nich przewróciło się w pobliżu kościoła garnizonowego w centrum Jeleniej Góry. Państwowa Straż Pożarna na razie nie jest w stanie oszacować skali strat. Zgłoszenia wciąż napływają.
1: Burze możliwe są dziś na południu i południowym zachodzie. Synoptycy ostrzegają, że intensywny deszcz może powodować gwałtowne wzrosty stanów wody. Potrzeba stworzenia ponad podziałami długofalowej strategii zmian w ochronie zdrowia oraz wzmocnienie farmaceutów i diagnostów w profilaktyce pacjentów. Takie m.in. propozycje padły podczas obrad Medycznego Okrągłego Stołu. To była inicjatywa Polski 2050. Posłanka tego klubu Violetta Tomczak mówi, że wszystkie pomysły zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
2: Do końca lipca będziemy je spisywać. Oczywiście także zachęcamy tych, którzy byli, żeby nam podesłali, jeżeli chcieliby w bardziej merytoryczny sposób to ująć. Przekażemy je wszystkie do Ministerstwa Zdrowia i będziemy na jesieni monitorować, czy tak naprawdę ministerstwo się wsłuchało w ten głos, czy część tych propozycji ma odzwierciedlenie właśnie w zapowiadanych aktach prawnych.
1: W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele prezydenta, strony społecznej, a także klubów PiS-u, PSL-u oraz kół Demokracja Bezpośrednia i Razem. Okrągły stół zbojkotowały Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski w rękach CBA. Zatrzymano też Cezarego Jurkiewicza, byłego członka zarządu fundacji. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
3: CBA szczegółów zatrzymania zdradzać nie chce. Wiemy, że były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany w trakcie wypoczynku na Suwalszczyźnie, a drugi, były członek Polskiej Fundacji Narodowej, w swoim domu w Warszawie. Jeszcze dziś, jak informuje rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński, zostaną przewiezieni do Rzeszowa, a tam przesłucha ich prokurator. Chodzi o sprawę związaną z nieprawidłowościami w wydawaniu środków fundacji.
4: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej fundacji, Polskiej Fundacji Narodowej, na prawie 8,5 miliona złotych.
3: Obaj zatrzymani powinni zostać przewiezieni do Rzeszowa wczesnym popołudniem. Dopiero po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy i komu postawić zarzuty, a także czy stosować tymczasowy areszt. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Nowego znaku drogowego, który ostrzegałby o smartfonowych zombie, chce Instytut Spraw Obywatelskich. Miałby on stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach, mówi prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski.
5: Używamy smartfonów w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku i ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
1: Wiadomo już, jak miałby wyglądać znak.
5: Znak ostrzegawczy, trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym, dającym w oczy kolorze, dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
1: Wniosek w sprawie znaku trafił już do Ministerstwa Infrastruktury. Kibice piłki nożnej zacierają ręce. O 21:00 pierwszy półfinał mundialu. W meczu na stadionie w Arlington niedaleko Dallas zmierzą się Francja i Hiszpania. Według kibiców obie drużyny reprezentują zbliżony poziom i mają podobne szanse na awans do finału.
6: Hiszpania czy Francja?
7: Hiszpania.
6: Dlaczego?
7: Dlatego, że Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
8: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie robią z siebie takich gwiazd.
7: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
9: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
1: Z kibicami w Poznaniu rozmawiał Maciej Szafer. To był serwis.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słonecznie na północy, w innych regionach więcej chmur, popada deszcz, a na południu i południowym wschodzie burza. Na termometrach od 23 stopni na północy do 29 na Podkarpaciu.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Tyskie służby informują o zalanej krajowej jedynce. Kłopoty z tym związane są w rejonie węzła z drogą 44. Intensywne opady deszczu powodują także kłopoty na drogach w Jaworznie i Sosnowcu. Uwaga, teraz na drodze 948 w Czernichowie koło Żywca. Tam miał miejsce wypadek i droga jest zablokowana. Poza tym uwaga też na stłuczki w Dąbrowie Górniczej, na Łaskowej i w Sosnowcu na Zegadłowicza. Do kolizji doszło też w Częstochowie w Alei Wojska Polskiego. Natomiast na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie wcześniej zapalił się samochód, co miało miejsce za węzłem Ostropa na pasach do Katowic, ruch odbywa się tylko jednym pasem. Korek sięga węzła Kleszczów. W Gliwicach korek też na drodze 88 między strefą ekonomiczną a połączeniem z DTS-ką. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.

Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci grosik dla młodzieży. Na straży macierzy, Prusków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty grosik na pomniki tworzących historię.

0: Punktualnie 15.30 teraz. Na zegarach czas na skrót informacji w Radiu Katowice. Zaprasza Paweł Nadrowski.
1: Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji w Zabrzu, po której zmarł 40-latek. Do zdarzenia doszło w weekend. Z relacji policjantów wynika, że mieli przyjechać do agresywnego mężczyzny, który może być pod wpływem środków odurzających. 40-latek miał być agresywny również po przyjeździe policji. Po obezwładnieniu zaczął tracić przytomność w karetce. Następnie zmarł. W Bielskim Szpitalu Wojewódzkim zakończyła się modernizacja oddziału urologii i onkologii urologicznej. Kupiono m.in. nowoczesny sprzęt robotyczny Da Vinci. Inwestycje warte 30 milionów złotych zostały dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Rybnik pozyskał blisko 15 milionów złotych unijnego dofinansowania na rewitalizację zabytkowego pawilonu Juliusz. Ma w nim powstać nowa siedziba muzeum imienia ojca Emila Drobnego. Dodatkowe wsparcie otrzymała też adaptacja dawnej kaplicy świętego Juliusza. Jastrzębie-Zdrój odzyskało 26 milionów złotych utracone przez niekorzystne wyliczenia należnych samorządom pieniędzy z tytułu zmiany zasad rozliczania dochodów. Ministerstwo Finansów przyznało środki z rezerwy budżetowej.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Połamane drzewa, utrudniony ruch i ewakuacja jednej z firm. Potężna burza przeszła nad Jelenią Górą. Już po medycznym okrągłym stole zgłoszone propozycje trafią do Ministerstwa Zdrowia. Wieczorem pierwszy półfinał mundialu Francja-Hiszpania.
3: Hiszpania czy Francja?
4: Hiszpania.
5: No Francji kibicuję.
2: Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą. Ewakuowano 123 osoby z jednej z firm. Połamane drzewa utrudniają ruch, a na Krajowej Piątce są poważne problemy z przejazdem. O sytuacji w mieście Maciej Ryłkiewicz z Radia Wrocław.
6: Jestem przy ulicy Jana Pawła II. Na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wrocławia i jeszcze chwilę temu przejazd był bardzo utrudniony. Intensywna nawałnica praktycznie uniemożliwiła ruch. Jak informowały służby, samochody to nie amfibie. Uszkodzony został także budynek jednej z firm. Ewakuowano z niego 123 osoby. Wszyscy bezpiecznie wrócili już do domów, jednak na tę chwilę nie wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona. Silny wiatr łamał również drzewa. Jedno z nich przewróciło się w pobliżu kościoła garnizonowego w centrum Jeleniej Góry. Państwowa Straż Pożarna na razie nie jest w stanie oszacować skali strat. Zgłoszenia wciąż napływają.
2: Burze możliwe są dziś na południu i południowym zachodzie. Synoptycy ostrzegają, że intensywny deszcz może powodować gwałtowne wzrosty stanów wody. Potrzeba stworzenia ponad podziałami długofalowej strategii zmian w ochronie zdrowia oraz wzmocnienie farmaceutów i diagnostów w profilaktyce pacjentów. Takie m.in. propozycje padły podczas obrad Medycznego Okrągłego Stołu. To była inicjatywa Polski 2050. Posłanka tego klubu Violetta Tomczak mówi, że wszystkie pomysły zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
7: Do końca lipca będziemy je spisywać. Oczywiście także zachęcamy tych, którzy byli, żeby nam podesłali, jeżeli chcieliby w bardziej merytoryczny sposób to ująć. Przekażemy je wszystkie do Ministerstwa Zdrowia i będziemy na jesieni monitorować, czy tak naprawdę ministerstwo się wsłuchało w ten głos, czy część tych propozycji ma odzwierciedlenie właśnie w zapowiadanych aktach prawnych.
2: W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele prezydenta, strony społecznej, a także klubów PiS-u, PSL-u oraz kół Demokracja Bezpośrednia i Razem. Okrągły stół zbojkotowały Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski w rękach CBA. Zatrzymano też Cezarego Jurkiewicza, byłego członka zarządu fundacji. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
8: CBA szczegółów zatrzymania zdradzać nie chce. Wiemy, że były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany w trakcie wypoczynku na Suwalszczyźnie, a drugi, były członek Polskiej Fundacji Narodowej, w swoim domu w Warszawie. Jeszcze dziś, jak informuje rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński, zostaną przewiezieni do Rzeszowa, a tam przesłucha ich prokurator. Chodzi o sprawę związaną z nieprawidłowościami w wydawaniu środków fundacji.
9: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej Fundacji Polskiej, Fundacji Narodowej, na prawie 8,5 miliona złotych.
8: Obaj zatrzymani powinni zostać przewiezieni do Rzeszowa wczesnym popołudniem. Dopiero po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy i komu postawić zarzuty, a także czy stosować tymczasowy areszt. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Nowego znaku drogowego, który ostrzegałby o smartfonowych zombie,

0: Lipca Instytut Spraw Obywatelskich. Miałby on stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach, mówi prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski.
1: Używamy smartfonu w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku i ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
0: Wiadomo już, jak miałby wyglądać znak.
1: Znak ostrzegawczy, trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym, dającym w oczy kolorze, dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
0: Wniosek w sprawie znaku trafił już do Ministerstwa Infrastruktury. Kibice piłki nożnej zacierają ręce. O 21:00 pierwszy półfinał mundialu. W meczu na stadionie w Arlington niedaleko Dallas zmierzą się Francja i Hiszpania. Według kibiców obie drużyny reprezentują zbliżony poziom i mają podobne szanse na awans do finału.
2: Hiszpania czy Francja?
3: Hiszpania.
2: Dlaczego?
3: Dlatego, że Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
4: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie robią z siebie takich gwiazd.
3: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
5: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
0: Z kibicami w Poznaniu rozmawiał Maciej Szafer. To był serwis.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie na północy, w innych regionach więcej chmur, popada deszcz, a na południu i południowym wschodzie burza. Na termometrach od 23 stopni na północy do 29 na Podkarpaciu.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Tyskie służby informują o zalanej krajowej jedynce. Kłopoty z tym związane są w rejonie węzła z drogą 44. Intensywne opady deszczu powodują także kłopoty na drogach w Jaworznie i Sosnowcu. Uwaga teraz na drodze 948 w Czernichowie koło Żywca. Tam miał miejsce wypadek i droga jest zablokowana. Poza tym uwaga też na stłuczki w Dąbrowie Górniczej na Łaskowej i w Sosnowcu na Zegadłowicza. Do kolizji doszło też w Częstochowie w Alei Wojska Polskiego. Natomiast na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie wcześniej zapalił się samochód, co miało miejsce za węzłem Ostropa na pasach do Katowic, ruch odbywa się tylko jednym pasem. Korek sięga węzła Kleszczów. W Gliwicach korek też na drodze 88 między strefą ekonomiczną a połączeniem z DTS-ką. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.

I'm ready to let go. Dzień dobry Państwu. Witamy z Piotrem Chlipalskim, ulicznikiem, przed festiwalem, w pięknych okolicznościach przyrody, wśród zieleni, przede wszystkim w cieniu, bo gorąco, ale będziemy oczywiście Państwu dzisiaj gorąco polecać.

0: dostać bardzo różne rzeczy festiwalowe. Ja zacznę może, Piotrze, Piotr Lipalski,
1: dzień
0: gość
1: dobry.
0: Mój i Państwa. Zacznę od przyczepy,
1: tak.
0: Bo wiem, że startujesz z przyczepą na początek. To znaczy, ta przyczepa to jest takie słowo bardzo, że tak powiem, przyziemne, bo ta przyczepa ma czarodziejską moc. Tam się wchodzi i tam się przeżywa różne historie, można się przestraszyć, ja się trochę przestraszyłam. Można się też spocić. Imaginarius.
1: Tak. Tak, i to ta przyczepa będzie w komplecie, że tak na chwilę odsunę od siebie pytanie, z takim domkiem na Kurzej Łapce, bo obok nas będzie szwajcarskie Panorama Kino Theater Toma Gredera, które jest obrotowym kinem, w którym publiczność jest równocześnie w środku i na zewnątrz.
0: Tam będziemy przeżywać różne światowe rzeczy.
1: Historie, tak, tak. Znaczy trzeba je albo zagrać, albo obejrzeć. A obok tej Kurzej Łapki ze Szwajcarii, nasza lokalna przyczepa, Kurzołapka. I co ciekawe, bo my próbowaliśmy, co z tego wyjdzie rok temu w ramach Rządków Kultury. I w tym roku już wiemy, co z tego wyjdzie, bo zagraliśmy to, okazało się, 42 razy w Bremie, dwa weekendy u deszczy takich przyczep. Może poza temperaturą jak dziś, bo kiedy pada deszcz, to dalej można robić rzeczy. Ale okazało się paradoksalnie, że można robić... Ja mam wrażenie, że myśmy tak sobie z kolegami muzykantami rośli, podpalali, to rosło, było coraz nas więcej i w pewnym momencie ten balonik zaczął się kurczyć. I formalnie, i jakby skalą tego zjawiska, bo gramy dla 20, powiedzmy, dwóch osób przez 15 minut za to, w kółko i prawie bez przerwy, więc to taka pierwsza zmiana. A po drugie właśnie, dzieje się trochę słuchowisko, trochę taka ogniskowa opowieść z odrobiną tylko czarów, dymu, świateł i przepięknej muzyki granej przez moich przeuroczych kompanów.
0: Czyli będzie
1: i opowiadamy
0: można,
1: historię.
0: Będzie można wysiąść z przyczepy i przenieść się do Kurzej Łapki.
1: Tak.
0: Czyli zmienić...
1: Gramy na zmianę. Tak, to też jest taki pomysł, żeby Państwa nie zostawiać w oczekiwaniu, kiedy ktoś nie może, to jakby na zmianę można zajrzeć do przyczepy i posłuchać szalonych historii i można z tej przyczepy wyjść i wejść do kina albo zagrać temu kinu jakąś historię, więc to o 16, 17, 18, 19, 20, z czego Imaginarius średnio co 15 minut kolejne 20 osób z zupełnie inną historią, myślę trochę też inny sposób, bo strasznie nas bawi to, o ile poprzednio było tak, że te rzeczy miały bardzo jasną strukturę, która nas trzymała i nawet jak mieliśmy jakiś nie najmądrzejszy pomysł, żeby za nim pobiec, to musieliśmy wrócić, a z tym jest o tyle fajnie, że to się naprawdę trochę nie wiemy jak skończy, czy nie wiemy gdzie, czy mamy jakieś... przeczucie i potem za nim idziemy i z każdą grupą próbujemy zrobić coś zupełnie innego.
0: Ale powiedz mi, ty te historie wymyślasz na bieżąco, czy masz jakiś scenariusz?
1: Nie,
0: bo
1: no jest
0: te
1: trochę,
0: inne grupy
1: jest...
0: rozumiem, że mają scenariusze.
1: Nie, to jakby, no jest takie ładne powiedzenie, że najlepsza improwizacja jest przygotowana, więc mamy myślę takie 10 bazowych historii już po Bremie. Które sobie przetrenowaliśmy w takiej dwujęzycznej wersji. Przy czym to jest coś takiego, co tak naprawdę od słowa do słowa, czy od tego, co wydarzy się w środku, bo też trochę improwizujemy do znalezionych gdzieś na strychu przeźroczy, trochę szukamy jakby co jest. Jest na przykład taka historia, która jest matką też jakąś tam tego pomysłu. W latach 60. w Anglii powstało biuro przeczuć. I biuro przeczuć wierzyło, że ludzie, jak im się coś przyśni albo coś wydarzy, to kumulatywnie możemy przewidzieć jakieś wydarzenia. I chcieli sprawdzić, czy jeżeli ludziom się jakiejś ilości nieokreślonych ludzi w Wielkiej Brytanii przyśni na przykład katastrofa lotnicza, to czy ona się wydarzy. No i okazało się, że to po roku tak naprawdę jedyna przepowiednia, która się spełniła, to śmierć założyciela tego biura. Ale rzeczy mieli gdzieś
0: około
1: 3% trafialności, ale sam koncept tego, że może ktoś przyszedł dziś na spektakl z dużym przeczuciem, że powinien się czymś podzielić, a może możemy zwizualizować czyjś sen, a może możemy zwizualizować czyjeś proroctwo, a może po prostu możemy opowiedzieć jakąś szaloną historię. To też skręciło, okazało się, że można opowiadać troszkę właśnie straszniejsze albo smutniejsze rzeczy i trochę się w tym smutku, czy to nie musi być happy end, to może być prawdziwe, to może być może być trochę skopnięte, jak nie wiem, fuzje różnych

0: historii, które się spotykają i... A myślę, że 15 minut to jest też taki fajny format, w którym ten widz, jeśli oczekiwał super happy endu, to wróci i może dostanie go w następnym losowaniu. A też niezależnie od temperatury, no, wygląda na to, że wielki upał wzięliśmy na siebie troszkę wcześniej, wielkie deszcze też, więc uliczników zaczniemy w przepięknych 23 stopniach. Tak, bryza. No u nas będzie pewnie i tak przez chwilę 50, ale... Ale ty,
1: wiesz, co mnie kusi w tym festiwalu, bo tak przeczytałam program i on jest wzniosły, to znaczy wzniosły ideowo, wiesz, tam no. wielkie rzeczy będą się działy na scenach, na rynku, ale mnie zaintrygowały dwa spektakle, to są Męskie Syreny, ja to oczywiście skracam, opowiesz o spektaklu i Prześcieradła w ruinach, bo to są rzeczy, te ostatnie szczególnie bardzo widowiskowe.
0: Tak.
1: Zawsze te rzeczy, które wiesz, dotyczą takich plastycznych sfer, są widowiskowe, ale prześcieradło to jest tak trywialne, tak powszechne, tak powszechny przedmiot, że z niego zrobić sztukę to jest sztuka tak naprawdę.
0: I to jest chyba siła Bistaków, bo to jest teatr, który był tu lat temu chyba z 7 i wtedy wzięli za materiał kukurydzę i przerzucali 800 kg kukurydzy w sposób absolutnie malowniczy i do tego jeszcze z przepiękną historią. I myślę, że ta ekipa to już nie są młodziaki, to są tancerze, żonglerzy w sile wieku, którzy wiedzą, czego szukają i ich sposób pracy jest urzekający, bo oni właśnie biorą jakiś przedmiot czy jakąś sytuację i próbują z niej wycisnąć wszystko, co się tam mogło kryć, a dopiero jak już wiedzą, jak to pracuje, czy co z tym można zrobić, dobudowują do tego super surrealistyczne, czasami wzruszające historie, więc ten wieszak na pranie, bo takie jest robocze tłumaczenie tytułu, którego nie wymówię.
1: Przedmiot domowy, wieszak na pranie, jestem z nim zintegrowana, podobnie jak z pralką, więc...
0: No więc może będę... są jakieś też miłe takie, jak wiemy o czym jest spektakl, to bardziej go przeżywamy, ale... I też myślę, że symboliczne jest to, że to się wydarzy w ruinach i że jest to jakieś pożegnanie z tym stanem ruin, który znamy, kochamy i od lat się w nim jakoś rozgościliśmy, więc też miałem w głowie, że jeżeli by się udało jeszcze raz tam zajrzeć z czymś niesamowitym i stąd Bistaki i żeby Państwa pomieścić dwa razy, raz w ramach Piątku Kultury z Centrum Kultury Wiktoria i w sobotę nasz ostatni spektakl i ostatni raz w ruinach przed ich
1: zaczynacie
0: remontem.
1: Zaczynacie z ulicą 4 lipca, a kończycie z ulicą 25 lipca tak. I te prześcieradła są na koniec. A
0: tak, są wejściówki i żeby Państwa tutaj pomieścić po te wejściówki, trzeba się wdzwonić i sobie je zarezerwować i wszystkie te informacje są na www. A wracając do Męskich Syren...
1: Męskie Syreny też... są bardzo frapujące, naprawdę.
0: To też są powracające urwisy, bo Bratry w triku to są znów surrealistyczni żonglerzy, którzy nie zajmują się tylko podrzucaniem przedmiotów, tylko tworzą sobie jakiś szalony świat i konsekwentnie go realizują. Była Odyseja narciarska, była plowarna gdzieś tu między drzewami. No a teraz panowie wzięli na warsztat legendy morskie i doszli do wniosku, że jeżeli mają kimś być, to królami oceanów. Nadal bardzo czesko, bardzo sprawnie, bardzo surrealistycznie i myślę, z dużą dozą takiej energii, koło której nie da się przejść obojętnie i nie zaczerpnąć trochę tego szaleństwa i nie zabrać do domu.
1: Piotrze, wiesz co, tak, no to co, to zaprosimy może razem wszystkich na ten festiwal. Zapraszamy na festiwal Małgorzata Lichecka.
0: Ja się mieszczę tam w tym obrazku. O, i Piotr Klipalski.
1: Gorąco polecamy.

0: Na zegarach 17. Są zarzuty dla mieszkańca Bielska-Białej, który w miejskim autobusie miał znieważyć dziewczynki z Ukrainy. W Wiśle otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Z mikrofonem wybrał się tam nasz reporter. Nawet 2 miliony podróżnych w czasie tegorocznych wakacji zostanie odprawionych na lotnisku w Pyrzowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 54-latek z Bielska-Białej usłyszał zarzut publiczny 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Chodzi o incydent z soboty w autobusie MZK w Bielsku-Białej. Przypomnijmy, w internecie pojawiło się nagranie, na którym słychać, jak 54-latek znieważa 11-latki z Ukrainy. Obiegło ono media społecznościowe i wzburzyło opinią publiczną. Prokurator rejonowy w Żywcu Łukasz Witkowski poinformował, że podstawą prawną jest jeden z artykułów kodeksu karnego.
2: Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się i zakazem kontaktowania się do osób pokrzywdzonych.
0: Okazało się, że podejrzewany to pracownik MZK w Bielsku-Białej. Potępiło ono zachowanie mężczyzny. W chwili zdarzenia był na zwolnieniu chorobowym i podróżował autobusem jako pasażer. Spółka zdecydowała o zakończeniu z nim współpracy i analizuje formalny tryb rozwiązania umowy.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W Wiśle oficjalnie otwarto dziś Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Dwukondygnacyjny budynek stanął przy amfiteatrze w centrum miasta. Multimedialna ekspozycja poświęcona jest Wiśle, beskidzkim tradycjom narciarskim i Adamowi Małyszowi. Na miejscu był nasz reporter Dawid Damszel.
3: Przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć też Adama Małysza na żywo. Tutaj młodzież też, to babcia kibic skoków w ogóle największy, także...
4: Adam Małysz łączy pokolenia.
3: Oczywiście.
5: Po tej otwarciu naszej galerii w 2004 roku, no to już mamy przeszło 20 lat. Więc żeby to wszystko wyeksponować, to był potrzebny tak potężny budynek.
6: Ponad 6 tysięcy eksponatów Adam Małysz przekazał.
7: Tadeusz Papierzyński, szef spółki Baseny Wisła, spółki, która będzie zarządzać tym obiektem.
8: Jak ja wszedłem pierwszy raz, to takie 1,5 godziny na szybko, żeby przejść tą kolekcję.
0: Inwestycja kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań przeznaczonych na tego typu najem. Jego kształt krytykuje jednak minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
9: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tak zwane strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
10: Projekt ustawy daje 0 praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też 0 możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki Pato Hotel.
9: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
11: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
9: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie.
0: O szczegółach informowała Dagmara Kędzior. Nawet 2 miliony podróżnych w czasie tegorocznych wakacji zostanie odprawionych na lotnisku w Pyrzowicach. Trwa szczyt sezonu wakacyjnego. Rzecznik lotniska Piotr Adamczyk mówi, że podróżujący niezmiennie mają swoje ulubione kierunki.
12: Od lat niewiele się zmienia, bo najpopularniejszym kierunkiem jest Turcja, na drugim miejscu jest Egipt, ale popularna jest także Hiszpania, Grecja, ponieważ akurat w sezonie do Grecji mamy bardzo dużo kierunków, prawie 20 na różne greckie wyspy. Jest też troszeczkę takich ciekawych nowości, między innymi Rumunia, Konstanca i są też trasy mocno orientalne, bo na przykład z Pyrzowic na wakacje w sezonie można polecieć na Madagaskar do króla Juliana.
0: Tygodniowo tylko do tureckiej Antalii z Pyrzowic odlatuje około 60 samolotów. To około 12 tysięcy pasażerów. Jak szacują władze lotniska, tegoroczne wakacje powinny być rekordowe pod względem ruchu pasażerskiego. Do 23 obowiązywać będzie ostrzeżenie dla województwa śląskiego w związku z możliwymi burzami. W nocy opady deszczu będą już tylko lokalne, z temperaturą minimalną od 14 do 17 stopni. Jutro pochmurno i ponownie burzowo. Temperatura do 25 stopni.
4: Najwyższy czas sprawdzić, jak jeździ się po drogach regionu. Ruszamy zatem z autoradiem. Przed mikrofonem Dorota Stabik.
13: Uwaga teraz na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej na pasach do Wrocławia, dokładnie na 329 kilometrze trasy zderzyła się ciężarówka z osobówką. Na jezdni są także rozsypane części samochodów, droga się korkuje. Kolizja na A4 w Katowicach to na pasach do Krakowa przed zjazdem na trasę 86 do Tychów. Tam także ruch zwalnia. Dobra natomiast informacja z autostrady A4 w Gliwicach, gdzie zakończyły się działania związane z pożarem samochodu. Nadal trwają działania służb po poważnym wypadku w Czernichowie koło Żywca. Droga 948 nadal zupełnie jest zablokowana. Uważać trzeba też na kolizję w Rybniku na Paderewskiego, w Gliwicach na Chorzowskiej i w Sosnowcu na Zagłębiowskiej. Uważać trzeba też na drogach w Sosnowcu i Jaworznie, które po lokalnych burzach mogą być jeszcze pozalewane. 691-400-400 czekamy na informacje z dróg regionu i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
4: A teraz 17:30, zatem czas na skrót.

0: Informacji Paweł Nadrowski.
1: Zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich usłyszał 54-letni mężczyzna. Chodzi o incydent, do którego doszło w sobotę w autobusie MZK w Bielsku Białej. Prokuratura przekazała, że poszkodowana w sprawie osoba dorosła nie ma związku z dziewczynkami. W Wiśle oficjalnie otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Dwukondygnacyjny budynek stanął przy amfiteatrze w centrum miasta. Multimedialna ekspozycja jest poświęcona Wiśle, Beskidzkim tradycjom narciarskim i Adamowi Małyszowi. Ceny na stacjach benzynowych w Polsce mogą wzrosnąć. To efekt ogłoszenia przez prezydenta Stanów Zjednoczonych blokady portów w Iranie i zapowiedzi pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Decyzja Donalda Trumpa to następstwo wzmocnienia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przyjeżdżajmy na lotnisko odpowiednio wcześniej, apeluje obsługa portu lotniczego w Pyrzowicach. To ważne zwłaszcza teraz, w szczycie sezonu wakacyjnego. Lotnisko przypomina, że warto być przynajmniej 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.

0: Martyna i Julia Zawisza, gliwickie mażoretki, zostały mistrzyniami świata. Kilka dni temu wróciły z Chorwacji, przywożąc ze sobą 7 medali. 4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Z Lucky Girls Gliwice i ich rodzicami, między innymi mamą Anitą Dzierbą Zawisza, spotkał się nasz reporter Sławomir Herman.
1: Pani może mi troszeczkę przybliżyć, co się tutaj dzieje teraz?
2: Jestem mamą mażoretki, która teraz pokazuje układ z flagą. Tańczy córka w kategorii junior wiekowej. To jest wiek od 12 do 14 lat. W niektórych federacjach do 15. W układzie z flagą należy pokazać...

0: pokazać trudność elementów, połączyć to z muzyką, z tańcem i jeszcze trzeba na dodatek uważać, żeby ta flaga się nie pozwijała, tak? Nie pospadała, bo to jest ta trudność właśnie w całym tym sprzęcie. Wiadomo, że każdej mażoretce chodzi o to, aby no nie upadła, tak? Bo to już jej jest wtedy przykro.
1: Tato Marcin, dumny z córek?
2: Bardzo.
1: A skąd się w ogóle wziął pomysł, dziewczyny? Julia i Martyna, mistrzynie świata mażoretek, przyjechałyście niedawno z Chorwacji. No i tam 7 tych różnych medali żeście zdobyły, tak, w różnych kategoriach. A ten najważniejszy to był który?
3: Dla mnie najważniejszym było duo Buława i solo Buława.
1: Dla młodszej?
4: Dla mnie najważniejsze była solo baton i solo Buława. No i też flaga oczywiście. W solo Buławie miałam 1 miejsce, więc też jestem dumna z siebie. W fladze też miałam 1. Jestem naprawdę przeszczęśliwa z tego powodu.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, skąd w ogóle pomysł na taką zabawę czy taki sport?
3: Tak naprawdę to zależy, kogo pan spyta, bo ja jestem święcie przekonana, że pomysł się wziął od sąsiadki, która zaczęła przede mną jakby z mażoretkami przygodę, a moja mama na przykład twierdzi, że wzięła ten pomysł od koleżanki, także tutaj zdania są różne.
1: Na ile to jest zabawa, na ile to jest jakiś plan na życie, na ile to jest współzawodnictwo, sport? Jak to traktujecie po prostu?
3: Nowe układy na pewno są zabawą. Na pewno układanie tych układów w jakiś sposób też jest zabawą. Ja już jednak gdzieś tam kieruję się w stronę tego, żeby sobie z tym życie jakoś ułożyć.
1: Żeby osiągnąć taki mistrzowski poziom, to co trzeba zrobić?
4: Trzeba ciężko pracować i mieć pomysł na układy. Jeśli nie ma się pomysłu, to się nie zrobi dobrze układu i wtedy będą mniejsze punktacje i mniejsze miejsca.
3: Dużo pracy, dużo ćwiczeń, dużo wyrzeczeń i to jest po prostu, jeśli chodzi o życie towarzyskie, a mażoretki, to życie towarzyskie przy mażoretkach po prostu umiera. 3/4 naszego życia, naszego wolnego czasu to są zdecydowanie mażoretki.
1: Warto?
3: Zdecydowanie warto. Tak, bo można to później rozszerzać, myśleć o założeniu grupy, myśleć o zostaniu trenerem czy na przykład sędzią.
1: No tak, ale jakieś koszty trzeba ponosić, panie Marcinie. Tak. Pan jest sponsorem córek?
2: Razem z żoną. Niestety to nie są małe koszty. No i wszystko jest na naszej głowie. Od organizacji treningu, przez stroje, to żona i dziewczyny, przez transport na zawody, no i koszt samych zawodów też nie jest mały, bo taka Chorwacja to jest, wiadomo, nie tylko przejazd, ale kilka dni tam trzeba spędzić, zakwaterowanie wpisowe na zawody, także są to spore koszty.
1: Czasami taki sukces, mistrzostwo jeszcze tego świata, no to pojawiają się różni ludzie, różne instytucje, które chcą wesprzeć. Tu się coś pojawiło po tym występie w Chorwacji?
0: No niestety nie.
3: Zaczyna się kolejny sezon, trzeba od nowa zacząć pracę na nowo ze wszystkim, nowe układy, nowe stroje, nowe muzyki.
1: No to jeszcze na koniec o takich planach sportowych, planach występów.
3: W tym roku jeszcze jeden konkurs nam został, tak naprawdę, no i kończymy sezon tym jednym konkursem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak zostanie zrobione. No i od września zaczynamy pracę na nowy sezon, który zacznie się pewnie od lutego.
1: Czego życzę się mażoretkom?
3: Połamania pałki, połamania buławy. No i trzymamy kciuki, poza tym nic więcej, nic dziwnego nie ma w tym.
1: No to połamania wszystkiego, co należy połamać i mocnego kopniaka na przyszłość. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy. Historia mażoretek liczy już ponad 200 lat i wywodzi się z Francji. Niemniej zespoły mażoretkowe są popularne również na innych kontynentach. To nagranie przygotował Sławomir Herman.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Połamane drzewa, utrudniony ruch i ewakuacja jednej z firm. Potężna burza przeszła nad Jelenią Górą. Już po medycznym okrągłym stole zgłoszone propozycje trafią do Ministerstwa Zdrowia. Wieczorem pierwszy półfinał mundialu Francja-Hiszpania.
7: Hiszpania czy Francja?
8: Hiszpania.
9: No Francji kibicuję.
6: Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą. Ewakuowano 123 osoby z jednej z firm. Połamane drzewa utrudniają ruch, a na Krajowej Piątce są poważne problemy z przejazdem. O sytuacji w mieście Maciej Ryłkiewicz z Radia Wrocław.
10: Jestem przy ulicy Jana Pawła II. Na odcinku

0: Od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Wrocławia i jeszcze chwilę temu przejazd był bardzo utrudniony. Intensywna nawałnica praktycznie uniemożliwiła ruch. Jak informowały służby, samochody to nie amfibie. Uszkodzony został także budynek jednej z firm. Ewakuowano z niego 123 osoby. Wszyscy bezpiecznie wrócili już do domów, jednak na tę chwilę nie wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona. Silny wiatr łamał również drzewa. Jedno z nich przewróciło się w pobliżu kościoła garnizonowego w centrum Jeleniej Góry. Państwowa Straż Pożarna na razie nie jest w stanie oszacować skali strat. Zgłoszenia wciąż napływają.
1: Burze możliwe są dziś na południu i południowym zachodzie. Synoptycy ostrzegają, że intensywny deszcz może powodować gwałtowne wzrosty stanów wody. Potrzeba stworzenia ponad podziałami długofalowej strategii zmian w ochronie zdrowia oraz wzmocnienie farmaceutów i diagnostów w profilaktyce pacjentów. Takie m.in. propozycje padły podczas obrad Medycznego Okrągłego Stołu. To była inicjatywa Polski 2050. Posłanka tego klubu Wioletta Tomczak mówi, że wszystkie pomysły zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
2: Do końca lipca będziemy je spisywać. Oczywiście także zachęcamy tych, którzy byli, żeby nam podesłali, jeżeli chcieliby w bardziej merytoryczny sposób to ująć. Przekażemy je wszystkie do Ministerstwa Zdrowia i będziemy na jesieni monitorować, czy tak naprawdę ministerstwo się wsłuchało w ten głos, czy część tych propozycji ma odzwierciedlenie właśnie w zapowiadanych aktach prawnych.
1: W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele prezydenta, strony społecznej, a także klubów PiS-u, PSL-u oraz kół Demokracja Bezpośrednia i Razem. Okrągły stół zbojkotowały Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski w rękach CBA. Zatrzymano też Cezarego Jurkiewicza, byłego członka zarządu fundacji. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
3: CBA szczegółów zatrzymania zdradzać nie chce. Wiemy, że były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany w trakcie wypoczynku na Suwalszczyźnie, a drugi, były członek Polskiej Fundacji Narodowej, w swoim domu w Warszawie. Jeszcze dziś, jak informuje rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński, zostaną przewiezieni do Rzeszowa, a tam przesłucha ich prokurator. Chodzi o sprawę związaną z nieprawidłowościami w wydawaniu środków fundacji.
4: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej Fundacji Polskiej, Fundacji Narodowej na prawie 8,5 miliona złotych.
3: Obaj zatrzymani powinni zostać przewiezieni do Rzeszowa wczesnym popołudniem. Dopiero po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy i komu postawić zarzuty, a także czy stosować tymczasowy areszt. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Nowego znaku drogowego, który ostrzegałby o smartfonowych zombie, chce Instytut Spraw Obywatelskich. Miałby on stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach, mówi prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski.
5: Używamy smartfonów w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku i ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
1: Wiadomo już, jak miałby wyglądać znak.
5: Znak ostrzegawczy, trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym, dającym w oczy kolorze, dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
1: Wniosek w sprawie znaku trafił już do Ministerstwa Infrastruktury. Kibice piłki nożnej zacierają ręce. O 21:00 pierwszy półfinał mundialu. W meczu na stadionie w Arlington niedaleko Dallas zmierzą się Francja i Hiszpania. Według kibiców obie drużyny reprezentują zbliżony poziom i mają podobne szanse na awans do finału.
6: Hiszpania czy Francja?
7: Hiszpania.
6: Dlaczego?
7: Dlatego, że Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
8: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie robią z siebie takich gwiazd.
7: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
9: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
1: Z kibicami w Poznaniu rozmawiał Maciej Szafer. To był serwis.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słonecznie na północy, w innych regionach więcej chmur, popada deszcz, a na południu i południowym wschodzie burza. Na termometrach od 23 stopni na północy do 29 na Podkarpaciu.

0: Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, ponieważ z okazji Dnia Kebaba no, musieliśmy się pojawić nie w innym miejscu niż w kebabie. I oto dzisiaj jesteśmy z kim?
1: Oczywiście Krysiu Orange Pots.
0: Bardzo nam miło. Najbardziej mnie ciekawi jedna rzecz. Jak w ogóle się pojawiłeś w Polsce?
1: Studia 2018. Zaczynam na Wrocławiu, Politechnice, i jak skończyłem pierwsze studia tam, najpierw uczyłem języka po polsku, bo mi się wydaje, że jak musi po prostu mieszkać w kraju, musi uczyć najpierw języka. Mhm. I oczywiście uczyłem języka polskiego, B2 dostałem certyfikat i potem trafiłem tutaj na Gliwice, dokładnie na Politechnika Śląsk, gdzie studiowałem zarządzanie inżynierii produkcji i logistyka na magista, więc czyli... potem... Ja zarządzać kebaba.
0: Czyli jesteś magistrem?
1: No tak, by God's grace. Tak, jestem. Mam magistra zarządzania inżynierii, produkcji i logistyka. Więc jestem.
0: Gratulacje. Jakie były największe trudności z językiem polskim, żeby się nauczyć?
1: Kurde, 9-10.
2: Tak,
1: było dla mnie, nie wiem, bo wiesz, ja znam angielski i angielski jest po prostu coś innego niż polski, bo nie mamy odmiana męski, żeński, mamy tylko jedna. Tak. I tutaj musisz zmienić swój język, żeby powtórzyć 10 i 9. Nawet mój syn teraz ma to samo problem, żeby powtórzyć 9 i 10. Więc na razie chyba to było najtrudniejsze.
2: No rozumiem. Tak.
0: Ja potem się zapytam o rodzinę, ale powiedz mi, skąd jesteś, z jakiego kraju?
1: Okej, jestem z Nigerii, I'm Nigerian, i tyle, no, tata, mama z Nigerii, i trafiłem w piękny kraj polski, więc...
0: Dlaczego chciałeś zostać w Polsce?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Po pierwsze, Polski jest kraj, który po prostu ja kocham, bo... Ja lubię sport, ja lubię piłkę nożną, więc znam przed
2: przyjechaniem
1: do Polski, znam Podolski, znam
2: Lewandowski,
1: jestem mocno fanem, więc jak ja byłem w Polsce, zobaczyłem, jak ludzie po prostu są bardzo dobry, oni mają fajne serca. Wiem, jest trochę trudno język, ale mi się wydaje, że trudności musi być, bo żeby człowiek żyć, no.
2: Właśnie.
1: I dlatego trafiłem w Polskę. I dalej spotkałem z żoną i oczywiście dzieci, rodzina. I nie mam wejścia już, no.
0: Zapytam się o tą rodzinę. Gdzie poznałeś swoją żonę i jak wygląda wychowanie syna? Czy uczysz go swojego języka polskiego? Już rozumiem, że polskiego też, ale jak wygląda ta praca?
1: Okej, oczywiście spotkałem mój żonę tutaj w Gliwice. Ona po prostu pokazywała, że ja mogę po prostu żyć w Śląsk, bo myślałem, kiedyś po prostu spotkałem mój żona, myślałem, że Gliwice jest Gdańsk, bo ja nie znam. No tak, bo jak ona mówi, wiesz co, Krysiu, ja mieszkam bardzo blisko do ciebie. Kiedyś ja mieszkam w Wrocławiu, ona mówi, mieszkam blisko do ciebie na Gliwice. A ja pisać Gliwice, 2 godziny do Wrocławiu, myślałem, że Gdańsk, ale oczywiście Gliwice jest Gliwice i Gdańska jest Gdańsk, więc... Żona mieszka w Gliwice i dlatego jestem na Gliwice. I też studio mam tutaj w Gliwice, ale mój kampus, nie wiem jak to...
2: Tak.
1: Kampus było na Zabrze. Zarządzanie inżynierii produkcji jest na Zabrze, ale pierwsze studia na magister musi być tutaj na Gliwice, więc jestem na Gliwice, no. I po prostu dla mnie, no naprawdę... Polska jest kraj katolika. Mój tata, mama jest mocno, mocno chrześcijan. Ja jestem mocno, mocno katolik, więc oni po prostu chciały, żeby lepiej ja żyć tutaj w Polsce, nawet niż w Wielka Brytania.
2: Wow.
1: Bo

0: No tak, no jak jesteśmy mocno religijne, no Polski musi być, no o to chodzi, no.
1: Ja jestem po prostu zachwycony twoim podejściem. Jest niesamowite, że w ogóle tak bardzo chcesz tego polskiego, że tej Polski. Zapytam się o kuchnię polską.
0: Okay.
1: Ulubione danie polskie.
0: Zgadnij.
1: Pierogi.
0: Nie. Nie, nie. Okej, mój ulubiony danie w Polski jest krupniok.
1: Krupniok.
0: Tak. Ja go dam trochę po śląsku.
1: Możesz coś powiedzieć po śląsku?
0: No ja, no dzisiaj ja jadłem krupniok i zimło, no.
1: Wow, ja jestem zachwycony. Naprawdę, wow. Ja ci przaję, chopie.
0: Ja.
1: Dobrze, powiedzieliśmy już sobie o studiach.
0: Okay.
1: Skończyłeś studia.
0: No.
1: Dlaczego chciałeś stworzyć kebaba?
0: Właśnie, bo chciałem po prostu na mój życie zrobić moja strona. Wiem, jest trudno, żeby po prostu zrobić swoje na inny kraj, ale po prostu ja lubię zrobić moja po prostu. Ja jestem z kraju, który po prostu kocha biznes. W Nigerii mamy 200 milionów ludzi. Połowa nasza kraj ma biznes. I mój tata, mama miał no trochę family biznes przed lato tutaj w Polsce, więc już było na mój,
2: tak.
0: Na mój serca i krew, żeby mieć moja po prostu właśnie produkt albo biznes po prostu. I też mój studia zarządzania i logistyka, że ja chciałem uczyć języka polskiego, żeby spotykać lokalne ludzie. A jak ja mam spotykać lokalne ludzie, po prostu indigenous people of Polish, is to run your own business. No, o to chodzi, że chciałem moja strona pokazać ludziom, że mamy fajne jedzenia w Afryce. Jest trudno, żeby po prostu, żeby convince ludzi, żeby chodź i spróbuj nasze danie. Dlaczego robiliśmy połączenia kebab i nasze najważniejsze jedzenie, które jest jollof. Dlatego mamy orange pot, jollof and kebab. Więc pierwsze zrobi moja strona, po prostu chciałam pokazać ludzie, że fajne jest nasze dania i pokazać kulturę. I drugie po prostu, żeby też no zrobić moja po prostu. Jest trudno, ale ja chcę.
1: Twój kebab.
0: Tak.
1: Z czym on jest? Ja widziałem, że takim jednym głównym składnikiem twojego kebaba jest ryż.
0: No.
1: Bo opowiedz mi i powiedz wszystkim widzom,
0: okay,
1: jak się robi takiego kebaba.
0: Okej, oczywiście nie tylko zwykła ryż, mamy jollof ryż, się nazywa jollof. Jollof jest jedna najważniejsza ryż na zachodniej Afryce. Senegal ma jollof, Ghana ma jollof, Nigeria ma jollof, Kongo ma jollof. Więc to dla nas to jest jak pierogi dla wasze. O to chodzi, ruskie pierogi, ukraińskie pierogi, polskie, o to chodzi po prostu. Więc tego jollof używaliśmy tutaj na nasza kebaba, żeby zrobić afrykański kebab. Więc nie mamy tylko zwykła kebaba, jak wszędzie mają. No. Też mamy coś afrykański. Warzywa mamy z Polski, ale nasza ingredient, przyprawa, jest bardziej afrykański przyprawa. Sos po prostu robimy tutaj cały dzień. Fresh, świeży i nasze mięso, jak widzicie, to jest bardzo dobre i bardzo świeże i najlepsze na rynku. Więc nasza kebab tutaj robiliśmy jest z serca i jak ja kocham jeść, ja muszę kochać gotuję. I to jest prosto.
1: Super. Ja sam uwielbiam kebab, dlatego też tutaj rozmawiam. Co ludzie najbardziej lubią tutaj w twoim kebabie? Czy to chodzi o jedzenie, czy może atmosferę? Ja czytałem dużo komentarzy,
0: okay.
1: Oni ciebie uwielbiają za twoje podejście, pozytywne podejście. I po tylu latach, bo ile już prowadzisz tego kebaba? I jakie ma 3 lata. I jakie już opinie słyszałeś? Pozytywne albo największe wyzwania? Co takiego już uzyskałeś od ludzi?
0: Prawdziwe jest, opinia większa jest pozytywne, mamy negatywne też i mamy taki pośredni, no. A dla mnie nie o to chodzi opinia, chodzi o to wrażenie, które ludzie po prostu trzymać od nas. I tyle. To nie jest tylko opinia, bo może dzisiaj masz złe opinia, a jutro wracasz, o, dzisiaj jest dobry. Ale

0: jest to samo i to jest najważniejsze. Chodź, robimy zdjęcia, pogadamy, uśmiechnięta twarz. Pytania masz? Chris jest. I tyle, no, jedzenia też, git, kebab, mega dobry. I tyle, no, po prostu. Uważam, że brakło tutaj w Polsce ludzi, które jest otwarte. Oni po prostu chcą robić biznes i do domu i tyle. Ale ja nie tylko chcę robić biznes, ja chcę po prostu zmienić ludzi dzień. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czasami ludzie ma mood swing, oni mają zły dzień i jak oni przyjdzie na Chris i patrzą na ciebie, a cześć Chris, i zaczyna mi pogadać i coś zmieni wszystko na tego klienty. I to dla mnie jest najważniejsze niż nawet jedzenie. Bo czasami oni nie są głodni, oni po prostu chcą spotykać i tyle, no. Więc daj ludzie uśmiechnięta twarz, dobre serca, jest najważniejsze niż jedzenie, ale najważniejsze też jest dobre jedzenie, ale serca, uśmiechnięta twarz, żeby klient mieć happy day i tyle. I tyle. Czasami oni przyjdą tutaj i wiesz co? Oni po prostu nawet nie ma pieniędzy, żeby gotuje, żeby kupić coś i coś. I ja mówię spokojnie, dam ci box frytki albo coś, żeby po prostu siedzieć i pogadać z Krysiu. Wczoraj było to samo, przedwczoraj było to samo, ale jak ja mówię, najważniejsza jest serca, wrażenia, patrz tam, jest robi wrażenia. Mr. Kryja uczył mi, Chris, cały czas, cały dzień robi wrażenie. I to jest najważniejsze. I tyle.
1: I robisz wrażenie mega pozytywne. Dziękuję, super. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Ja jestem zachwycony. Powiedz mi, jakbyś miał zaprosić widzów na kebaba, okay, to co byś powiedział do kamery?
0: Zapraszamy, mamy najlepsze w Gliwicy. Orange Patiku, Pszczyńska 65, a Gliwice robi wrażenie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I dziękuję Gliwice, dziękuję całe Polska i oczywiście dziękuję Europa, że dać nam dobre serca, otwarta ręka i rynek fajnie. I tyle, no, dziękuję bardzo. Dziękuję z Orange Pod, cały zespół Orange Pod. Dzisiaj dzień kebaba, przyjdź, jesz coś dobrego i robisz zdjęcia z Krysiu. Jego dnie.
1: Dziękujemy.

na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

0: Jest 18. Są zarzuty dla mieszkańca Bielska-Białej, który w miejskim autobusie miał znieważyć dziewczynki z Ukrainy. Premier tymczasem apeluje do polityków o powstrzymywanie antyukraińskiej propagandy. Ponad 70 zgłoszeń mieli do tej pory po dzisiejszych burzach śląscy strażacy. W Sławkowie ewakuowano obóz harcerski. Bielski Szpital Wojewódzki zakończył modernizację urologii. Całość kosztowała 30 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja na sobotnie zdarzenie w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie dwie ukraińskie 11-latki. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicę w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
3: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
2: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
4: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej to jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki, także tak nie można postępować.
2: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Po sobotnim incydencie dziś po południu 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura rejonowa w Żywcu zastosowała wobec niego dozór policji i zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi. Postępowanie jest w toku i z uwagi na jego dobro prokuratura nie udziela w tym momencie szerszych informacji. Do 23 obowiązywać będą w województwie śląskim ostrzeżenia i MGW związane z burzami. W przeważającej części regionu sięgają one drugiego stopnia, ale w Katowicach, Piekarach Śląskich, Chorzowie, Tychach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej podniesiono ostrzeżenie do 3 stopnia. W związku z niekorzystną pogodą w Sławkowie ewakuowano obóz harcerski. Miejsce wypoczynku opuściły 34 osoby. Od godziny 13 w regionie śląscy strażacy przyjęli 77 zgłoszeń w związku z silnymi opadami deszczu. Najwięcej wyjazdów było do tej pory w Jaworznie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Interwencje dotyczą w większości zalanych ulic i piwnic. W Sosnowcu woda zgromadziła się na ulicach Andrzeja Struga oraz Żytniej, a w Jaworznie na Wilczej. Działania służb polegają przede wszystkim na odpompowywaniu wody, udrażnianiu odpływów, a także usuwaniu zerwanych gałęzi drzew.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej oficjalnie zaprezentowano dziś, jakie zmiany w ciągu ostatniego roku przeszedł oddział urologii onkologicznej. Jak powiedział Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora szpitala,

0: A do spraw administracyjnych i technicznych zmieniono instalacje, elektronikę, wyposażenie sal oraz cały sprzęt medyczny. Największą nowością jest zakup i wdrożenie robota operującego Da Vinci.
1: Cały projekt 30 milionów, dofinansowanie KPO 27, nasze środki ponad 3 miliony złotych. Najważniejszy zakup to zakup systemu robotycznego 13,3 miliona złotych. Roboty budowlane kosztowały nas prawie 9 milionów złotych. W sumie z takich najważniejszych zakupów to laser tulowy około miliona złotych, systemy endoskopowe 1,2 mln, laparoskopowe prawie 1,5 miliona złotych, łącznie zakupy ponad 27 milionów złotych.
0: Przy użyciu nowego robota przeprowadzono do tej pory 30 operacji. Dzięki szkoleniom personelu w najbliższym czasie liczba zabiegów z jego użyciem ma wzrosnąć z 2 do 4 tygodniowo. Siemianowice Śląskie przygotowują tereny inwestycyjne w rejonie drogi krajowej 94. Miasto pozyskało na ten cel fundusze z Unii Europejskiej. Rafał Jako Kto Chce z siemianowickiego Urzędu Miasta mówi, że to już kolejny etap prac na tym terenie.
2: Zakres zadania obejmuje budowę dużego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o pojemności ponad 11 tysięcy metrów sześciennych, a także wykonanie jego ogrodzenia i oświetlenia. Powstanie również otwarty rów odwadniający oraz techniczna droga dojazdowa wykonana z kruszywa, które to będą stanowiły element nowoczesnego systemu gospodarowania wodami opadowymi. Przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić infrastrukturę techniczną, ale również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.
0: Zakończenie prac zaplanowano na październik. Wartość zadania to ponad 3 miliony złotych. Większość stanowi unijne dofinansowanie. Wieczorem nadal może być burzowo w regionie. W nocy opady deszczu pojawią się już tylko lokalnie, a minimalnie na termometrach od 14 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie zmienne. Ponownie możliwe opady deszczu i burze. Temperatura do 26 stopni.
3: Najwyższy czas sprawdzić, jak jeździ się po drogach regionu. Ruszamy zatem z autoradiem. Przed mikrofonem Dorota Stabik.
4: Uwaga teraz na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej na pasach do Wrocławia, dokładnie na 329 kilometrze trasy zderzyła się ciężarówka z osobówką. Na jezdni są także rozsypane części samochodów, droga się korkuje. Kolizja na A4 w Katowicach to na pasach do Krakowa przed zjazdem na trasę 86 do Tychów, tam także ruch zwalnia. Dobra natomiast informacja z autostrady A4 w Gliwicach, gdzie zakończyły się działania związane z pożarem samochodu. Nadal trwają działania służb po poważnym wypadku w Czernichowie koło Żywca. Droga 948 nadal zupełnie jest zablokowana. Uważać trzeba też na kolizję w Rybniku na Paderewskiego, w Gliwicach na Chorzowskiej i w Sosnowcu na Zagłębiowskiej. Uważać trzeba też na drogach w Sosnowcu i Jaworznie, które po lokalnych burzach mogą być jeszcze pozalewane. 691-400-400 czekamy na informacje z dróg regionu i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
3: A teraz 17.30, zatem czas na skrót informacji. Paweł Nadrowski.
0: Zarzuty znieważenia 3 Ukrainek, w tym 2 jedenastolatek i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich usłyszał 54-letni mężczyzna. Chodzi o incydent, do którego doszło w sobotę w autobusie MZK w Bielsku Białej. Prokuratura przekazała, że poszkodowana w sprawie osoba dorosła nie ma związku z dziewczynkami. W Wiśle oficjalnie otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Dwukondygnacyjny budynek stanął przy amfiteatrze w centrum miasta. Multimedialna ekspozycja jest poświęcona Wiśle, beskidzkim tradycjom narciarskim i Adamowi Małyszowi. Ceny na stacjach benzynowych w Polsce mogą wzrosnąć. To efekt ogłoszenia przez prezydenta Stanów Zjednoczonych blokady portów w Iranie i zapowiedzi pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Decyzja Donalda Trumpa to następstwo wzmocnienia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przyjeżdżajmy na lotnisko odpowiednio wcześniej, apeluje obsługa portu lotniczego w Pyrzowicach. To ważne zwłaszcza teraz, w szczycie sezonu wakacyjnego. Lotnisko przypomina, że warto być przynajmniej 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.
5: Oraz części wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.
6: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk i dodaje.
5: Jeżeli to możliwe, zostajemy w domu, nie parkujemy czy nie stajemy pieszo pod drzewami, słupami energetycznymi, pod billboardami, no bo porwane przez wiatr czy uszkodzone przez wiatr mogą stanowić dla nas zagrożenie. Pamiętamy o tym, żeby dostosowywać to nasze działanie do aktualnej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w górach i tam zastanie nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, żeby chronić się przed tym.
6: W treści alertu RCB

0: Zwraca też uwagę na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Ulewnego deszczu i wichur doświadczyła tymczasem Jelenia Góra. Tam wiatr zrywał dachy i uszkadzał budynki, a ulicami płynęły rwące potoki.
1: Wyglądało to bardzo źle. To, co widzimy na przykład, jak krąży wiatr po rynku w Jeleniej Górze. Wiało tutaj tak, że my musiałyśmy zamknąć drzwi wejściowe na klucz, ponieważ były wyrywane.
2: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
1: Mimo jak mamy 3 schodki do góry, do sklepu, to woda wlewała nam się strumieniami.
3: Ciemno, znaczy tutaj aż wszystko zalało nam salon. To było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
4: Jechałem tutaj na Jana Pawła. To wody po kolana.
0: Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze miała ponad 200 zgłoszeń. W czasie nawałnicy nikt nie został ranny. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań, które są w ten sposób wynajmowane. Kształt przepisów krytykuje jednak ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dlaczego o tym w relacji Dagmary Kędzior?
5: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tzw. strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
6: Projekt ustawy daje 0 praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też 0 możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki Pato Hotel.
5: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
7: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
5: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała listę wysłany do komisji. Powstał on z inicjatywy Estonii, a podpisały się pod nim oprócz Polski także Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Szwecja.
8: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
9: Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody, to tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
8: Z moich informacji wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
9: Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
8: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, na północy bardzo dobra. 42% generowanej mocy pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Pięć po 18:00 i sport w Trójce, Adam Malecki.
13: Na placu boju Mistrzostw Świata pozostały już tylko 4 drużyny. Hiszpania, Francja, Argentyna i Anglia. Po ponad miesiącu grania przystępują do najważniejszych meczów mundialu. Co będzie najistotniejsze w spotkaniach o tak wysoką stawkę, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.
14: Do tego końca turnieju zwykle właśnie dojeżdżają te drużyny, które już mają w swoim DNA mistrzostwo. I teraz tylko będzie zależało, która z tych drużyn lepiej wytrzymała turniej. Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze. Ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczów i można powiedzieć, że na tych mistrzostwach wszystko, co najlepsze, jeszcze jest przed nami.
13: Rzeczywiście. Wielkie emocje przed nami. Pierwsze już dzisiaj o 21:00 w meczu Hiszpanii z Francją. Ciąg dalszy jutro też o 21:00. Starcie Argentyny z Anglią. Nie tylko za oceanem. U nas też można się spodziewać emocji piłkarskich. czwartek o Superpuchar Polski zagrają w Poznaniu Lech z Górnikiem Zabrze. Trener zabrzan Michał Gaszparik chce rozpocząć sezon od zdobycia kolejnego trofeum.
15: Idziemy walczyć. Dla mnie jest to następny major trofeum. No to chcę.

0: Chceme zrobiť všetko na tom bojsku, že by sme zvíťazili. Ideme budovať znovu głodný, taký głodný, mocný górnik.
1: Początek czwartkowego spotkania o 19. W kolarskim Tour de France kolejny pokaz siły tego najsilniejszego, na którego nie ma mocnych. 10. etap po samotnej ucieczce wygrał Tadej Pogacar, zaatakował na przedostatnim podjeździe i dojechał z przewagą 32 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem. Było to 3. etapowe zwycięstwo Pogacara w tej edycji Wielkiej Pętli. Słoweniec jest, rzecz jasna, liderem klasyfikacji generalnej. Ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem.
2: W nocy od 15 do 18 stopni Celsjusza przeważnie, chociaż będzie też miejscami na północy około 10. Jutro w ciągu dnia nad morzem 21-23 stopnie, poza tym od 24 na zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Przelotne deszcz i burze też jutro mogą się pojawić.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Już prawie 8 minut po godzinie 18.

0: Dzisiaj przyjechaliśmy do koła naukowego, które jest z dziedziny fizyki, ale czy dużo takich kół naukowych jest w waszej szkole?
1: Dzień dobry. Zespół Szkół Łączności w Gliwicach jest szkołą, w której działa bardzo dużo kół naukowych. Natomiast najbardziej takimi prężnymi jest koło Astrolab, którą działalność dzisiaj właśnie zaprezentują w postaci...
0: A w jaki sposób właśnie?
1: Tak, w postaci wypuszczenia balonu do stratosfery. Mamy również koło naukowe programistyczno-robotyczne, gdzie uczniowie nie tylko programują roboty, programują wszelkiego rodzaju drony, ale też uczestniczą w różnych konkursach i takich akcjach, gdzie mogą pochwalić się swoją wiedzą, między innymi pilotażu dronów, a ostatnio właśnie szkoła została wzbogacona o drony duże, kilkanaście dronów dużych i tak zwanych małych edukacyjnych. Mamy również koło Logii Ludki, jest to koło logistyczne, które skupia się głównie w swojej działalności na takich zasadach dotyczących logistyki szeroko rozumianej.
0: Jestem ciekawy, czy uczniowie w tych szkołach zostają z tym wszystkim sami się prowadzą, czy mają jakichś opiekunów i osoby, które wskazują im ten kierunek działań?
1: Oczywiście każde koło ma swojego opiekuna. Bardzo często są to założyciele kół. I tak jak dzisiaj tu Państwo zobaczycie, Astrolab jest pod nadzorem pani opiekun Małgorzaty Stobińskiej, która oprócz tego, że jest opiekunem koła naukowego, jest również nauczycielem fizyki w zespole szkół.
0: Czy ona wpadła na pomysł tego balonu?
1: Również młodzież, która jest członkiem koła Astrolab, zaplanowali to jeszcze we wrześniu w ramach planu swojej działalności, gdzie systematycznie i skrupulatnie podchodzili, planowali całe działania aż do dzisiejszego dnia.
0: Panowie, z ciekawości, czemu macie na sobie te białe rękawiczki?
2: Aby nie zanieczyścić gumy balonu na balonie.
0: Co by to spowodowało, gdyby się zanieczyściła?
3: Całkowite przerwanie operacji.
0: Dlaczego?
3: Bo balon pęknie.
4: Balon mógłby pęknąć przedwcześnie.
5: No. Rękawiczki używamy głównie po to, żeby nie zanieczyścić powłoki balonowej, ze względu na to, że tłuszcz i brud, który zostaje na rękach i osadziłby się na tej powłoce pod wpływem silnego promieniowania ultrafioletowego, które tam mamy powyżej warstwy ozonowej, po prostu by bardzo szybko zdegradował powłokę i spowodował pęknięcie w tym miejscu.
0: A czy jakieś czynniki zewnętrzne, nie chcę mówić jakoś abstrakcyjnie, że ptaki, ale właśnie jakieś zanieczyszczenia w powietrzu, czy inne obiekty latające mogą zaszkodzić balonowi?
5: No, wszystko, co wejdzie w kontakt z powłoką, może zaszkodzić balonowi, no, ale to jest kwestia tego typu, że na tych wysokościach to raczej ptaki nie operują.
0: A czy często zdarza się, że balony z jakiegoś powodu nie dolatują do swojego celu?
5: Znaczy one zawsze gdzieś dolatują, jedyna droga stamtąd jest w dół, więc one dolatują do celu. Pytanie, czy zostaną odzyskane zgodnie z planem, bo mogą się zdarzyć różne rzeczy, na przykład lądowanie gdzieś w bardzo trudno

0: dostępnym terenie albo w środku jakiegoś akwenu wodnego, ewentualnie na przykład w środku kopalni Bełchatów, i takie rzeczy się również zdarzały.
1: A na ile skutecznie można określić strefę lądowania takiego balonu?
0: Trochę to zależy od pogody, ale modele matematyczne, których używam, są na tyle precyzyjne, że tam w promieniu 20-30 km jesteśmy w stanie określić miejsce lądowania balonu.
2: Reszta ładunku, żeby ten ładunek najcenniejszy opadł na ziemię. Później jest takie urządzenie zwane rozwijakiem. Tam jest 40 metrów sznurka. I w momencie, gdybyśmy mieli tutaj te 40 metrów sznurka, zanim by ten balon wystartował, na pewno by się zahaczył gdzieś o coś. Więc to się będzie rozwijało w trakcie lotu. Więc ten sznurek się będzie wydłużał. No będzie wyglądało tak, jakby ten ładunek się nie chciał unosić, a balon leci do góry. Tak ma być.
1: Prowadzi Pani koło naukowe fizyczne, zgadza się?
3: Zgadza się.
1: To skąd pomysł na balon, dokończy Pani za mnie?
3: Balon stratosferyczny.
1: Stratosferyczny. I skąd pomysł, żeby właśnie taki projekt zrealizować i czemu ten balon służy?
3: Chodzi o zainteresowania uczniów. Stworzyliśmy koło naukowe Astrolab, które zajmuje się głównie astronomią. Tutaj są uczniowie, którzy są właśnie zainteresowani badaniem tego, co się dzieje nad Ziemią. Ale mamy również po prostu taką naszą jednostkę jako interdyscyplinarne koło, czyli mamy troszkę i programowania, i elektroniki, i różnych ciekawych rzeczy.
1: To przejdźmy do tego, do czego ten balon służy.
3: Balon, stworzyliśmy cały moduł elektroniczny, który bada różne właściwości atmosfery, ale także mamy trochę biologii, czyli nasiona, które będziemy później porównywać z tymi, które zostały na Ziemi, czy też nam wykiełkują. Badamy również pleśń, ponieważ chcemy zobaczyć, czy przetrwa takie warunki, będziemy ją później po prostu hodować jeszcze raz. Także mamy piankę marshmallow, pianka, którą nagrywamy na kamerze i chcemy sprawdzić, jak ona będzie się zachowywać przy zmianie ciśnienia. Więc tych doświadczeń mamy dużo, również mamy klisze fotograficzne, które będą łapać te cząstki, które są właśnie w tej przestrzeni.
1: Zacznijmy sobie od tych danych, które chcecie zebrać. Dane atmosferyczne, ale chodzi tutaj o pogodę, zmienność tej pogody, zmienność atmosfery.
3: Tak, przede wszystkim temperatura. Prawdopodobnie może zejść nawet do minus 70 stopni, więc mamy zbudowany przez uczniów moduł, żeby to zbadać. Mamy czujnik ozonu, to jest wszystko na systemie Arduino, więc musieliśmy wyprowadzić te dwa czujniki troszkę w taką część kapsuły, której mamy dostęp do powietrza, które znajduje się na zewnątrz, żeby po prostu był przepływ. Mamy tam również magnetometr, mamy też żyroskop i mamy coś ciekawego, czyli licznik Geigera. Licznik Geigera, który będzie nam mierzyć poziom promieniowania, który jest tutaj na Ziemi zupełnie inny niż tam w stratosferze, którą będziemy po prostu badać.
1: Jeśli chodzi o te wszystkie ziarna, pianki, czy ktoś już wcześniej wysłał je w niebo? Macie wiedzę, co się z nimi stanie, czy faktycznie jest to jakiś nowatorski eksperyment?
3: Raczej nie słyszeliśmy, żeby ktoś wysyłał pianki. Mamy również jeszcze macze, co jest też ciekawostką. Zaraz jeszcze o niej opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o pianki, no szukaliśmy w internecie, ale nie znaleźliśmy, ale przy czym nie jest to takie do końca sprawdzone, bo po prostu nikt tego nie wrzucił do internetu, ale może gdzieś ktoś to badał.
1: A jakie są teorie?
3: Zwiększy się przy tej zmianie ciśnienia i później najprawdopodobniej po prostu tak się spłaszczy.
1: O.
3: No, więc zobaczymy.
1: Ale będzie cały czas jadalna.
3: Zobaczymy jak przyleci. Natomiast badamy jeszcze maczę. Zobaczymy, co się z nią stanie. Czy ściemnieje, czy zostanie takiego samego koloru, czy zmieni trochę strukturę, jeżeli chodzi o to, że będzie przebywać w takich warunkach.
1: Co musieliście zrealizować, aby ten lot balonem mógł się odbyć?
3: Przede wszystkim musieliśmy mieć pomysł. Na początku zebrała mi się bardzo fajna grupa uczniów, którzy są zainteresowani fizyką, są zainteresowani astronomią i uczniowie wpadli na pomysł, że fajnie by było po prostu zrobić taki większy projekt, którym możemy połączyć i programowanie, i elektronikę, i też mamy chłopaków, którzy zajmują się TikTokiem, więc tutaj ten pomysł urósł gdzieś tak pół roku temu. Same przygotowania zajęły również pół roku, bo sama budowa modułu to było dobrych 3 miesiące.
1: W jaki sposób się moduł buduje?
3: To jest system Arduino i tu

0: Tutaj musieliśmy wszystkie czujniki po prostu dołączać, programować, chłopaki się tym zajmowali, elektronicy na szkole po prostu lutowali, układali płytki i potem robiliśmy jeszcze taką obudowę w druku 3D w szkole, więc tych osób, które brały w tym udział, było naprawdę dużo. Tak samo pozostałe doświadczenie wymyślali uczniowie, tak jak pianki, tak jak macze, tak jak nasiona, czyli to była taka wspólna praca, pomysłowość. No i tutaj również promocja tą, którą część z koła, bo mamy po prostu nasze koło jest podzielone na różne działy. Chłopaki z PR-u zajmowali się tym, żeby to promować, czyli mieliśmy promocję w szkole, chodziliśmy z piankami, żeby opowiadać o tym, co się będzie działo, żeby też popularyzować naukę wśród uczniów. Uczniowie też są bardzo zainteresowani, przychodzą, pytają się, jak to działa, mają tutaj kontakt z chłopakami z koła, więc tutaj naprawdę, naprawdę fajnie, że ta popularyzacja nauki jest w takiej formie.
1: To proszę o komentarz, co się wydarzyło, że poleciał sam balon?
2: No nie, sam balon nie poleciał. Balon poleciał z częścią elektroniki śledzącej, także trackery mamy, wiemy, gdzie balony jest. Niestety kapsuła w związku z awarią sznurka, który łączył kapsułę z balonem, został przerwany. No, prawdopodobnie, no, trudno powiedzieć w tej chwili z jakiej przyczyny. No i tyle, jedziemy gonić balon, jedziemy go szukać i będziemy mieli fajne wyniki z misji, będziemy wiedzieli, jak tam się przygotować do kolejnej misji, bo tu młodzież czeka na to, żeby zrobić już kolejną misję, bo to pewnie jedna z pierwszych.
1: Wiemy już, że sznurek został przerwany, że kapsuła została. Co z tymi wszystkimi badaniami?
0: Będziemy puszczać jeszcze raz balon, natomiast tutaj ze względów bezpieczeństwa był puszczony z helem, który jest dosyć kosztowny, więc kapsuła poleci innym balonem, natomiast będziemy go napełniać wodorem i to będzie w miejscu takim, na przykład na jakimś polu, żeby nie było to zagrażające.
1: Hel jest bezpieczniejszy, to tak. Jaki jest problem z wodorem?
0: Problem z wodorem jest taki, że jest wysoko wybuchowy i nie można go, nie powinno się go używać po prostu
1: w terenach zabudowanych.
0: Więc ze względu na bezpieczeństwo po prostu weźmiemy i puścimy jeszcze raz ładunek, ale tym razem po prostu z wodorem.
1: A same koszta balonu, czy to jest duża strata?
0: Sam balon, to znaczy tutaj nie możemy mówić o stratach, bo odzyskamy ten tracker, tylko więc ten balon jest tutaj kosztem, natomiast no wiadomo, że hel jest dosyć kosztownym gazem, samo jego wydobywanie jest po prostu bardzo kosztowne.
1: Są z nami uczniowie, którzy w ramach koła naukowego Astrolab, zgadza się, budowali tę kapsułę. Nie będę udawać, że wiem, czym jest to, czym się zajmujecie, więc sami opowiedzcie, jaki był wasz udział.
3: Ja robiłem moduł do właśnie tego balonu. Miał on mierzyć prędkość kątową, pole magnetyczne, gęstość ozonu oraz temperaturę zewnętrzną oraz wewnętrzną. No, niestety balon nie poleciał z kapsułą, ale...
1: Ale lot ma być jeszcze we wrześniu, więc wasza praca nie poszła na marne. Jeszcze podążę, powiedz mi, czy to, co stworzyłeś, czy to było trudne zadanie?
3: Było to odrobinkę wymagające, gdyż jest to zasilane za pomocą Arduino Nano oraz Raspberry Pi Pico, które są dość małe i mają dość ograniczony zasób pamięci, więc było to dość wymagające, żeby to zaprogramować.
4: Ja zajmowałem się razem z resztą uczestników koła przygotowaniem ładunku, który miał na pokładzie wiele nasion, macze, zalążki pleśni oraz klisze fotograficzne.
5: No i jeszcze była pianka.
4: No, mieliśmy jeszcze również piankę marshmallow.

0: i na nich testujemy warunki atmosferyczne oraz promieniowania i inne przeróżne rzeczy, które się dzieją z takim balonem w trakcie takiego lotu. Bo...
1: A skąd wybór właśnie tych nasion i innych rzeczy?
0: No to tak, nasiona zdecydowaliśmy się dlatego, ponieważ kwiaty mają różne kolory i w ogóle rośliny różnie rosną w zależności od rzeczy, które się dzieją jeszcze w stanie, kiedy są w nasieniu, więc takie warunki, jakie doświadcza takie nasiono przy locie, mogą wpłynąć na rozwój. I mamy też próbkę kontrolną na ziemi tych samych nasion i możemy dzięki temu dowiedzieć się, jak takie, nazwijmy to, przygody wpływają na ich rozwój. Mamy też na przykład macze. Macze wysyłamy dlatego, ponieważ jeszcze nikt nie wysłał tego na tak dużą wysokość, a chcielibyśmy być właśnie takimi pionierami w tej dziedzinie wysyłania maczy i testowania, czy na przykład coś tam zachodzi, ponieważ macza ma na przykład taką właściwość, że przy odpowiednich warunkach może zrobić się czerwona. Wysyłamy również zalążki pleśni, które rozwijają się, no bo pleśń cały czas rośnie i potem będziemy wykonywać wymazy z tej pleśni na płytkach i ją rozwijać i zobaczyć.
1: A macie jakieś teorie, co się z tym wszystkim stanie?
0: No, mamy różne podejrzenia. Na przykład z nasionami mamy takie podejrzenie, że mogą one być mniejsze, ale za to mogą mieć większe płatki, ale no to się przetestuje tak naprawdę, kiedy one wrócą, ponieważ nie właśnie dlatego to testujemy. Jest to taka okazja, którą niewiele osób ma, żeby właśnie doświadczać tych eksperymentów na własną rękę. Na przykład dobrym przykładem czegoś, co wiemy, jaki powinien być wynik, ale jaki będzie wynik, jeszcze nie wiemy, ponieważ to będzie za każdym razem inny wynik, to są klisze fotograficzne. Na wysokości tych 30 km jest bardzo dużo promieniowania kosmicznego, szczególnie promienie alfa, które przy kontakcie z kliszą fotograficzną zostawiają bardzo ciekawe artefakty na kliszy, takie kropki. No i wiemy, że coś takie zjawisko zachodzi.
1: I to są puste klisze do aparatów analogowych, tak?
0: Dokładnie tak. I na nich zostanie ślad właśnie promieniowania kosmicznego, które tak naprawdę jest echem jakichś wydarzeń daleko gdzieś w kosmosie. I ono przechodzi do tych kliszy, tam zostawia ślad i my go możemy odczytać.
1: A jak czujecie się z tym, no nie bójmy się tego słowa, lekkim niepowodzeniem, jakim był lot samego balonu?
0: Czy to niepowodzenie, to jest ciężki temat, bo na przykład mamy na naszym Facebooku szkoły, został umieszczony link do śledzenia balonu w czasie rzeczywistym. I balon urwał się, nazwijmy to, w połowie, co znaczy, że poleciała z nim spadochron oraz telemetria. Telemetria pozwala określić, gdzie jest balon, jak podróżuje, czyli te wszystkie informacje o samym locie. Nie przeprowadzimy niestety żadnych eksperymentów na samym balonie, aczkolwiek możemy je przeprowadzić również we wrześniu, bo jest planowana powtórka lotu. A takie dane dotyczące samego przemieszczania się balonu zbierzemy i możemy je przeanalizować.
1: A wy jak się czujecie?
2: Cóż, no mi jest niesmiernie trochę szkoda, ale jeżeli się ma powtórzyć we wrześniu, to nie mogę się doczekać.
1: W końcu, no balon chyba nie był waszą pracą, to znaczy ktoś inny zajmował się tą częścią techniczną, a wy głównie przygotowywaliście te doświadczenia, które zostały z nami na Ziemi.
3: Tak, balon był kupiony przez pana Brolla, jak sam stwierdził, kosztowało go to trochę pieniędzy, tak samo jak hel niezbędny do wypuszczenia rzeczonego balonu.
1: A wiecie, jaki jest koszt tych rzeczy?
3: Razem to było 1400 zł.
1: Pani dyrektor, zdarzyła się taka sytuacja, że balon poleciał, a ta skrzynka z tymi wszystkimi eksperymentami została. Czy można powiedzieć, że było to niepowodzenie?
4: Ja myślę, że to był sukces, bo był to lot pilotażowy. Na drugi zapraszamy serdecznie we wrześniu. Będzie to już lot udany, gdzie kapsuła ze całym sprzętem, z oprzyrządowaniem służącym do pomiarów poleci razem z balonem. Udało się ze względu na to, że oczywiście wszystkie czujniki, które miały wpływ na lot balonu, wyleciały z balonem.

policzki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w teczni.

na karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze,

0: Jest 18. Są zarzuty dla mieszkańca Bielska-Białej, który w miejskim autobusie miał znieważyć dziewczynki z Ukrainy. Premier tymczasem apeluje do polityków o powstrzymywanie antyukraińskiej propagandy. Ponad 70 zgłoszeń mieli do tej pory po dzisiejszych burzach śląscy strażacy. W Sławkowie ewakuowano obóz harcerski. Bielski Szpital Wojewódzki zakończył modernizację urologii. Całość kosztowała 30 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja na sobotnie zdarzenie w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie dwie ukraińskie 11-latki. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicę w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
3: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
2: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
4: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej to jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki, także tak nie można postępować.
2: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Po sobotnim incydencie dziś po południu 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Przyznał się do zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura rejonowa w Żywcu zastosowała wobec niego dozór policji i zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi. Postępowanie jest w toku i z uwagi na jego dobro prokuratura nie udziela w tym momencie szerszych informacji.

0: informacji. Do 23 obowiązywać będą w województwie śląskim ostrzeżenia i MGW związane z burzami. W przeważającej części regionu sięgają one drugiego stopnia, ale w Katowicach, Piekarach Śląskich, Chorzowie, Tychach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej podniesiono ostrzeżenie do trzeciego stopnia. W związku z niekorzystną pogodą w Sławkowie ewakuowano obóz harcerski. Miejsce wypoczynku opuściły 34 osoby. Od godziny 13 w regionie śląscy strażacy przyjęli 77 zgłoszeń w związku z silnymi opadami deszczu. Najwięcej wyjazdów było do tej pory w Jaworznie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Interwencje dotyczą w większości zalanych ulic i piwnic. W Sosnowcu woda zgromadziła się na ulicach Andrzeja Struga oraz Żytniej, a w Jaworznie na Wilczej. Działania służb polegają przede wszystkim na odpompowywaniu wody, udrażnianiu odpływów, a także usuwaniu zerwanych gałęzi drzew.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej oficjalnie zaprezentowano dziś, jakie zmiany w ciągu ostatniego roku przeszedł oddział urologii onkologicznej. Jak powiedział Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora Szpitala do Spraw Administracyjnych i Technicznych, zmieniono instalację, elektronikę, wyposażenie sal oraz cały sprzęt medyczny. Największą nowością jest zakup i wdrożenie robota operującego Da Vinci.
2: Cały projekt 30 milionów, dofinansowanie KPO 27, nasze środki ponad 3 miliony złotych. Najważniejszy zakup to zakup systemu robotycznego 13,3 miliona złotych. Roboty budowlane kosztowały nas prawie 9 milionów złotych. W sumie z takich najważniejszych zakupów no to laser tulowy około miliona złotych, systemy endoskopowe 1,2 miliona, laparoskopowe prawie 1,5 miliona złotych. Łącznie zakupy ponad 27 milionów złotych.
0: Przy użyciu nowego robota przeprowadzono do tej pory 30 operacji. Dzięki szkoleniom personelu w najbliższym czasie liczba zabiegów z jego użyciem ma wzrosnąć z 2 do 4 tygodniowo. Siemianowice Śląskie przygotowują tereny inwestycyjne w rejonie Drogi Krajowej 94. Miasto pozyskało na ten cel fundusze z Unii Europejskiej. Rafał Jako-Ktochce z Siemianowickiego Urzędu Miasta mówi, że to już kolejny etap prac na tym terenie.
3: Zakres zadania obejmuje budowę dużego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o pojemności ponad 11 tysięcy metrów sześciennych, a także wykonanie jego ogrodzenia i oświetlenia. Powstanie również otwarty rów odwadniający oraz techniczna droga dojazdowa wykonana z kruszywa, które to będą stanowiły element nowoczesnego systemu gospodarowania wodami opadowymi. Przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić infrastrukturę techniczną, ale również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.
0: Zakończenie prac zaplanowano na październik. Wartość zadania to ponad 3 miliony złotych. Większość stanowi unijne dofinansowanie. Wieczorem nadal może być burzowo w regionie. W nocy opady deszczu pojawią się już tylko lokalnie, a minimalnie na termometrach od 14 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie zmienne. Ponownie możliwe opady deszczu i burze. Temperatura do 26 stopni.
4: Oraz części wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.
5: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk i dodaje.
4: Jeżeli to możliwe, zostajemy w domu, nie parkujemy czy nie stajemy pieszo pod drzewami, słupami energetycznymi, pod billboardami, no bo porwane przez wiatr czy uszkodzone przez wiatr mogą stanowić dla nas zagrożenie. Pamiętamy o tym, żeby dostosowywać to nasze działanie do aktualnej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w górach i tam zastanie nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, żeby chronić się przed tym piorunami.
5: W treści alertu RCB zwraca też uwagę na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Ulewnego deszczu i wichur doświadczyła tymczasem Jelenia Góra. Tam wiatr zrywał dachy i uszkadzał budynki, a ulicami płynęły rwące potoki.
6: Wyglądało to bardzo źle. To, co widzimy na przykład, jak krąży wiatr po rynku w Jeleniej Górze. Wiało tutaj tak, że my musiałyśmy zamknąć drzwi wyjściowe na klucz, ponieważ były wyrywane.
7: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
6: Mimo jak mamy 3 schodki do góry, do sklepu, to woda wlewała nam się strumieniami.
8: Ciemno, to tutaj aż wszystko zalało nam salon. To było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
9: Jechałem tutaj na Jana Pawła i to wody po kolana.
5: Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze miała ponad 200 zgłoszeń. W czasie nawałnicy nikt nie został ranny. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań, które są w ten sposób wynajmowane. Kształt przepisów krytykuje jednak ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dlaczego o tym w relacji Dagmary Kędzior?
10: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tzw. strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
11: Projekt ustawy daje zero praw samorządom.

0: Polakom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki pato hotel.
1: Ireneusz Laś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
2: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
1: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała listę wysłany do komisji. Powstał on z inicjatywy Estonii, a podpisały się pod nim oprócz Polski także Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Szwecja.
4: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
5: Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody, to tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
4: Z moich informacji wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
5: Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
4: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, na północy bardzo dobra. 42% generowanej mocy pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pięć po 18:00 i sport w Trójce, Adam Malecki.
8: Na placu boju Mistrzostw Świata pozostały już tylko cztery drużyny: Hiszpania, Francja, Argentyna i Anglia. Po ponad miesiącu grania przystępują do najważniejszych meczów mundialu. Co będzie najistotniejsze w spotkaniach o tak wysoką stawkę, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.
9: Do tego końca turnieju zwykle właśnie dojeżdżają te drużyny, które już mają w swoim DNA mistrzostwo i teraz tylko będzie zależało, która z tych drużyn lepiej wytrzymała turniej. Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze. Ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczów i można powiedzieć, że na tych mistrzostwach wszystko, co najlepsze, jeszcze jest przed nami.
8: Rzeczywiście. Wielkie emocje przed nami. Pierwsze już dzisiaj o 21:00 w meczu Hiszpanii z Francją. Ciąg dalszy jutro też o 21:00. Starcie Argentyny z Anglią. Nie tylko za oceanem. U nas też można się spodziewać emocji piłkarskich. W czwartek o Superpuchar Polski zagrają w Poznaniu Lech z Górnikiem Zabrze. Trener zabrzan Michał Gaszparik chce rozpocząć sezon od zdobycia kolejnego trofeum.
10: Idziemy walczyć. Dla mnie jest to następny mecz o trofeum. No to chcemy zrobić wszystko na tym boisku, żeby my zwyciężyli. Idziemy budować znowu taki głodny, mocny Górnik.
8: Początek czwartkowego spotkania o 19:00. W kolarskim Tour de France kolejny pokaz siły tego najsilniejszego, na którego nie ma mocnych. 10. etap po samotnej ucieczce wygrał Tadej Pogacar, zaatakował na przedostatnim podjeździe i dojechał 32 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem. Było to trzecie etapowe zwycięstwo Pogacara w tej edycji Wielkiej Pętli. Słoweniec jest rzecz jasna liderem klasyfikacji generalnej, ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem.
7: W nocy od 15 do 18 stopni Celsjusza przeważnie, chociaż będzie też miejscami na północy około 10. Jutro w ciągu dnia nad morzem 21-23 stopnie, poza tym od 24 na zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Przelotne deszcz i burze też jutro mogą się pojawić.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już prawie 8 minut po godzinie 18.

0: podcast Polskiego Radia. Jedynka. To jest radio. Nowy, wspaniały świat.
1: Dzień dobry Państwu, Karolina Korwin-Piotrowska i to, czego słuchacie, to jest program Nowy, wspaniały świat. I sobie dzisiaj porozmawiajmy o tym, co to jest klasowość w Polsce i czy Polska, Polacy są społeczeństwem klasowym. Tak to brzmi na razie, niektórzy się może boją, ale mam nadzieję, że uda nam się rozwikłać kilka wielkich tajemnic, także polskiej popkultury i na przykład ostatniej imprezy, która miała miejsce w Wilanowie. Moimi gościniami są dr Monika Borys, kulturoznawczyni, autorka książki Bezwstydne obrazy, klasy ludowe w polskiej kulturze popularnej po 1989 roku.
2: Dzień dobry.
1: I Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od definicji. Ja bardzo lubię zaczynać od definicji, żebyśmy wiedziały, czym się zajmujemy. Szanowne panie, co to jest klasowość?
2: Definicji klasowości jest bardzo dużo. Ja postaram się wytłumaczyć to w taki prosty, na potrzeby tej rozmowy, prosty sposób. Klasowość jest pojęciem źródłowo-ekonomicznym. Ono się wiąże jakoś z dochodami. I teraz teorię klasowości możemy podzielić na takie dwie kategorie. Jedna z nich, która była popularna zwłaszcza na początku lat 90., jest stratyfikacyjna i ona mówi mniej więcej tyle. To, ile zarabiasz, to jakie masz dochody, ustawia cię w jakiejś konkretnej klasie. To znaczy, jeżeli zarabiasz powyżej jakiegoś pułapu, jesteś klasą średnią, jeżeli jeszcze więcej, to klasą wyższą, jeżeli mniej, to klasą niższą. Ale są też teorie, i to są takie teorie materialistyczne, takie, które się też wywodzą od Karola Marksa, które mówią, że to, jaką zajmujesz pozycję w społeczeństwie, w jakiej pozycji się urodziłeś, wpływa na to, determinuje to, jakie masz dochody. Determinuje twoje ograniczenia ekonomiczne.
1: Czyli jakby z punktu urodzenia masz jakąś drogę przed sobą, która cię determinuje i określa cię to, kim będziesz.
2: Tak jest. Okay. I do tego trzeba oczywiście dodać, bo zaczęłam od tego, że to jest pojęcie, które jest ekonomiczne, ale różni socjolodzy, socjolożki pokazywały nam, że ekonomia to nie jest jedyna rzecz.
1: Tak.
2: Ale ekonomia oczywiście wiąże się z kulturą. Klasa wpływa na to, na nasze zdrowie, wpływa na edukację, wpływa na to, do czego mamy dostęp.
1: No mam takie wrażenie, że w XXI wieku zdecydowanie wpływa i po prostu wszystko, co do nas zaczyna otaczać, co nas otaczało, staje się klasowe. Co byś do tego dodała, Kasiu?
3: Ja bym dodała jeszcze właśnie Pierre Bourdieu, tak? Ponieważ on powiedział, socjolog francuski, który powiedział, że klasa to nie są tylko pieniądze.
1: Czyli
3: bo
1: co?
3: Ty mówisz o tym kapitale ekonomicznym, tak? Że mamy jeszcze kapitał społeczny, czyli cała nasza sieć znajomości, gdzie my w jakim środowisku jesteśmy i to też nas ustawia
1: stąd
3: klasowo.
1: Stąd się biorą Nepo Baby, proszę Państwa.
3: Też. Kapitał kulturowy, czyli nasze wykształcenie, tak w jakim my środowisku dorastaliśmy, tak jeśli chodzi właśnie o kulturę. I kapitał symboliczny, czyli nasze stanowisko na przykład, które zajmujemy, tak? Prestiż, czy ono jest prestiżowe, czy nie. Więc to nie jest takie proste i tak jak ty powiedziałaś, tych definicji może być dużo. Że to nie są tylko i wyłącznie pieniądze.
2: Tak, ja myślę, że jeszcze dodać, dlaczego w ogóle ta klasowość jest ważna, to znaczy dlaczego to jest istotna kategoria. Ona nam pozwala zrozumieć, jak działa kapitalizm, ponieważ klasa jest, wynika z logiki kapitalizmu.
1: To ona, znaczy, wytłumaczmy
2: ona mniej więcej opisuje, odwołując się do tych ekonomicznych bardzo, bardzo kategorii, że w kapitalizmie mamy podstawowe dwie grupy. Grupę kapitalistów, inni by powiedzieli wyzyskiwaczy, czyli tych, do których należą środki produkcji.
1: Czyli proszę Państwa, big techy dzisiaj na przykład.
2: Na przykład big techy, to znaczy ci, którzy decydują, których dochody, pieniądze pochodzą z pracy innych oraz mamy klasę pracowników najemnych, którzy nie posiadają środków produkcji i których praca, dochody i życie zależy od władzy kapitalistów. I to jest podstawowa...
1: Jak to słyszę, to mam ciarki trochę, ale wiem, że tak wygląda
3: tak
1: świat
3: to
1: dzisiaj.
3: Jest.
2: Tak dzisiaj wygląda świat. Nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj wydaje mi się, że świadomość tego, że tak wygląda świat...
1: Tak, jest większa.
2: Jest większa.
1: No dobrze, to teraz sobie porozmawiajmy trochę o geografii. Czy istnieje coś takiego jak polska klasowość? Bo ja mam takie wrażenie, że my mamy pewną specyfikę. Bo myśmy mieli wojny, myśmy mieli zabory te słynne, myśmy mieli od potopu szwedzkiego, wiecie, naprawdę. Co trochę jakieś wojska przechodziły przez ten kraj. I na przykład kiedyś mi tłumaczono, wiesz, bo w Polsce Karolina, nie powstały wielkie fortuny, bo jak nawet ktoś próbował coś zrobić, to potem przychodziła jedna wojna, druga wojna, zabory, nie wiadomo co. Jak są na przykład takie kraje, gdzie mamy fortuny, które idą przez pokolenia i to jest budowane, to nie mówię, że nikt się tego nie czepia, ale widzimy, że jest jakaś kontynuacja pewnej tradycji, coś jest budowane, coś narasta, mamy doświadczenie, mamy zasoby. A Polska jest krajem, który, no można

0: powiedzieć, niektórzy uważają, niepodległy jest dość od niedawna. Non-stop tu jakieś wojska przechodziły, były jakieś różnego rodzaju katastrofy. Do tego dorzućmy jeszcze wiarę, Kościół. I ten miszmasz, ta polska klasowość wydaje mi się dość odbiegająca od tego, co jest na świecie. Na ile to, co ja powiedziałam teraz, jest prawdą?
1: Jest prawdą. Pewnie trzeba kilka rzeczy tutaj dodać. Mhm. Ja bym to podzieliła na trzy okresy historyczne. Mhm. Postaram się bardzo, bardzo tak syntetycznie opowiedzieć o tym. Po pierwsze stosunki feudalne i polska stanowość i pańszczyzna, czyli poddaństwo tak. chłopów, co zdeterminowało ten stosunek właśnie chłopów i szlachty. Druga wojna światowa i przede wszystkim eksterminacja Żydów i reforma rolna sprawiły, mhm. że zniknęły dwie ważne grupy społeczne.
0: Jakie?
1: Żydzi, czyli mieszczaństwo oraz ziemiaństwo i w ogóle folwark jako...
0: Założono PGR-y, które zlikwidowano po 89 i wiemy, jak to się skończyło.
2: Oraz inteligenckie elity.
1: Zaraz jeszcze powiem o inteligencji, właśnie. Ale tak. W miejsce, to mówi o tym profesor Andrzej Leder, w miejsce Żydów i ziemiaństwa wchodzą chłopi i w ogóle chłopi i robotnicy w PRL-u doświadczają dużego awansu społecznego.
0: Tak.
1: W PRL-u zasadniczo jakby te różnice, powiedzmy, się trochę wyrównują. Zarazem mamy bardzo silną pozycję inteligencji i inteligencja też jest bardzo specyficzna dla
0: Jaka?
1: Krajów
0: Europy. O co chodzi z tą polską inteligencją?
1: Środkowo-wschodniej. Inteligencja jest to grupa społeczna, warstwa społeczna, można powiedzieć, która wywodzi się z zubożałej szlachty. Mm. Jej specyfika polega na tym, że inteligencja nie ma kapitału ekonomicznego, nie ma tych wielkich majątków.
0: Czasami natomiast... to są tak zwani bezety, czyli byli ziemianie.
2: Tak. Kapitał kulturowy tak, był budowany.
1: Ich siła buduje się na kapitale kulturowym. Są takie prace w ogóle, które opisują transformację kapitalistyczną w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jako taki kapitalizm bez kapitalistów. Mhm, to znaczy nie mamy burżuazji, ale mamy inteligencję i inteligencja buduje swoją władzę, można powiedzieć, w dyskursie. Tak?
0: Niektórzy władza dusz.
1: Tak, niektórzy by nawet powiedzieli socjologowie, że to jest taka hegemonia inteligencka, to znaczy inteligencja decyduje o kanonie, inteligencja też
0: narzuca
1: uznaje
0: się... Narzuca wzorce zachowania, co trzeba przeczytać, co trzeba obejrzeć,
1: tak
0: gdzie trzeba chodzić, żeby poczuć się lepszym.
1: Tak. Oraz bardzo ważne dla tożsamości inteligencji jest to, że ona buduje się na dystynkcji. To znaczy inteligencja mówi, nasza tożsamość polega na odróżnieniu się od reszty społeczeństwa. My jesteśmy lepsi i nasza pozycja polega na byciu przewodnikiem, zwłaszcza przewodnikiem kulturowym, klas podporządkowanych. Tu możemy oczywiście powiedzieć, że to są właśnie klasy ludowe, klasy niższe, ale inteligencja buduje swoją tożsamość na byciu arbitrem. Można powiedzieć arbitrem
0: smaku. Wiele klas, na przykład właśnie chłopków czy robotników, którzy idą na studia po 45 roku, aspiruje...
2: To jest ten awans społeczny.
0: Tak, ten awans społeczny wiąże się także z tym, że stajemy się częścią klasy inteligenckiej, tak to nazwijmy. Tak.
2: Ale to, co ty powiedziałeś, że po II wojnie światowej zniknęły te klasy, tak? I w czasach PRL-u mówiliśmy, że wszyscy jesteśmy równi, tak? Nie ma podziałów społecznych. To było na papierze i tak na tej powierzchni takiej narracyjnej w mediach. Natomiast te klasy były. I jak wspomniałaś Francję czy Wielką Brytanię, gdzie ta ciągłość klasowa, wojna tego nie przerwała, jednak w czasach PRL-u, właśnie zwłaszcza po II wojnie światowej, mówienie, że ja mam pochodzenie inteligenckie, czy z tego dawnego ziemiaństwa, jednak ustawiało mnie w tym społeczeństwie. To było, wstydzili się ci ludzie mówić o tym, tak? Bo te osoby nie awansowały.
0: Mamy rok 89, idziemy w czerwcu do wyborów i okazuje się, że władza się w Polsce zaczyna zmieniać. W jakiej sytuacji klasowej wtedy jest Polska?
1: No po pierwsze pojawia się hasło śmierci klas.
0: To znaczy
1: jest taka wizja, że klasy znikają, że żyjemy w bezklasowym społeczeństwie.
0: To jest taka utopia, że szok, naprawdę.
2: Oj tak.
1: I teraz nieważne jakie mamy pochodzenie, ale jeżeli tylko będziemy przedsiębiorczymi jednostkami, jeżeli będziemy jednostkami samosterownymi, to wykujemy własny los.
0: Nasz los w naszych rękach.
1: I tak. Śmierci klas towarzyszy po pierwsze skonstruowanie w debacie publicznej kategorii klasy średniej. Mhm. Klasa średnia, która w Polsce nie istnieje i na początku właśnie jest takim bytem wyobrażonym, który ma nas wieść w ten kapitalizm i ma świadczyć o naszym powodzeniu. Więc mamy taki byt, który właśnie wiąże się z konkretną wizją sukcesu, właśnie takiej samosterowne jednostki, która jest odpowiedzialna za własny los. I wobec niej, można powiedzieć,

0: Właśnie tak antagonistycznie ustawiane są klasy robotnicze i chłopskie, to znaczy te...
1: Które teoretycznie mają nie istnieć, bo społeczeństwo ma być bezklasowe. Tak jest, ja tu widzę już duży miszmasz.
0: Tak jest. Klasa robotnicza i chłopska jest wtedy deprecjonowana,
1: jest ewidentnie w kryzysie. Mhm. Program Barcelowicza tylko to pogłębia.
0: No i teraz o co chodzi z tą śmiercią klas? Znika kategoria klasy jako taka kategoria materialistyczna, tłumacząca, z czego wynika nasze pochodzenie, jakby jak ono wpływa na nasze życie. Ale nie znika antagonizm ekonomiczny.
1: Ja myślę, że on się pogłębia.
0: Nierówności społeczne się pogłębiają. I teraz antagonizm po pierwsze widać na ulicach, to znaczy strajki, manifestacje, protesty, postulaty interwencji państwa w te reformy,
1: ale
0: które
1: z drugiej
0: są
1: strony handel na łóżkach.
2: Właśnie tak, o tym chciałam
1: Szczęki.
2: Powiedzieć. Tak.
1: To, stadion. Że stadion, dzisiejszy stadion narodowy, który był przecież wielkim bazarem, na który ludzie kupowali majtki i kasety i samochody i człowieka podobno można było kupić i broń. Jakby to są te dwa światy, że jeden idzie zarabiać pieniądze. Ja wtedy wchodziłam w dorosłość. I ja to pamiętam. Jeden świat zarabiał pieniądze, a inny robił na przykład matki, marsz matek w Łodzi, czy różne inne historie, czy zaczęły się strajki, bo okazało się, że ta rzeczywistość, którą myśmy oglądali i o tym za chwilę w amerykańskich albo brytyjskich serialach, które oglądaliśmy w dwóch albo trzech programach telewizji, a potem okazało się, że przez satelitę można było.
2: Dynastia.
1: I nagle, prawda, otwierają giełdę w Warszawie, a maklerzy wyglądają jak w serialu Capital City i mają te charakterystyczne szelki. I dziewczyny chcą wyglądać jak bohaterki tego serialu. One wszystkie pracowały na giełdzie. Albo jak Crystal w Dynastii. Jakby my chcemy dobiec do tego, co nagle na nas spływa z zachodu. Do tej pory było bajką, jakąś takim fantomem. Kupowało się brawo na bazarze, się wycinało obrazki. To była ta Ameryka, prawda? Nagle ta Ameryka niby jest blisko. Moim zdaniem takim słowem, kluczem do lat 90. jest prawie. Byliśmy prawie w Europie, prawie jak na świecie. Strasznie chcieliśmy tam być.
2: Ja w latach 90. studiowałam socjologię i wszystkie nasze praktyki studenckie i zajęcia takie związane z tym, co się dzieje w Polsce, dotyczyły bezrobocia. Jeździliśmy do Dzierżoniowa, do Dziwnowa, do Darłówka. Żeby
1: jaka ta Polska była?
2: To była ta tak zwana Polska B, tak? To, co ty powiedziałeś, że te klasy upadły.
1: Która podobno miała nie istnieć, tak?
2: Dokładnie, to tym się zajmowali socjologowie i ten podział bardzo szybko zaczął być widoczny, czyli te osoby, które chwyciły to hasło, że możesz być kim chcesz i faktycznie miały potencjał do tego, żeby rozwijać swoje biznesy, te szczęki, tak, czy to, co się było na Marszałkowskiej, można było też kupić.
1: Ale wszędzie w Warszawie, na każdym skrzyżowaniu
2: i te
1: były
2: osoby, którym się nie udało. Niedawno czytałam książkę Ostatni gasi światło o Polsce w latach 90. Kiedy ja wkraczałam w dorosłość, to mi się wydawało właśnie świetne. Tak,
1: że ja myślałam, że ja Boga za nogi złapałam.
2: Że tak, że my jesteśmy coraz bliżej zachodu, Europy, Ameryki. Już nie ma paczek od cioci z Ameryki, tylko możemy to
1: my
2: sobie kupić.
1: My za chwilę będziemy prawie Ameryką,
2: dokładnie
1: jesteśmy prawie
2: tak,
1: jak w Europie.
2: A to były bardzo trudne, koszmarne czasy.
1: My już dzisiaj to wiemy, ale przez wiele lat nie przyjmowaliśmy tego też do wiadomości. Jakby mówiliśmy, no muszą być ofiary pewnych reform, bo nikt tego nie badał za bardzo, nie mówiło się o tym głośno, gdzieś po kątach się szeptało. Wróćmy teraz do tego, co nam serwuje popkultura, czym żyją Polacy po 89 roku i co ty opisujesz w swojej książce. Naprawdę, proszę państwa, jeżeli chcecie wiedzieć, jak było, to jest ta książka, Bezwstydne obrazy. Ten podtytuł jest wspaniały. Klasy ludowe w polskiej kulturze popularnej po 89 roku. Wytłumacz się z tego podtytułu.
2: Klasy ludowe. To jest termin, który teraz
1: właśnie
2: jest bardzo popularny.
1: Tak, ale wtedy nie był.
0: Jeszcze disclaimer, że ja używam tego pojęcia, ono się też w tej książce rozpada, bo się okazuje, że ono nie jest wcale takie użyteczne do polskiej rzeczywistości. To jest pojęcie znowu od Bourdieu, które już został tutaj wspomniany. Klasy ludowe u Bourdieu to jest i klasa chłopska, i chłopi,
2: i
0: klasa robotnicza, co już jest trochę nie do końca, jeżeli chodzi o narzędzie badawcze. Dobre, ja opisuję klasy ludowe, ale znowu te klasy ludowe w mojej książce, po pierwsze są w takiej przebudowie, to znaczy że często się okazuje na przykład, że one jednak aspirują do innego życia i zamieniają się w jakieś takie klasy drobno-średnie na przykład, to też z drugiej strony są takie klasy ludowe, które można powiedzieć są klasami podporządkowalnymi czy marginalnymi, właśnie, że to są ludzie żyjący na marginesie. Myślę, że takim pojęciem, które dobrze to opisuje, są po prostu klasy podporządkowane, które w mojej książce opisywane są w czterech rozdziałach. Ja staram się przeprowadzić czytelnika, czytelniczkę przez popkulturę od lat 90. do dzisiaj. dzisiaj?
1: To zacznijmy może od muzyki chodnikowej. Ja specjalnie rzucam to hasło. Muzyka chodnikowa.

0: ponieważ, proszę Państwa, dla tych, którzy nie wiedzą, macie do tego prawo, sprzedawane były kasety na takich rozkładanych łóżkach turystycznych i to były kasety kopiowane jedne od drugiej, ich jakość była fatalna i one były na chodniku, te łóżka, i dlatego mówiono, że ta muzyka jest chodnikowa, czasami jeszcze stało obok tego tak zwany jamnik, czyli odtwarzacz kaset magnetofonowych, który grał jakąś tam muzykę i to była muzyka disco polo, którą tak zwane salony, ja wtedy pracowałam w radiu, więc wiem coś na ten temat, po prostu miażdżyły i równały z ziemią. Nie wypada, ohydne, straszne. Ja tego pamiętam, wtedy słuchałam i pomyślałam sobie, że to jest taka muzyka ludowa i mi nic do tego, ale ja byłam w zdecydowanej mniejszości i uwaga, wstydziłam się to powiedzieć wtedy głośno. O co chodzi z disco polo?
1: Disco polo to jest muzyka, która jest wynikiem reform. W ogóle jest jakby dzieckiem kapitalizmu. Tak to opisuję.
0: Oni wzięli życie w swoje ręce.
1: Oni wzięli życie w swoje ręce i to nie jest tak, że ten nurt takiej muzyki jarmarcznej, on nie istniał przed 89 roku. On oczywiście funkcjonował na przykład właśnie na jarmarkach, poza głównym obiegiem. Nie mógł być w centrum, tak, ponieważ wiadomo, ze względu na cenzurę i właśnie na kanon. I wolny rynek wyciągnął disco polo w samo centrum. I oczywiście część głównonurtowych mediów się odżegnywała właśnie, uznając,
0: nawet
1: że
0: w modzie było mówić, że to jest beznadziejne i że to jest, to niszczy uszy.
1: Tak. Natomiast nie wszyscy się odżegnywali.
0: Polsat albo te Disco Relax, te wszystkie pierwsze audycje, programy telewizyjne, które miały rekordową oglądalność.
2: Mieli rekordową oglądalność. Mimo
0: a tam
2: tego,
0: pokazywali
2: że,
0: teledyski tak. I te zespoły tam przychodziły. Przepraszam, zagaduję ci, ale po prostu to naprawdę, bo tu jest świetnie też to opisane. Przepraszam.
2: Jestem bardzo ciekawa tej
0: Monika,
2: książki.
0: Nie, naprawdę. To jest coś, co wprowadza nas w zupełnie inny kontekst lat 90. Przepraszam, przerwałam.
1: Ja się starałam pokazać, że disco polo to nie jest taka opowieść, która znaczy z jednej strony słyszałam o disco polo takie opinie, że no, że to jest właśnie taka trochę anarchistyczny nurt kultury, że trochę może to się właśnie przeciwstawiają te grupy społeczne temu, co się dzieje. Ja raczej pokazuję, że to jest prawdziwy polski kapitalizm. Mhm. Że to jest opowieść pochwalna, że to jest pieśń pochwalna kapitalizmu. Oczywiście to jest pieśń pochwalna klas podporządkowanych, ludzi z małych miejscowości, twórców z małych miejscowości, z tych podwarszawskich różnych dyskotek. I to jest taki obszar kultury bardzo aspiracyjne, w którym się dzieją bardzo ciekawe rzeczy.
0: Skopiowane bardzo często z zachodu. Te kolorowe samochody, kolorowe koszule, te dziewczyny pięknie ubrane. Tak trochę powiedziałabym, jak gdyby raperzy amerykańscy żyli w Polsce, to pewnie by trochę robili to disco polo, bo to jest podobne. Zajeżdżam furą, mam złotą bransoletę, dziewczyna wskakuje do samochodu i mówię jej, chodź kiciusiu. No, to jest
1: tak. To jest z jednej strony właśnie inspiracja zachodem, ale też wschodem. Dużo jest tam inspiracji pieśnią więzienną rosyjską na przykład. To jest ciekawe. Zwłaszcza te zespoły, które pochodziły z okolic Białego Stoku, to one się bardzo inspirowały tym, co się działo na wschodzie. Ja pokazuję, że na różnych poziomach i tego, co się dzieje w teledyskach, i tego, jak ci ludzie wyglądają, i jaką też przyjmują konwencję śpiewania, to wszystko jest bardzo o kapitalizmie. Na przykład wątek wysokiego głosu.
0: To znaczy?
1: To nie jest tak, że to po prostu się tak zdarzyło, że ci mężczyźni po prostu śpiewali wysokimi głosami. To na jakimś etapie na pewno była decyzja bardzo świadoma. Producenci, czyli ci właściciele wytwórni disco polowych, chcieli, żeby ci piosenkarze śpiewali wysokimi głosami, żeby się odróżniali od tak zwanych muzyków z Jarocina.
0: Którzy się darli.
1: Którzy byli kojarzeni z jakimś oporem wobec systemu. Disco polowcy mówili,
2: songi, tak?
1: my nie chcemy wizji świata negatywnej, my nie chcemy wizji świata pesymistycznej, my chcemy cieszyć się w końcu życiem.
0: Co najwyżej złamane serduszko. To jest ta jedyna emocja, na którą sobie
1: tak,
0: możemy pozwolić.
1: To jest rzeczywiście też o złamanym sercu. To jest jeden wątek i oczywiście przez ten wysoki głos, czy jeden z producentów mówił ładniutki głos, że nie mają śpiewać ładniutkimi głosami.
0: I oni też są ładniutcy, oni są tacy trochę infantylni, te włosy, te grzywki.
1: Tak.
0: To wszystko jest bardzo w stylu. To jest bardzo ciekawa historia Szazy, bo jak rozmawiamy o aspiracyjności lat 90., no to nie można nie powiedzieć o Szazie, która była absolutną ikoną wtedy, której tak zwany mainstream, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kompletnie ją ignorował. No, ale gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, ona miała te zasięgi. Znaczy, to była największa gwiazda disco polo, którą no, wszyscy próbowali jakoś tam podejść. I w pewnym momencie tu opowiadasz historię o tym, jak ona trafia do Pomatonu, który wtedy wydaje między innymi na przykład Justynę Steczkowską. I to jest taka on-en wytwórnia. I oni chcą co zrobić z Szazą?
1: Oni chcą wprowadzić ją do mainstreamu, ale na własnych warunkach. Zdejmują ten cały taki egipski anturaż.
2: Emplua.
1: Taki właśnie cały disco polowy właśnie anturaż. I próbują z niej zrobić gwiazdę głównego nurtu.
0: I to nie wyszło.
1: To nie wyszło. Dla mnie historia Szazy jest naprawdę niesamowita. To była gwiazda wielkiego formatu w Polsce, sprzedająca największe.

Najwięcej płyt w pewnym momencie w całej Polsce. Takim momentem, kiedy to widać najbardziej, jest rok, zdaje się, 96, kiedy do Polski przyjeżdża Michael Jackson. Mm-hmm. I wtedy jest dyskusja, kto ma zaśpiewać przed Michaelem Jacksonem. To była trasa po Europie, gdzie występował przed Michaelem Jacksonem DJ Bobo, czyli gwiazda Eurodance'u. No i była dyskusja, kto mógłby zaśpiewać przed Michaelem

0: udawał, że tego nie ma i udawał bardzo długo. Czy przyszedł taki moment, kiedy przestaną udawać, że to nie istnieje?
1: Myślę, że tak. Myślę, że kiedy pojawiały się kolejne telewizje jakoś po roku...
0: Myślę, że Polsat to był taki moment, tak, kiedy oni przygarnęli Disco Polo i oni sobie na tym też zbudowali część swojej publiczności.
1: Tak, zdecydowanie. W ogóle jakby Disco Relax i program, który wyciągnął,
0: Kultowy,
1: Disco Polo do telewizji, powstał w 1994 roku, tak, więc to bardzo szybko.
0: I od razu oglądały go naprawdę rzesze ludzi, niektórzy się do tego woleli nie przyznawać.
2: Ale wiesz co, no, przepraszam, że ci przerwę. Teraz wyszła druga edycja raportu dotyczącego segmentacji odbiorców kultury. To jest taki raport i on jest ogólnodostępny, wydawany przez Muzeum POLIN we współpracy z Zamkiem Królewskim. Oni tam się jednoczą, żeby zrobić duże badanie. I tam jedną z grup jest klasa ludowa. I okazuje się, że to jest grupa o największym potencjale, jeśli chodzi o konsumpcję kultury, bo to są te widowiska takie ogólne i tutaj występują twórcy disco polo. Tak? Mhm. To są jarmarki, to są dożynki.
0: To są sylwestry z Zakopanem.
2: To są sylwestry i te osoby, to są darmowe widowiska, mhm, ale jednocześnie te darmowe widowiska mogą być trampoliną do też takiej konsumpcji finansowej dóbr kultury i do pójścia do muzeum, więc no, myślę, że nie należy ich lekceważyć.
0: Nie, tutaj nikt nie lekceważy. Kasia, jak to, o czym mówi Monika, wygląda w badaniach? Czy w ogóle są jakieś badania, które opowiadają nam o tym, jak no, ta klasa ludowa, klasy ludowe zafunkcjonowały w naszym życiu, jak się powoli przedostawały do mainstreamu?
2: Myślę, że badania, socjolodzy mają z tym duży problem, ponieważ ta definicja klasy ludowej, klasy robotniczej, to się bardzo zmienia i my też próbujemy w badaniach to definiować. Ostatnio robiłyśmy badanie takie proste, nie proste, duże badanie marketingowe, gdzie próbowałyśmy zdefiniować, co określa tą klasę ludową. Czy to są tylko takie obszary związane z ekonomią, czy właśnie konsumpcja kultury, czy to, co jedzą, czy, nie wiem, są otwarci na przykład na eksperymenty kulinarne, czy nie.
0: No i
2: naprawdę
0: wyszło?
2: Bardzo się to zaciera. Natomiast zadałyśmy proste pytanie, no, na próbie reprezentatywnej, czy uważasz się za osobę, która jest z klasy ludowej, z klasy średniej.
0: Dobra, dajesz.
2: Jak myślicie, ilu Polaków, jaki procent Polaków definiuje się jako klasę średnią?
1: No pewnie z 80.
0: Ja myślę, że z 60%.
2: No, 44%. Okay. Najwięcej najmłodsi.
0: 50... Nadal mamy aspiracje, żeby
2: tak,
0: być to, tym,
2: tak,
0: kim nie
2: tak,
0: jesteśmy.
2: Tak, tak. Najbardziej najmłodsi, czyli ci 18-25 lat, może z tego, co mają w domu, bo jednak rodzice... Okay. Osoby z pokolenia X.
0: Bo rodzice
2: X
0: byli z tego pokolenia, tak, które się dorabiało, tak, które pracowało ponad siły, często na trzech etatach, żeby swoim dzieciom zapewnić niebo za życia.
2: Więc mam określony, rozumiem, mam tak, określony telefon, określone tak, buty. Tak,
0: mieszkam w określonej dzielnicy, jeżdżę na wakacje, a ojciec ma SUV-a, czy
2: tak,
0: matka.
2: Natomiast też dałyśmy listę tego, co definiuje tą klasę ludową według Polek i Polaków i okazuje się, że to jest własne mieszkanie bez kredytu oraz oszczędności.
1: Klasy
2: czyli
1: średnią.
2: Klasy średnią, klasy średnią, przepraszam, by. Klasy średnią.
0: Czyli własne mieszkanie bez kredytu. Ja nie znam nikogo, kto by miał własne mieszkanie bez kredytu. Nie, jedną osobę znam, przepraszam.
2: Własne mieszkanie bez kredytu albo z kredytem, bo tutaj jest 47-20% i oszczędności, lokaty, inwestycje 42%.
0: I to jest to, co definiuje klasę
2: tak,
0: średnią.
2: Czyli to, co, tak jak zaczęłyśmy na początku, że Polacy bardziej definiują to przez kapitał ekonomiczny.
0: A nie przez wykształcenie na przykład.
2: Nie przez wykształcenie. Dodałyśmy jeszcze takie pytanie, jak posiadanie znajomego lekarza, prawnika.
0: O Jezu, przecież to
2: zaledwie 7%.
0: Naprawdę?
2: Zaledwie 7%. Ale na przykład prywatna opieka medyczna, tak? Że stać mnie na prywatną opiekę medyczną, czy wyjeżdżam co najmniej 2 razy za granicę na wyjazdy wypoczynkowe. 19% Polaków tak uznało, z czego 24% kobiet. Więc ciągle jesteśmy w tym kapitale takim ekonomicznym, a nie kulturowym.
0: A z czego to się bierze,
2: społecznym?
0: Że my nie inwestujemy w zasoby takie niematerialne, tylko jesteśmy skupieni na zasobach materialnych? Czy to znowu jest to, że my się boimy, że my jesteśmy tym krajem z tą historią gdzieś w plecaku, która nam ciąży, że wolimy zainwestować, nie wiem, w złoto, w mieszkanie, w lokatę, a nie myślimy, że jednak to, co mam w głowie, jest ważne?
2: Wiesz co, ja myślę, że to się wzięło trochę z tego, co zrobiono milenialsom, tak? Bo milenialsom powiedziano,
0: to
2: że
0: opowiedz, co zrobiono.
2: Że jak będziesz mieć wyższe wykształcenie, milenialsi są najlepiej wykształconym pokoleniem, to da ci to sukces, tak, że zdobędziesz to, co będziesz chciała albo chciał.
0: No tak, dyplom w pewnym momencie był sexy.
2: Okazuje się, że nie do końca ten dyplom

0: dyplom decyduje o sukcesie.
1: Tak. Pokolenie Z włączeni USY, a tam się okazuje, że politycy robią sobie MBA w 3 tygodnie.
0: Dokładnie.
1: I nagle okazuje się, że oni widzą, ile wart jest ten dyplom, który na przykład otwiera drzwi do tego, żeby być w spółkach Skarbu Państwa. I oni sobie myślą, to po cholerę ja mam studiować, kiedy wystarczy, że zakombinuję. Jakby też myślę, że przyczyniliśmy się do tego, że takie właśnie wartości jak wykształcenie na naszych oczach się gdzieś rozpadają, bo się dowiadujemy, że jeden, drugi i dziesiąty czy dziesiąta sobie to kupili po prostu.
0: Tak.
1: A tu inni studiują latami, mają po 5 fakultetów i się okazuje, że zarabiają nawet nie średnią krajową albo tylko średnią krajową, chociaż wypadałoby, że po tylu latach spędzonych na nauce, zresztą w Polsce jest totalnie niedofinansowana i to jest kolejną historię, moglibyśmy tutaj audycję nagrać, jakby widać, że to się nie opłaca. My też nie dbamy o to, żeby z ludzi, którzy mają kapitał kulturowy w postaci wykształcenia, zrobić na przykład idola, kogoś, kto jest ważny, kogo stawiamy na piedestał i mówimy, on jest na piedestale dlatego, że jest mądry, a nie dlatego, że pokazał zadek na przykład, prawda? Nie robimy też tego, to jest w ogóle inna opowieść.
0: To jest opowieść o upadku autorytetów, tak?
1: Ale o tym pewnie zrobimy audycję.
0: Dokładnie.
1: Wróćmy jeszcze do tej książki, bo tutaj mamy fenomen, który mnie absolutnie interesuje i rozmawiałyśmy o nim przed wejściem do studia, Patryk Wega. Mamy socjologa, który zaczyna robić filmy w Polsce i który na pewno w pewnym momencie jest obdarzony niesamowitym słuchem społecznym. Ja uważam, że jego słuch na tematy był wybitny. Gorzej z wykonaniem, ale rzeczywiście tematy, które on brał, one leżały na ziemi. On miał jedyny odwagę, żeby je podnieść. Opowiedz nam swoimi słowami, naukowczyni, o fenomenie Wegi, który też wynika z tej książki i na co odpowiedzią jest fenomen Wegi i jaka będzie tego kontynuacja ewentualnie.
2: Jest to naprawdę bardzo ciekawy i szeroki temat. Wega, ja interpretuję Wegę też jako zjawisko klasowe, związane z dynamiką klasową. Pozycja Wegi i więc szał na Wegę i w ogóle to, jak jej używa estetyki, konwencji, wynika po pierwsze z jakby takiego gestu, jego gestu antyartystycznego, to znaczy odrzucenia inteligenckiego wyobrażenia o tym, czym ma być film.
1: I w ogóle inteligenckiej narracji o tym. Ci bohaterowie za dużo nie myślą, oni mówią. Te słynne cytaty Wegowskie.
2: Tak, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że Wega sięga głęboko po społeczne różne emocje, lęki.
1: Przerwę ci. Mhm. Niektórzy mówili, i ja też jestem w tej grupie, że on w jakimś sensie tabloidyzuje kino, czyli on wyciąga tematy z tabloidów, a tabloidy w czasie, kiedy on zaczął i miał największą popularność, naprawdę były moim zdaniem jedynym miejscem, które miało słuch społeczny. Robili to oczywiście w konkretnej estetyce, która czasami była dość ohydna, ale oni pokazywali to, że jakby się nasi rządzący bardziej skupili nad tym, co oni pokazywali, to by się może już nie dziwili niczemu. Przepraszam, przerwa.
2: Wega, zresztą z tego, co wiem, to Wega robił, tak jak czasem agencje marketingowe. Tak. Najpierw robi badania społeczne, żeby się dowiedzieć, czego Polacy się boją.
1: No to mówił w wywiadach.
2: I na przykład wiedział dobrze, że Polacy myślą, że ochrona zdrowia w Polsce grozi śmiercią przede wszystkim.
1: No i powstaje film i serial Botox.
2: Powstaje film i serial Botox o tym właśnie, że to jest klika, która nam grozi, która nam zagraża i która nam chce zaszkodzić.
1: Służby specjalne jako odpowiedź na to, że komuchy dalej rządzą.
2: Tak, i w ogóle jakby ja staram się opisać Wegę przez też pryzmat takiej kategorii układu. Układ,
1: to znaczy?
2: Układ, czyli taka kategoria też obecna w życiu politycznym, chyba pierwszy raz użyta w ogóle przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli takie wyobrażenie, że w Polsce rządzi pewna klika służb specjalnych, która decyduje w ogóle o życiu politycznym w Polsce. I ta klika i ten układ przejawia się w każdym właściwie filmie
1: tak,
2: Wegi.
1: Tak, od Pitbulla począł. Te służby specjalne to jest absolutnie o tym. Szczególnie wersja serialowa, którą jak się dzisiaj ogląda, to człowiek sobie myśli, o kurczę.
0: O co, tak.
2: O kurczę. W różnych wymiarach, w Kobietach Mafii też, oczywiście w Botoksie, to wszędzie ten motyw się pojawia. I ja staram się też pokazać, że on te różne napięcia społeczne rozpisuje na inne konflikty. Jest takie przesunięcie, to znaczy sięga do tych emocji, również związanych w ogóle ze sferą ekonomiczną, ale przypisuje je na konflikt moralny, że właśnie jest jakaś klika,
1: no bo tam jest ten wątek wiary się pojawia.
2: Tak, pojawia się wątek wiary, pojawia się też wątek płci.
1: Tak.
2: Pojawia się wątek, w pewnym momencie Wega decyduje się, jako przecież autor i reżyser Pitbulla, czyli bardzo męskiego jednak kina, decyduje się na taką przekrętkę. To znaczy nagle w jego filmach to kobiety zaczynają dominować.
1: I aktorki robią rolę i to naprawdę Maja Ostroszewska na przykład.
2: Tak, i on trafia w, zdaje się, realny lęk mężczyzn przed dominacją kobiet.
1: Te kobiety są silne. No dobrze, będziemy musiały niedługo kończyć.

0: Ale ja nie mogę o to nie zapytać. Po pierwsze, dlaczego nagle klasowość, klasizm, te określenia stały się modne? Dlaczego one wyskakują na mnie zewsząd? Co się z takiego stało, że nagle się w ogóle interesujemy klasami?
1: No my musimy się jakoś zdefiniować, tak? Gdzie my jesteśmy, w jakim punkcie naszego społeczeństwa.
0: Bo jesteśmy w chaosie.
1: Jesteśmy w chaosie, tak. My jesteśmy trochę w takim stanie anomii, że pewne stare porządki upadły i teraz musimy zdefiniować nowe. I też pojawia się pytanie, kto ma tą narrację narzucić, tak? Czy młodzi, czy to starsze pokolenie, czy te osoby, którym się udało po 89, czy nie, czy te osoby, które zdobyły wyższe wykształcenie i im się udało, albo się nie udało i tak dalej, więc tutaj to jest temat, jak my mamy telefony z mediów, to my ciągle rozmawiamy o klasie średniej.
0: No właśnie miałam cię zapytać, czy media są zainteresowane tym
1: tematem?
0: Tak, media
1: są ciągle tym zainteresowane, szczególnie tym, co definiuje klasę średnią. Czy to jest sprzęt do gotowania, który w kolorze czarnym, czy coś innego. Więc jakby jakie elementy takie materialne budują tą klasę średnią, a właśnie gdzieś zapominamy o...
0: To nie chodzi o to w ogóle.
1: Właśnie o tych innych kapitałach.
2: To jest zainteresowanie marketingowe.
1: Tak, to są też zainteresowanie marketingowe.
2: To jest segment rynku.
1: Tak, ale to, co ty powiedziałaś o Patryku Wedze, on jest świetnym marketingowcem, bo marketing na tym bazuje. Na sprawdzaniu, jakie są napięcia społeczne, jakie mamy deficyty i dajemy ci to, co odpowiada na twoje potrzeby.
0: No i on to dawał do pewnego momentu. Zdecydowanie mu się to udawało.
2: Ja bym chciała dodać do tego, bo to oczywiście wiąże się jakoś z potrzebą odpowiedzenia na pytanie, kim jesteśmy, chociaż to jest pytanie tożsamościowe. A klasa społeczna, tak jak teraz o niej rozmawiamy, nie jest kategorią tożsamościową. Ona oczywiście wpływa na naszą tożsamość. To, kim jestem, skąd się wywodzę, jak to wpłynęło na mnie. Ale klasa jest kategorią mówiącą o strukturze. To znaczy, ona mówi o władzy, ona mówi o dominacji, ona mówi o podporządkowaniu.
0: I o pieniądzach.
2: I o pieniądzach. Ona mówi o kapitale. I wydaje mi się, że warto to tutaj jednak podkreślić. Ja wiem, że jest w pewnym sensie modna, bo wszyscy o niej mówią. To jest trochę deprecjonujące, bo wydaje mi się, że ona jest też obecna z jakiegoś konkretnego powodu. Z powodu bardzo intensywnie rosnących nierówności społecznych w wymiarze globalnym.
0: Podobno dokładnie takich samych, jakie były przed rewolucją francuską, która wiemy, jak się skończyła.
2: No właśnie. I wydaje mi się, że przed rewolucją warto wiedzieć, z jakiej się klasy
0: pochodzi. Jak już jesteśmy przy rewolucji francuskiej, jak jesteśmy przy władzy pieniądza, kapitału, to ja bym chciała was w ostatnich sekundach audycji zapytać, jak do tego ma się impreza techno, która miała miejsce na terenie pałacu w Wilanowie? Która moim zdaniem w ogóle nie chodzi o to techno, tylko chodzi o to, co tam się stało. Jak niektórzy ludzie, ja myślę, że mamy taką historię, którą swego czasu był ślub Bezosa w Wenecji, że sobie Bezos po prostu, bo jest bogaty, bo go stać, wynajął część miasta. A kto mu zabroni, tak? Mamy tu dokładnie, moim zdaniem, na polskim podwórku w troszkę mniejszej skali, ale podobny dowód na to, jak bardzo wielkie mamy różnice klasowe, bo myślę, że podtekst klasowy tej sytuacji, tego jak my to odbieramy, jest potężny. Czy mam rację?
1: A tu się zetknął chyba po prostu ten kapitał kulturowy z kapitałem ekonomicznym, tak? I nastąpił wypadek, tak? Taki crash test tak zwany, tak? Że to się ze sobą nie łączy. To, co się wydarzyło na Met Gali, gdzie żona Bezosa myślała, że interpretuje jakoś tam sztukę, a to się okazało tanie, no to nam pokazało ogromną przepaść między tym kapitałem ekonomicznym i kulturowym.
2: Elity i bogaci charakteryzują się tym, że oni nie myślą o dobru wspólnym.
1: Tak.
0: Myślę, że przepraszam, które wystosowali, nie ma ani słowa o sąsiadach, o mieszkańcach Wilanowa, ani słowa o zwierzętach. Ani słowa.
1: Tak, no czyli właśnie. To jest myślenie o
2: Myślę, że to jest brak solidarności społecznej. Dobrze nam pokazuje ta sytuacja, że takie kategorie jak dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna, solidarność społeczna w tej sytuacji w ogóle nie istniały.
0: Ja się trochę boję, że następną imprezę zrobią nam, nie wiem, w Auschwitz, techno czy coś. Po prostu jestem trochę przerażona, ale czytam te głosy i zaczynają się o tej historii wypowiadać ludzie, którzy właśnie są socjologami, zajmują się społeczeństwem, antropologią i mówią, tu w ogóle nie chodzi o tą muzykę, tu chodzi o zupełnie co innego. Mamy historię, która nam pokazuje, że w Polsce mamy już to, co mamy za granicą. Że przychodzi ktoś bogaty, kładzie na stół pieniądze i jemu się po prostu nie mówi nie.
1: I nie ma żadnej świętości.
0: I nie ma żadnej świętości i to jest też przyczynek do rozmowy o klasach. Bardzo wam dziękuję. W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawialiśmy dzisiaj o tym, czy w Polsce mamy klasowe społeczeństwo. I myślę, że już wiemy, że mamy.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.

0: na zegarach 19. Burze przechodzą nad południową Polską. Strażacy do godziny 18 podjęli prawie 650 interwencji. Dwie osoby zginęły w wypadku drogowym, do którego doszło w Czernichowie w powiecie żywieckim. Władze Rudy Śląskiej szukają rozwiązania problemu zalewania ulic i działek w dzielnicy Bielszowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Ponad 640 interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polskę. To dane do godziny 18, ale ta liczba wciąż rośnie, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, 302. Kolejne województwa to śląskie oraz małopolskie. Generalnie działania Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochotniczych straży pożarnych polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
0: W województwie śląskim do godziny 23 będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW związane z burzami. W przeważającej części regionu sięgają one drugiego stopnia, ale w Katowicach, Piekarach Śląskich, Chorzowie, Tychach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej podniesiono ostrzeżenie do trzeciego stopnia. Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w Czernichowie w powiecie żywieckim. Śląska policja ogłosiła w związku z tym czarny alert drogowy. W godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej numer 948 zderzyły się ciężarówka, bus i rowerzystka, mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.
3: W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła rowerzystka oraz kierowca samochodu ciężarowego. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku.
0: Droga w miejscu zdarzenia może być jeszcze przez kilkadziesiąt minut całkowicie zablokowana. Policjanci kierują na objazdy.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jaworznicy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. 27-latek nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę. Wpadł w ręce mundurowych po krótkim pościgu. Ponad 2 promile w organizmie nie były jednak jego jedynym przewinieniem. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a do tego był poszukiwany. Z kolei w Mikołowie zatrzymany został 56-letni kierujący. Zauważył go policjant z Katowic, który po służbie jechał drogą krajową numer 44. Kierowca miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie, może mu grozić do 3 lat więzienia. Władze Rudy Śląskiej szukają rozwiązania problemu zalewania ulic i działek w dzielnicy Bielszowice. Dziś samorząd spotkał się z mieszkańcami w celu oszacowania skali problemu. Brak odpływu wody wynika z działalności pobliskiej kopalni, mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.
4: Tym głównym elementem jest górnictwo, tym decydującym. Stąd też postulaty, żeby wykonać odrębną sieć kanalizacji deszczowej i ją wpompowywać do potoku bielszowickiego, który jest tu najbliżej i jest tym odbiornikiem, do którego można wodę deszczową odprowadzić.
0: Z czym podczas opadów mierzą się mieszkańcy Bielszowic? To sprawdził dziś reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Nie mówimy tutaj o tylko i wyłącznie zalewaniu kilkunastu posesji, ale problemie infrastrukturalnym, który rozciąga się w zasadzie na całą część tej dzielnicy.
6: Była ulewa tak duża, że na jezdni było pół metra wody praktycznie, a okienka z piwnic mojego budynku są podpoziomowe. Także przez te murki się przelało i w ciągu 10 minut wszystko wpłynęło do piwnicy.
7: Tutaj sąsiedzi są zalani, my też jesteśmy zalani. Ogródek cały był zalany, nawet do domu się troszeczkę dostało wody. Czekamy, co z tym zrobią.
0: W najbliższym czasie opracowany zostanie projekt systemu odpompowywania wody z ulic i działek. Jego budowa planowana jest na przyszły rok. Przypominamy o ostrzeżeniu meteorologów przed burzami. Obowiązuje ono w

0: w regionie do godziny 23. W nocy lokalnie może jeszcze popadać. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni.
1: Oraz części wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.
2: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk i dodaje.
1: Jeżeli to możliwe, zostajemy w domu, nie parkujemy czy nie stajemy pieszo pod drzewami, słupami energetycznymi, pod billboardami, no bo porwane przez wiatr czy uszkodzone przez wiatr mogą stanowić dla nas zagrożenie. Pamiętamy o tym, żeby dostosowywać to nasze działanie do aktualnej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w górach i tam zastanie nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, żeby chronić się przed tym.
2: W treści alertu RCB zwraca też uwagę na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Ulewnego deszczu i wichur doświadczyła tymczasem Jelenia Góra. Tam wiatr zrywał dachy i uszkadzał budynki, a ulicami płynęły rwące potoki.
3: Wyglądało to bardzo źle. To, co widzimy na przykład, jak krąży wiatr po rynku w Jeleniej Górze. Wiało tutaj tak, że my musiałyśmy zamknąć drzwi wyjściowe na klucz, ponieważ były wyrywane.
4: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
3: Mimo jak mamy 3 schodki do góry, do sklepu, to woda wlewała nam się strumieniami.
5: Ciemno, to tutaj aż wszystko zalało nam salon. To, no to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
6: Jechałem tutaj na Jana Pawła. To wody po kolana.
2: Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze miała ponad 200 zgłoszeń. W czasie nawałnicy nikt nie został ranny. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań, które są w ten sposób wynajmowane. Kształt przepisów krytykuje jednak ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dlaczego o tym w relacji Dagmary Kędzior?
7: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tzw. strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
8: Projekt ustawy daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki Pato Hotel.
7: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
9: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
7: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała listę wysłany do Komisji. Powstał on z inicjatywy Estonii, a podpisały się pod nim oprócz Polski także Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Szwecja.
10: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
11: Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody, to tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
10: Z moich informacji wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
11: Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
10: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, na północy bardzo dobra. 42% generowanej mocy pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pięć po 18:00 i sport w Trójce, Adam Malecki.
13: Na placu boju Mistrzostw Świata pozostały już tylko 4 drużyny. Hiszpania, Francja, Argentyna i Anglia. Po ponad miesiącu grania przystępują do najważniejszych meczów mundialu. Co będzie najistotniejsze w spotkaniach o tak wysoką stawkę, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.
14: Do tego końca turnieju zwykle właśnie dojeżdżają te drużyny, które już mają w swoim DNA mistrzostwo. I teraz tylko będzie zależało, która z tych drużyn lepiej wytrzymała turniej. turniej. Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze.

0: że ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczów i można powiedzieć, że na tych mistrzostwach wszystko co najlepsze jeszcze jest przed nami.
1: Rzeczywiście. Wielkie emocje przed nami. Pierwsze już dzisiaj o 21:00 w meczu Hiszpanii z Francją. Ciąg dalszy jutro też o 21:00. Starcie Argentyny z Anglią. Nie tylko za oceanem. U nas też można się spodziewać emocji piłkarskich. W czwartek o Superpuchar Polski zagrają w Poznaniu Lech z Górnikiem Zabrze. Trener zabrzan Michał Gaszparik chce rozpocząć sezon od zdobycia kolejnego trofeum.
2: Idziemy walczyć. Dla mnie jest to następny mecz o trofeum. No to chcemy zrobić wszystko na tym boisku, żebyśmy zwyciężyli. Idziemy budować znowu głodny, mocny Górnik.
1: Początek czwartkowego spotkania o 19:00. W kolarskim Tour de France kolejny pokaz siły tego najsilniejszego, na którego nie ma mocnych. 10. etap po samotnej ucieczce wygrał Tadej Pogacar, zaatakował na przedostatnim podjeździe i dojechał z przewagą 32 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem. Było to trzecie etapowe zwycięstwo Pogacara w tej edycji Wielkiej Pętli. Słoweniec jest, rzecz jasna, liderem klasyfikacji generalnej, ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem.
3: W nocy od 15 do 18 stopni Celsjusza przeważnie, chociaż będzie też miejscami na północy około 10. Jutro w ciągu dnia nad morzem 21-23 stopnie, poza tym od 24 na zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Przelotne deszcz i burze też jutro mogą się pojawić.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Już prawie 8 minut po godzinie 18.

0: I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

idę przez osiedle jak przez trend. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie

Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

to już któryś raz. W poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że

0: Minęła 21. Mieszkańcy 7 województw otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia przed burzami. Raciborska policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku nastolatka w akwaparku. Prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Burzom w tych regionach mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu, mówi rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
2: Wysłaliśmy ostrzeżenia na teren łącznie 7 województw, całego świętokrzyskiego i opolskiego, a także częściowo wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Tamta sytuacja według prognoz IMGW może być najtrudniejsza.
0: W województwie śląskim ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami obowiązuje do jutra do godziny 6 rano. W powiatach częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, zawierciańskim i myszkowskim jest to alert drugiego stopnia, na pozostałym obszarze województwa pierwszego. Raciborska policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku 15-letniego chłopca w akwaparku. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca, mówi Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.
3: 28 czerwca otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia, do którego miało dojść na terenie jednej ze zjeżdżalni w Raciborzu. Zawiadomienie zostało złożone przez ojca 15-latka, który poinformował, że podczas zjeżdżania z jednej ze zjeżdżalni jego syn doznał urazu kręgosłupa.
0: Konieczna była operacja. Funkcjonariusze prowadzą na razie postępowanie w sprawie, a to oznacza, że nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Jak informuje raciborska policja, zabezpieczono już monitoring, będą także przesłuchiwani świadkowie oraz ma być zabezpieczona dokumentacja akwaparku. Związkowcy ZNZZ Solidarność działającego w walcowni Dziedzice po raz kolejny zastanawiali się nad warunkami porozumienia z zarządem firmy w sprawie zwolnień grupowych. Zarząd walcowni ogłosił, że zamierza zwolnić 200 osób z liczącej 447 osób załogi, a pierwsze odejścia z firmy spodziewane są pod koniec sierpnia. Jak powiedział Radiu Katowice szef Solidarności w walcowni Paweł Sroczyński, stroną społeczną interesuje zachowanie jak największej liczby miejsc pracy i ostatecznie jak najlepsze warunki dla zwalnianych. Zarząd tłumaczy chęć zwolnień trudną sytuacją na rynku metali, w tym Mosiądzu, w którym specjalizuje się walcownia. Szczegóły porozumienia między stroną społeczną a zarządem walcowni metali Dziedzice S.A. będą znane 20 lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Poinformował o tym w mediach społecznościowych.
4: Minister Sprawiedliwości napisał, zwróciłem się do pełniącego obowiązki dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA.

0: Bardzo nas to ciekawi, napisał w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek. Przypomniał, że polskie władze unieważniły zwykły paszport, ale także dyplomatyczny politykowi PiS. Również Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany wcześniej przez rząd Viktora Orbana. Nie jest także ważny paszport genewski. To zawiera pismo do Amerykanów, mówił dziennikarzom minister.
1: To pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
0: Jest gotowy także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia.
2: Te informacje zebrał Mariusz Pieśniewski. Przypominamy, noc w regionie z burzami, temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro nadal będą pojawiać się groźne zjawiska, zwłaszcza w pierwszej części dnia, rozpogodzenia dopiero po południu.
3: Oraz części wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.
4: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk i dodaje.
3: Jeżeli to możliwe, zostajemy w domu, nie parkujemy czy nie stajemy pieszo pod drzewami, słupami energetycznymi, pod billboardami, no bo porwane przez wiatr czy uszkodzone przez wiatr mogą stanowić dla nas zagrożenie. Pamiętamy o tym, żeby dostosowywać to nasze działanie do aktualnej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w górach i tam zastanie nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, żeby chronić się przed tymi piorunami.
4: W treści alertu RCB zwraca też uwagę na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Ulewnego deszczu i wichur doświadczyła tymczasem Jelenia Góra. Tam wiatr zrywał dachy i uszkadzał budynki, a ulicami płynęły rwące potoki.
5: Wyglądało to bardzo źle. To, co widzimy na przykład, jak krąży wiatr po rynku w Jeleniej Górze. Wiało tutaj tak, że my musiałyśmy zamknąć drzwi wyjściowe na klucz, ponieważ były wyrywane.
6: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
5: Mimo jak mamy 3 schodki do góry, do sklepu, to woda wlewała nam się strumieniami.
7: Ciemno, to tutaj aż wszystko zalało nam salon. To było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
8: Jechałem tutaj na Jana Pawła. Była to wody po kolana.
4: Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze miała ponad 200 zgłoszeń. W czasie nawałnicy nikt nie został ranny. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań, które są w ten sposób wynajmowane. Kształt przepisów krytykuje jednak ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dlaczego o tym w relacji Dagmary Kędzior?
9: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tak zwane strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
10: Projekt ustawy daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki Pato Hotel.
9: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
11: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
9: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała listę wysłany do Komisji. Powstał on z inicjatywy Estonii, a podpisały się pod nim oprócz Polski także Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Szwecja.
12: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
13: Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody, to tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
12: Z moich informacji wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
13: Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
12: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
14: Klimat.
4: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, na północy bardzo dobra. 42% generowanej mocy pochodzi teraz ze

0: źródeł odnawialnych.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pięć po 18:00 i sport w trójce, Adam Malecki.
3: Na placu boju Mistrzostw Świata pozostały już tylko cztery drużyny. Hiszpania, Francja, Argentyna i Anglia. Po ponad miesiącu grania przystępują do najważniejszych meczów mundialu. Co będzie najistotniejsze w spotkaniach o tak wysoką stawkę, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.
4: Do tego końca turnieju zwykle właśnie dojeżdżają te drużyny, które już mają w swoim DNA mistrzostwo. I teraz tylko będzie zależało, która z tych drużyn lepiej wytrzymała turniej. Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze. Ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczów i można powiedzieć, że na tych mistrzostwach wszystko, co najlepsze, jeszcze jest przed nami.
3: Rzeczywiście. Wielkie emocje przed nami. Pierwsze już dzisiaj o 21:00 w meczu Hiszpanii z Francją. Ciąg dalszy jutro też o 21:00. Starcie Argentyny z Anglią. Nie tylko za oceanem. U nas też można się spodziewać emocji piłkarskich. W czwartek o Superpuchar Polski zagrają w Poznaniu Lech z Górnikiem Zabrze. Trener zabrzan Michał Gaszparik chce rozpocząć sezon od zdobycia kolejnego trofeum.
5: Idziemy walczyć. Dla mnie jest to następny mecz o trofeum. No to chcemy zrobić wszystko na tym boisku, żebyśmy zwyciężyli. Idziemy budować znowu taki głodny, mocny Górnik.
3: Początek czwartkowego spotkania o 19:00. W kolarskim Tour de France kolejny pokaz siły tego najsilniejszego, na którego nie ma mocnych. 10. etap po samotnej ucieczce wygrał Tadej Pogacar, zaatakował na przedostatnim podjeździe i dojechał z przewagą 32 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem. Było to trzecie etapowe zwycięstwo Pogacara w tej edycji Wielkiej Pętli. Słoweniec jest, rzecz jasna, liderem klasyfikacji generalnej, ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem.
2: W nocy od 15 do 18 stopni Celsjusza przeważnie, chociaż będzie też miejscami na północy około 10. Jutro w ciągu dnia nad morzem 21-23 stopnie, poza tym od 24 na zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Przelotne deszcz i burze też jutro mogą się pojawić.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Już prawie 8 minut po godzinie 18.

Wszystko się dzieje jak slow motion.

0: Minęła 21. Mieszkańcy 7 województw otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia przed burzami. Raciborska policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku nastolatka w akwaparku. Prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Burzom w tych regionach mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu, mówi rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
2: Wysłaliśmy ostrzeżenia na teren łącznie 7 województw, całego świętokrzyskiego i opolskiego, a także częściowo wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Tamta sytuacja według prognoz IMGW może być najtrudniejsza.
0: W województwie śląskim ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami obowiązuje do jutra do godziny 6 rano. W powiatach częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, zawierciańskim i myszkowskim jest

0: to alert drugiego stopnia na pozostałym obszarze województwa pierwszego. Raciborska policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku 15-letniego chłopca w akwaparku. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca, mówi Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.
1: 28 czerwca otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia, do którego miało dojść na terenie jednej ze zjeżdżalni w Raciborzu. Zawiadomienie zostało złożone przez ojca 15-latka, który poinformował, że podczas zjeżdżania z jednej ze zjeżdżalni jego syn doznał urazu kręgosłupa.
0: Konieczna była operacja. Funkcjonariusze prowadzą na razie postępowanie w sprawie, a to oznacza, że nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Jak informuje raciborska policja, zabezpieczono już monitoring, będą także przesłuchiwani świadkowie oraz ma być zabezpieczona dokumentacja akwaparku. Związkowcy z NSZZ Solidarność działającego w Walcowni Dziedzice po raz kolejny zastanawiali się nad warunkami porozumienia z zarządem firmy w sprawie zwolnień grupowych. Zarząd Walcowni ogłosił, że zamierza zwolnić 200 osób z liczącej 447 osób załogi, a pierwsze odejścia z firmy spodziewane są pod koniec sierpnia. Jak powiedział Radiu Katowice szef Solidarności w Walcowni Paweł Sroczyński, stroną społeczną interesuje zachowanie jak największej liczby miejsc pracy i ostatecznie jak najlepsze warunki dla zwalnianych. Zarząd tłumaczy chęć zwolnień trudną sytuacją na rynku metali, w tym Mosiądzu, w którym specjalizuje się walcownia. Szczegóły porozumienia między stroną społeczną a zarządem Walcowni Metali Dziedzice S.A. będą znane 20 lipca.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Poinformował o tym w mediach społecznościowych.
3: Minister Sprawiedliwości napisał: zwróciłem się do pełniącego obowiązki dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi, napisał w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek. Przypomniał, że polskie władze unieważniły zwykły paszport, ale także dyplomatyczny politykowi PiS. Również Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany wcześniej przez rząd Viktora Orbana. Nie jest także ważny paszport genewski. To zawiera pismo do Amerykanów, mówił dziennikarzom minister.
4: To pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
3: Jest gotowy także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia.
0: Te informacje zebrał Mariusz Pieśniewski. Przypominamy, noc w regionie z burzami, temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro nadal będą pojawiać się groźne zjawiska, zwłaszcza w pierwszej części dnia, rozpogodzenia dopiero po południu.
5: Oraz części wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.
6: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk i dodaje.
5: Jeżeli to możliwe, zostajemy w domu, nie parkujemy czy nie stajemy pieszo pod drzewami, słupami energetycznymi, pod billboardami, no bo porwane przez wiatr czy uszkodzone przez wiatr mogą stanowić dla nas zagrożenie. Pamiętamy o tym, żeby dostosowywać to nasze działanie do aktualnej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w górach i tam zastanie nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, żeby chronić się przed tym.
6: W treści alertu RCB zwraca też uwagę na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Ulewnego deszczu i wichur doświadczyła tymczasem Jelenia Góra. Tam wiatr zrywał dachy i uszkadzał budynki, a ulicami płynęły rwące potoki.
7: Wyglądało to bardzo źle. To, co widzimy na przykład, jak krąży wiatr po rynku w Jeleniej Górze. Wiało tutaj tak, że my musiałyśmy zamknąć drzwi wyjściowe na klucz, ponieważ były wyrywane.
8: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
7: Mimo jak mamy 3 schodki do góry, do sklepu, to woda wlewała nam się strumieniami.
9: Ciemno, to tutaj aż wszystko zalało nam salon. To, no to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
10: Jechałem tutaj na Jana Pawła. To wody po kolana.
6: Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze miała ponad 200 zgłoszeń. W czasie nawałnicy nikt nie został ranny. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań, które są w ten sposób wynajmowane. Kształt przepisów krytykuje jednak ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dlaczego o tym w relacji Dagmary Kędzior?
11: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tzw. strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
12: Projekt ustawy daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom.

0: żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją taki pato hotel.
1: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
2: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
1: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała listę wysłany do komisji. Powstał on z inicjatywy Estonii, a podpisały się pod nim oprócz Polski także Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Szwecja.
4: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
5: Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody, to tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
4: Z moich informacji wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
5: Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
4: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, na północy bardzo dobra. 42% generowanej mocy pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pięć po i sport w trójce, Adam Malecki.
8: Na placu boju Mistrzostw Świata pozostały już tylko cztery drużyny. Hiszpania, Francja, Argentyna i Anglia. Po ponad miesiącu grania przystępują do najważniejszych meczów mundialu. Co będzie najistotniejsze w spotkaniach o tak wysoką stawkę, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.
9: Do tego końca turnieju zwykle właśnie dojeżdżają te drużyny, które już mają w swoim DNA mistrzostwo. I teraz tylko będzie zależało, która z tych drużyn lepiej wytrzymała turniej. Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze. Ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczów i można powiedzieć, że na tych mistrzostwach wszystko, co najlepsze, jeszcze jest przed nami.
8: Rzeczywiście. Wielkie emocje przed nami. Pierwsze już dzisiaj o 21:00 w meczu Hiszpanii z Francją. Ciąg dalszy jutro też o 21:00. Starcie Argentyny z Anglią. Nie tylko za oceanem. U nas też można się spodziewać emocji piłkarskich. W czwartek o Superpuchar Polski zagrają w Poznaniu Lech z Górnikiem Zabrze. Trener zabrzan Michał Gaszparik chce rozpocząć sezon od zdobycia kolejnego trofeum.
10: Idziemy walczyć. Dla mnie jest to następny mecz o trofeum. No to chcemy zrobić wszystko na tym boisku, żebyśmy zwyciężyli. Idziemy budować znowu taki głodny, mocny Górnik.
8: Początek czwartkowego spotkania o 19:00. W kolarskim Tour de France kolejny pokaz siły tego najsilniejszego, na którego nie ma mocnych. 10. etap po samotnej ucieczce wygrał Tadej Pogaczar, zaatakował na przedostatnim podjeździe i dojechał z przewagą 32 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem. Było to 3. etapowe zwycięstwo Pogaczara w tej edycji Wielkiej Pętli. Słoweniec jest, rzecz jasna, liderem klasyfikacji generalnej, ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem.
7: W nocy od 15 do 18 stopni Celsjusza przeważnie, chociaż będzie też miejscami na północy około 10. Jutro w ciągu dnia nad morzem 21-23 stopnie, poza tym od 24 na zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Przelotne deszcz i burze też jutro mogą się pojawić.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Już prawie 8 minut po godzinie 18.

0: na zegarach 22. Są zarzuty dla bielszczanina, który w miejskim autobusie miał znieważyć dziewczynki z Ukrainy. Tymczasem premier Donald Tusk apeluje o powstrzymanie antyukraińskiej propagandy. Bielski Szpital Wojewódzki zakończył modernizację urologii. Całość kosztowała 30 milionów złotych. Jaworzniccy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. Mężczyzna był także poszukiwany listem gończym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja na sobotnie zdarzenie w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie ukraińskie nastolatki.
2: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicę w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
3: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
2: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
4: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej to jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki, także tak nie można postępować.
2: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
0: O czym informowała Dagmara Kędzior.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej oficjalnie zaprezentowano dziś, jakie zmiany w ciągu ostatniego roku przeszedł oddział urologii onkologicznej. Jak powiedział Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora Szpitala do Spraw Administracyjnych i Technicznych, zmieniono wszystko oprócz miejsca. Największą nowością jest zakup i wdrożenie robota operacyjnego Da Vinci.
5: Cały projekt 30 milionów, dofinansowanie KPO 27, nasze środki ponad 3 miliony złotych. Najważniejszy zakup to zakup systemu robotycznego 13,3 miliona złotych. Roboty budowlane kosztowały nas prawie 9 milionów złotych. W sumie z takich najważniejszych zakupów no to laser tulowy o 1 miliona złotych, systemy endoskopowe 1,2 miliona, laparoskopowe prawie 1,5 miliona złotych. Łącznie zakupy ponad 27 milionów złotych.
0: Obecny na prezentacji wojewoda śląski Marek Wójcik powiedział Radiu Katowice, że to jeden z najlepszych przykładów, jak można pożytkować środki z KPO. Przy użyciu nowego robota przeprowadzono dotychczas 30 operacji. Jaworzniccy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. 27-latek nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę. Wpadł w ręce mundurowych po krótkim pościgu. Ponad 2 promile w organizmie nie były jednak jego jedynym przewinieniem. Dodatkowo miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany. Akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu oszustowi z Rudy Śląskiej trafił do sądu. Mężczyzna oferował do sprzedaży w internecie różne przedmioty, mówi Martyna Szeja z rudzkiej policji.
6: Mieszkaniec Rudy Śląskiej korzystał w tym celu z popularnej platformy sprzedażowej. Mężczyzna po otrzymaniu pieniędzy od klientów nie wysyłał towaru. Oszust działał na przełomie września i października ubiegłego roku. Mężczyzna usłyszał łącznie 40 zarzutów dotyczących oszustw internetowych.
0: Teraz grozi mu kara nawet do 8 lat więzienia. I na koniec serwisu Sport. W pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata w Dallas Francja gra z Hiszpanią. Pierwsza połowa tej rywalizacji za nami. Jak na razie Hiszpania prowadzi 1-0. W 22 minucie rzut karny wykorzystał Mikel Oyarzabal. Noc w regionie z burzami, bardziej gwałtowne zjawiska spodziewane są na północy województwa i na jurze. Jutro więcej słońca dopiero po południu.
2: Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicę w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
3: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
2: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
4: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
2: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich.

0: Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się i zakazem kontaktowania się do osób pokrzywdzonych.
1: Mówi prokurator Łukasz Witkowski. MZK w Bielsku-Białej wydało oświadczenie, w którym potępiło zachowanie swojego pracownika, który podróżował autobusem jako pasażer. Spółka zdecydowała o zakończeniu z nim współpracy. Gotowy jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Warszawski sąd wczoraj odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, śledczym zależy na tym, żeby jak najszybciej nadać procedurze bieg formalny.
2: Ten wniosek, można by powiedzieć, już jest na końcowym etapie ekspedycji przygotowania. On już jest gotowy, on już był gotowy uprzednio. Interesująca i ważna jest informacja, że pan ścigany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Także skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję.
1: Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Fiasko kolejnego spotkania ambasadorów unijnych krajów w sprawie najnowszych sankcji na Rosję. Jutro kolejna próba i ostatni moment na porozumienie, jeśli główny element 21 pakietu ma być wdrożony. Chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. W środę pułap cenowy zostanie dostosowany do cen rynkowych i wzrośnie. Z Brukseli Beata Płomecka.
3: To efekt blokady w ciśnienie Ormus. Ceny poszybowały, a korzysta na tym Kreml. Dlatego padła propozycja, by na kilka miesięcy pułap cenowy na rosyjską ropę zamrozić. I jeżeli ma być on wdrożony, to ambasadorom pozostaną godziny na porozumienie. Z moich informacji wynika, że co do samego pułapu zgoda jest, ale są inne postulaty, które uniemożliwiają zatwierdzenie najnowszego pakietu sankcji. Wątpliwości zgłosiła Grecja w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego przez unijne wody, a Austria próbuje zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji. Wiedeń chce wykorzystać do tego zamrożone aktywa jednego z rosyjskich oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran i wznowiły blokadę irańskich portów, poinformowało dowództwo centralne USA. Amerykanie prowadzą ataki od 21 naszego czasu. Ich celem jest osłabienie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormus. Wznowienie blokady irańskich portów i obszarów przybrzeżnych zapowiedział wczoraj prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że jest to reakcja na irańskie ataki na statki.
4: Rumen Radev ogłosił, że Bułgaria nie ma miejsca w koalicji chętnych i nie zamierza uczestniczyć w inicjatywie, której celem jest kontynuowanie finansowej i militarnej pomocy dla Ukrainy. Rozwiązaniem tego konfliktu nie jest jego przedłużanie środkami militarnymi, ale zdecydowana misja dyplomatyczna, aby położyć kres eskalacji, powiedział premier Bułgarii, opuszczając paryskie spotkanie koalicji. Polityk przypomniał również, że Bułgaria zakończyła już przekazywanie uzbrojenia ze swoich magazynów, argumentując, że kraj wyczerpał własne możliwości w tym zakresie. Sofia deklaruje natomiast gotowość do napraw sprzętu wojskowego oraz udział w inicjatywach o charakterze humanitarnym i dyplomatycznym. Decyzja oznacza zmianę dotychczasowego stanowiska Bułgarii wobec międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę i wpisuje się w bardziej ostrożną politykę zagraniczną rządu Rumena Radeva wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Piotr Piętka relacjonował decyzję premiera Rumena Radeva, który w Paryżu oświadczył, że Sofia nie będzie uczestniczyć w formacie odpowiadającym się za dalszym wsparciem wojskowym dla Kijowa. Niebawem może pojawić się nowy znak drogowy. Miałby ostrzegać przed smartfonowymi zombie. Chce tego Instytut Spraw Obywatelskich, który złożył taki postulat w Ministerstwie Infrastruktury. Do tego skłoniło organizację coraz więcej wypadków z udziałem pieszych wpatrzonych w telefony.
5: Znak miałby stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Prezes Instytutu Rafał Górski przekonuje, że rozproszenie uwagi przez ekrany telefonów to dziś realne zagrożenie na drodze.
6: Rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem i może doprowadzać do wypadków, do potrąceń.
5: Sam znak miałby wprost przedstawiać to zjawisko.
6: Trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
5: Instytut proponuje dla znaku roboczą nazwę Uwaga uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem i chce, by resort rozważył jego pilotaż w wybranych miastach. Apel złożono w przeddzień

0: Międzynarodowego Dnia Bez Telefonu Komórkowego. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
3: Hiszpania awansowała do wielkiego finału Mistrzostw Świata. Mistrzowie Europy zdominowali mecz i wygrali 2-0 z wicemistrzami świata, czyli Francją. Gole strzelali Oyarzabal z rzutu karnego w 22 minucie i Pedro Porro w 58. Hiszpanie czekają na rywala. Będzie nim zwycięzca pojedynku, w którym jutro o 21 zmierzą się Argentyna z Anglią. Przegrani zagrają w meczu o trzecie miejsce. Z Dallas przenosimy się do Chicago, gdzie dzisiaj brylował Robert Lewandowski. Wziął udział w pierwszym treningu Fire, uczestniczył w pierwszej konferencji prasowej. Padały pytania dotyczące różnych kwestii, także tych związanych z reprezentacją Polski. Czy grając za oceanem, Lewy będzie kontynuował grę w kadrze? To nie czas na rozstrzyganie tych kwestii, przekonuje były gracz Barsy.
4: Dołączenie do nowego klubu, też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają, więc na dzień dzisiejszy jakby ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zobaczyć jak się czuję, jak to życie nowe wygląda na nowym kontynencie, a pewnie później dopiero jakby zacznę myśleć o innych sprawach, więc trochę czasu jest jakby.
3: Bliżej na zgrupowania reprezentacji będzie miał Michał Skóraś. Pomocnik zmienił pracodawcę, opuścił Belgię i Chęt i będzie grał we Francji w barwach Lens, czyli wicemistrzów kraju. Umowa ma obowiązywać do 2031 roku. W kolarstwie 10. etap Tour de France wygrał Tadej Pogacar, który powiększa przewagę nad rywalami. Dzisiaj Słoweniec urwał się na przedostatnim podjeździe i dojechał sam do mety z przewagą 32 sekund nad drugim Belgiem Remco Evenepoelem. Pogacar w klasyfikacji generalnej ma ponad 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i ponad 4 nad Evenepoelem. Jeszcze tenis. Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Jasach w Rumunii. Polka w pierwszej rundzie pokonała Szwajcarkę Simone Waltert 6-1, 6-4.
1: Jutro najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie, poza tym więcej chmur, a przelotne deszcz i burze. Termometry pokażą tylko 20 stopni nad morzem, do 29 w centrum i na wschodzie.
5: Autopromocja.
6: Spośród wszystkich przedstawicieli nowej rokowej rewolucji to ich polska publiczność pokochała najmocniej. Właśnie za te debiutanty.

depression.

0: Minęła 23. Niemal 100 interwencji odnotowali dziś śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space, który służy młodzieży wsparciem psychologicznym. Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza zostało oficjalnie otwarte.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 93 interwencje odnotowali śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. To dane do godziny 21. Najczęściej wyjeżdżali mundurowi w Jaworznie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Działania służb polegają przede wszystkim na wypompowywaniu wody, udrażnianiu odpływów, a także usuwaniu zerwanych gałęzi drzew. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują w całym województwie śląskim do godziny 6. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space. To przestrzeń, w której młodzież może skorzystać z pomocy psychologicznej. Konrad Grzyb z Jurajskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Chcę Inaczej nie ukrywa, że jest zaskoczony tak dużą liczbą odwiedzających punkt. Z pomocy skorzystało 250 osób, 50 z nich za ich zgodą zostało skierowanych na dalsze leczenie.
2: Nie do końca wierzyłem w to, że młodzież będzie radziła sobie z takim stygmatyzmem związanym wchodzeniem w takie miejsca. Bałem się, że będzie to za bardzo widoczne w galerii i tak samo będzie to działać jak gabinet psychologa w szkole. W sensie wszyscy widzą, kto tam wchodzi. Natomiast całe szczęście raczej jest duże zainteresowanie i duża chęć wchodzeniem tutaj. Nawet z czystej ciekawości czasem.
0: Na utrzymanie punktu Częstochowa rocznie wydaje 100 tysięcy złotych. Safe Space w największym centrum handlowym w mieście będzie działać dalej. Otwarty jest od poniedziałku do piątku od 17 do 19.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Wiśle oficjalnie otwarto dziś Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Dwukondygnacyjny budynek stanął przy amfiteatrze w centrum miasta. Multimedialna ekspozycja wewnątrz poświęcona jest Wiśle, beskidzkim tradycjom narciarskim i Adamowi Małyszowi. Na miejscu był nasz reporter.
3: Przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć też Adama Małysza na żywo. Tutaj młodzież też, to babcia kibic skoków w ogóle największy, także...
4: Adam Małysz łączy pokolenia?
3: Oczywiście.
5: Po tej otwarciu naszej galerii w 2004 roku, no to już mamy przeszło 20 lat. Więc żeby to wszystko wyeksponować, to był potrzebny tak potężny budynek.
6: Ponad 6 tysięcy eksponatów Adam Małysz przekazał.
7: Tadeusz Papierzyński, szef spółki Baseny Wisła, spółki, która będzie zarządzać tym obiektem.
8: Jak ja wszedłem pierwszy raz, to takie 1,5 godziny na szybko, żeby przejść tą kolekcję.
0: Inwestycja kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. A zdjęcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Siemianowice Śląskie przygotowują tereny inwestycyjne w rejonie drogi numer 94. Miasto pozyskało na ten cel unijne środki. Całość przyczyni się do rozwoju miasta, a w przyszłości także do powstania nowych miejsc pracy. Jak mówi Rafał Jakok-Tochce z siemianowickiego magistratu, to już kolejny etap prac na tym terenie.
9: Zakres zadania obejmuje budowę dużego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego o pojemności ponad 11 tysięcy metrów sześciennych, a także wykonanie jego ogrodzenia i oświetlenia. Powstanie również otwarty rów odwadniający oraz techniczna droga dojazdowa wykonana z kruszywa, które to będą stanowiły element nowoczesnego systemu gospodarczego.

0: parowania wodami opadowymi. Przedsięwzięcie ma nie tylko poprawić infrastrukturę techniczną, ale również zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.
1: A zakończenie prac zaplanowano na październik. I na koniec serwisu Sport znamy już pierwszego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Dallas w półfinale Hiszpania pokonała Francję 2-0 po golach Oyarzabala i Porro. Jutro o 21:00 w drugim półfinale Argentyna zmierzy się z Anglią. Noc w regionie z burzami. Zjawiska utrzymają się także jutro w pierwszej części dnia, natomiast po południu zza chmur powinno wyjrzeć słońce. Na termometrach do 25 stopni.
2: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Hiszpania zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. W Dallas w półfinale pokonała Francję 2-0. Gole dla zwycięzców strzelili Mikel Oyarzabal z rzutu karnego w 22 minucie i Pedro Porro w 58. Dziś w drugim półfinałowym spotkaniu w Atlancie Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Początek meczu o 21:00. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, bo to był pracowity dzień dla Roberta Lewandowskiego. Polak został oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Najpierw wziął udział w pierwszym treningu zespołu, a następnie spotkał się z dziennikarzami. Na tych wydarzeniach był specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
3: Konferencja prasowa rozpoczęła się od robienia zdjęć Robertowi Lewandowskiemu, który pozował z nową koszulką swojego klubu. Przez 30 minut w sali padło wiele pytań. Jedno z najważniejszych dotyczyło, czy nasz piłkarz zadebiutuje w Fire w najbliższym meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
4: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie wiem, ten trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
3: Robert Lewandowski odpowiedział również na pytanie dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji Polski.
4: To nie jest chyba czas na to, czy bym w ogóle myślał o tym, czy tak, czy nie. Po prostu ważniejsze jest to, żeby gdzieś wszystko przygotować sobie, cały nowy rozdział mojego życia tutaj w Chicago.
3: Robert Lewandowski podkreślił, że pierwszym etapem aklimatyzacji będzie przyzwyczajenie się do różnicy czasowej, gdyż teraz czuje z tego powodu dodatkowe zmęczenie. Z ośrodka treningowego Chicago Fire dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował pismo do amerykańskiej agencji imigracyjnej. Chodzi o pobyt Zbigniewa Ziobry w USA. Minister Sprawiedliwości przypomniał, że polskie władze unieważniły paszporty Zbigniewowi Ziobrze. Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany przez rząd Viktora Orbana. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski.
5: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy te dane, które dotyczą Zbigniewa Ziobro.
2: Waldemar Żurek zapowiedział również, że w ciągu tygodnia wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości powinien być gotowy do wysłania. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej Fundacji Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary J., były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, który już usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju oraz o zatrzymaniu jego paszportu, a głosy polityków w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
6: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomina, że PiS powoływało PFN, by promować Polskę. Tymczasem, mówi, służyła do tego, by szczuć m.in. na środowisko sędziowskie.
7: Kwestia tych środków nieprawidłowo rozdysponowanych, a z drugiej strony to, co ona robiła tak naprawdę z ludzkimi umysłami, i to były elementy kampanii PiS-u, szczucia na środowisko sędziowskie.
6: Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u tłumaczy, że PFN miała bardzo szeroki zakres kompetencji i na tej podstawie działała.
8: Mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świrski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
6: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
2: Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie pod Warszawą pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak ustaliło Polskie Radio, kontrolę w publicznej przychodni wszczęto po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach. Według nich politycy rządzącej w Piasecznie Koalicji Obywatelskiej mieli mieć nieformalny dostęp do lekarzy poza kolejką.
10: Wszyscy pacjenci mają prawo do dokładnie takich samych standardów opieki i to właśnie w trakcie kontroli będziemy sprawdzali, bo nie ma zgody na równe i równiejsze traktowanie pacjentów.
2: Mówił rzecznik NFZ-u Jakub Gołąb. Kontrola ma zakończyć się we wrześniu, a samorządowcy zaprzeczają, że wykorzystywali swoje funkcje, aby ułatwić sobie dostęp do opieki zdrowotnej. Kolejne spotkanie ambasadorów unijnych krajów w sprawie najnowszych sankcji na Rosję zakończyło

0: Okazało się fiaskiem. Przedstawiciele państw członkowskich podejmą jeszcze kolejną próbę dziś. To będzie ostatni moment na osiągnięcie porozumienia, jeżeli główny element 21 pakietu ma być wdrożony. Chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Dziś, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, pułap cenowy zostanie dostosowany do cen rynkowych i wzrośnie.
1: Z moich informacji wynika, że co do samego pułapu zgoda jest, ale są inne postulaty, które uniemożliwiają zatwierdzenie najnowszego pakietu sankcji. Wątpliwości zgłosiła Grecja w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego przez unijne wody, a Austria próbuje zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji. Wiedeń chce wykorzystać do tego zamrożone aktywa jednego z rosyjskich oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy w centralnej i południowej Polsce uwaga na burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 10 stopni na Pomorzu Zachodnim, 14 w centrum, do 17 w Małopolsce, na Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby, w czasie burz silny i porywisty, w porywach do 65 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest środa, 15 lipca, 196 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4.32, zajdzie o 20.51. Kalendarium historyczne. W 1876 roku zmarł Aleksander Fredro, komediopisarz, poeta, autor komedii Zemsty i Ślubów Panieńskich, uważany

kocham, tutaj mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Minęła 23. Niemal 100 interwencji odnotowali dziś śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space, który służy młodzieży wsparciem psychologicznym. Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza zostało oficjalnie otwarte.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 93 interwencje odnotowali śląscy strażacy w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. To dane do godziny 21. Najczęściej wyjeżdżali mundurowi w Jaworznie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Działania służb polegają przede wszystkim na wypompowywaniu wody, udrażnianiu odpływów, a także usuwaniu zerwanych gałęzi drzew. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują w całym województwie śląskim do godziny 6. W Częstochowie podsumowano pierwszy rok działalności punktu Safe Space. To przestrzeń, w której młodzież może skorzystać z pomocy psychologicznej. Konrad Grzyb z Jurajskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Chcę Inaczej nie ukrywa, że jest zaskoczony tak dużą liczbą odwiedzających punkt. Z pomocy skorzystało 250 osób, 50 z nich za ich zgodą zostało skierowanych na dalsze leczenie.
2: Nie do końca wierzyłem w to, że młodzież będzie radziła sobie z takim stygmatyzmem związanym z wchodzeniem w takie miejsca. Bałem się, że będzie to za bardzo widoczne w galerii i tak samo będzie to działać jak gabinet psychologa w szkole, w sensie wszyscy widzą, kto tam wchodzi. Natomiast całe szczęście raczej jest duże zainteresowanie i duża chęć wchodzeniem tutaj, nawet z czystej ciekawości czasem.
0: Na utrzymanie punktu Częstochowa rocznie wydaje 100 tysięcy złotych. Safe Space w największym centrum handlowym w mieście będzie działać dalej. Otwarty jest od poniedziałku do piątku od 17 do 19.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Wiśle oficjalnie otwarto dziś Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Dwukondygnacyjny budynek stanął przy amfiteatrze w centrum miasta. Multimedialna ekspozycja wewnątrz poświęcona jest Wiśle, beskidzkim tradycjom narciarskim i Adamowi Małyszowi. Na miejscu był nasz reporter.
3: Przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć też Adama Małysza na żywo. Tutaj młodzież też, tu babcia, kibic skoków w ogóle największy, także...
4: Adam Małysz łączy pokolenia?
3: Oczywiście.
5: Po tej otwarciu naszej galerii w 2004 roku, no to już mamy przeszło 20 lat. Więc żeby to wszystko wyeksponować, to był potrzebny tak potężny budynek.
6: Ponad 6 tysięcy eksponatów Adam Małysz przekazał.
7: Tadeusz Papierzyński, szef spółki Baseny Wisła, spółki, która będzie zarządzać tym obiektem.
8: Jak ja wszedłem pierwszy raz, to takie 1,5 godziny na szybko, żeby przejść tą kolekcję.
0: Inwestycja kosztowała blisko 26 milionów złotych, z czego prawie 18 milionów to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. A zdjęcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Siemianowice Śląskie przygotowują tereny inwestycyjne w rejonie drogi numer 94. Miasto pozyskało na ten cel unijne środki. Całość przyczyni się do rozwoju miasta, a w przyszłości także do powstania nowych miejsc pracy. Jak mówi Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego magistratu, to już